0: Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki, które wypożyczono ponad 100 lat temu. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S12 na Lubelszczyźnie. W Garbowie między węzłami Nałęczów i Jastków zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lubina jest zablokowana. Wprowadzono objazdy. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu został przywrócony, informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Ruch odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, na przejeździe kolejowym do 20 km. Przewoźnik przekazał, że dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Prace te mają związek z wypadkiem, do którego doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista. Po tej katastrofie rząd chce zaostrzenia kar dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. Co się zmieni? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają odbieranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia. Rządzący chcą, aby te zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.
2: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ponadto projekt nowej ustawy zakłada także zwiększenie uprawnień Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wyższe mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
0: Irańskie wojsko używa modelu AI Claude do prób uderzeń na amerykańskie okręty. Rosjanie do budowy autonomicznego roju dronów, a jemeńscy Houthi do budowy rakiet balistycznych. Tak wynika z raportu firmy Anthropic, twórcy Claude'a. Opublikowany ponad 150-stronicowy raport informuje o zakłóconych przez amerykańską firmę próbach użycia modelu AI przez przeciwników Stanów Zjednoczonych do celów wojskowych, do rozpowszechniania propagandy i cyberszpiegostwa. Do publikacji cyklicznego raportu doszło na tle rosnących obaw o bezpieczeństwo rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Lepiej późno niż wcale. Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki, które wypożyczono dokładnie w 1910 roku. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
4: Pan Peter O'Sullivan, sprzątając dom po swoim zmarłym dziadku, natrafił na klasyki literatury. Raj utracony Johna Miltona oraz Króla Lira Williama Szekspira. Notatka wewnątrz dzieł zdradzała, że wypożyczono je z lokalnej czytelni na zaledwie 7 dni. Przeleżały jednak w prywatnej kolekcji nie tydzień, a ponad 6 tysięcy tygodni. Zgodnie z ówczesnym cennikiem, za każdy dodatkowy tydzień zwłoki należało się opiekunowi biblioteki po jednym pensie. Mężczyzna przyznał z uśmiechem, że zwracając książki, spodziewał się kosmicznej kary za 116 lat spóźnienia. Bibliotekarze okazali się jednak wielce wyrozumiali.
0: Około 10 tysięcy fanów Celine Dion zaśpiewało piosenki kanadyjskiej gwiazdy podczas publicznego karaoke zorganizowanego w Paryżu. Fani uczcili w ten sposób zbliżające się koncerty Dion w stolicy Francji. Efekt? Śpiewali razem i uczestniczyli też w wokalnych pojedynkach, w których można było wygrać bilety na jeden z koncertów gwiazdy. Celine Dion od września do października zagra w sumie aż 16 koncertów we Francji. Po raz ostatni Dion pojawiła się przed widzami w 2020 roku. W 2024 wystąpiła na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf, Hymn do miłości. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt, zdobywając prawie 44% głosów. Drugie miejsce z wynikiem zaledwie nieco ponad 17% zajęła CDU obecnego kanclerza Friedricha Merza. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Wiedel zapowiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40% głosów. Czy AfD ma realne szanse, aby przyjąć władzę w Niemczech w kolejnych wyborach federalnych? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał z Łukaszem Jasińskim, analitykiem do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
5: Wybory landowe mają swoją specyfikę, jednak Niemcy są bardzo mocno zróżnicowane wewnętrznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest potwierdzenie pewnego trendu. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w różnych landach, a także na szczeblu federalnym, Alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy, zyskuje na poparciu. No, na poziomie federalnym według sondaży zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce, to jest 27-28% w zależności od badania.

0: W Saksonii-Anhalt otarła się o większość bezwzględną, co prawda jej nie zdobyła, ale no wydaje się, że ma pewne możliwości stworzenia rzeczywiście rządu. Zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takimi jak Hadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
1: No właśnie, AfD już od wielu lat jest partią znaną jako partia skrajnie prawicowa, partia, która ma na swoich sztandarach hasła antymigracyjne. Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
0: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów, chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze Alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Zygmunt i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
1: to trafia do ludzi.
0: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, to zadaje sobie pytanie, dobrze, a taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Ale przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Zygmunta są osoby przez wiele lat związane mocno z czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu. No ale sam kandydat jest tą uśmiechniętą fasadą takiego politycznego radykalizmu. Co więcej, no na poziomie samego landu widać bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę bardzo słaby wynik wyborczy CDU, bo to jest partia, która nie tylko straciła władzę w tym landzie po raz pierwszy od 20 lat, ale no straciła ponad połowę wyborców, to jest ledwie 17%. No zapewne AfD też trafiła na taki moment generalnego znużenia wyborców i znużenia mieszkańców tego landu rządami Hadecji, które trwały naprawdę bardzo długo.
1: No właśnie, ale jak można wyjaśnić ten zwrot Niemców w stronę partii populistycznej i skrajnie prawicowej partii, która w pewnym sensie próbuje trochę zaprzepaścić te dekady tej polityki niemieckiej, która była oparta o tolerancję, o otwarte granice, o takie przyjazne też stosunki ze swoimi sąsiadami?
0: No AfD tutaj operuje taką bardzo prostą i dość, można powiedzieć, naiwną nostalgią za przeszłością, za czasami, kiedy Niemcy były bogate, kiedy walutą była marka niemiecka, kiedy w cudzysłowie nie było migrantów albo było ich bardzo niewielu. I to trafia do ludzi, którzy czują się coraz bardziej zagubieni. Niemcy tkwią w stagnacji gospodarczej. Teraz co prawda pojawiły się sygnały ożywienia, ale to wszystko jest jeszcze mało i to nie dociera zwłaszcza do portfeli wyborców. Natomiast dużo jest sygnałów mówiących o tym, że właśnie chociażby Volkswagen planuje bardzo głębokie cięcia gospodarcze. Do tego także dochodzi specyfika chociażby samej Saksonii-Anhalt, a to jest mianowicie land, który mierzy się z bardzo głębokimi problemami demograficznymi. Od zjednoczenia Niemiec, bo to jest land położony na terenie dawnej NRD, od zjednoczenia Niemiec on utracił 1 milion mieszkańców. Z 3 milionów do około 2. Więc osoby tam mieszkające często czują się trochę takie zapomniane przez tą politykę, przez tych polityków na szczeblu federalnym. No i głosowanie na AfD trochę też jest rodzajem ukarania tego politycznego establishmentu jako tego, który sobie z różnymi problemami po prostu nie radzi.
1: Patrząc na wybory w Saksonii Anhalt, AfD, alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
0: Czy na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapie ona wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywy na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę. Także myślę, że zwłaszcza na niższych szczeblach ten kordon sanitarny wokół AfD będzie stopniowo kruszał na różne sposoby. Ale tutaj jeszcze wiele scenariuszy jest możliwych.
2: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski od Łukasza Jasińskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję to tak mocno... miewałem epizody depresyjne. A poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
0: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Ogłoszenie RMF24.

Zbliża się godzina trzecia, przy mikrofonie Mateusz Bożek. Czas na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od Francji. Trwa tam akcja ratunkowa po groźnym wypadku pociągu pasażerskiego. Rannych jest ponad 40 osób. Nawet 17 miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W faktach sprawdzimy też, jak poszło maturzystom na egzaminach poprawkowych. Będzie też sport. Nasi siatkarze w mistrzostwach miliardów złotych. Tyle ma kosztować budowa stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. W faktach sprawdzimy też, jak poszło maturzystom na egzaminach.

0: ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
0: Porodówka w zachodniopomorskim Stargardzie po 2 miesiącach przerwy wraca do działania. Z czego wynikała ta przerwa? O tym reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
0: Koszt utworzenia stałej amerykańskiej bazy w Polsce wyniesie od 15 do nawet 17 miliardów złotych, zakomunikował wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To kwota, którą wyda nasz kraj. Decyzja w sprawie lokalizacji oraz funkcjonowania bazy mają zapaść w niedługim czasie i będzie ona należała do prezydenta USA. Nowy Jork chce, żeby 11 września był nie tylko dniem pamięci. 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzys w przyszłości. Co jest w planach, to wyjaśni amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie, nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
4: Matura w faktach RMF FM.
0: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. Najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. Jak poradzili sobie z poprawką? Sprawdził to nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe poniżej 80% wśród absolwentów techników.
0: Nasi siatkarze wracają do gry w Mistrzostwach Europy. W Sofii, stolicy Bułgarii, biało-czerwoni zmierzą się dzisiaj z Izraelem. To trudniejszy przeciwnik od Portugalii, z którą Polacy wygrali w setach 3-0.
6: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
0: Mówił Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie Bułgaria wygrała wczorajszy mecz z Portugalią bez straty seta. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Posłuchajmy.
7: Ile będziemy jeszcze tolerować skandaliczne działania Grzegorza Brauna? On teraz się udał pod Hrubieszów z młotem, niszcząc pomniki ukraińskich, także żołnierzy, czy on mówi UPowców, banderowców. No to jest kolejne jego działanie na rzecz destabilizacji sytuacji w Polsce.
8: Panie redaktorze, ja mogę odpowiadać za swoją działkę. Ja tego nie toleruję, dlatego że pan Braun ma zakaz wchodzenia do Sejmu oraz jego osobową partię usunąłem z konwentu seniorów. Niech każdy odpowiada za swoją sferę. To, co robi pan Braun, uważam za obrzydliwe, głupie, cyniczne. Uważam, że jest to absolutny radykalizm. Uważam, że linia prorosyjska, linia antyludzka w wielu wymiarach. Antyukraińska, antyżydowska, antyniemiecka, antygejowska. No generalnie rzecz biorąc...
7: No tak,

0: Ale on jeździ po Polsce z góralami, którzy też mają zasłonięte jedno oko, filmuje się i robi sobie kampanię wyborczą także przed sądem.
1: Proszę pana, no ale w tej sprawie, znaczy gwarantuję panu, że z góralami, z oczyma zasłoniętymi do Sejmu nie wejdzie.
0: Dobrze, to pytania Macierewicza, Antoniego Macierewicza, który wczoraj z pistoletu na farbę strzelał do uczestników protestu przeciwko miesięcznicy. Coś będzie się działo? No tu jest, to jest już pana zainteresowanie.
1: Po raz pierwszy będę człowiekiem, to prawda, tutaj upala i powiem, co myślę tak naprawdę głęboko z serca i emocjami. To, co zrobił pan Kaczyński z tej miesięcznicy w stosunku do swojego brata, który zginął w wypadku, to jest po prostu pan, nawet nie wiem, jak to nazwać. To jest jakaś tragifarsa. To znaczy naprawdę wykorzystywać śmierć swojego brata do tego, żeby co miesiąc o sobie przypominać, żeby wprowadzać ludzi, moim zdaniem, rozchwianych emocjonalnie, takich jak Macierewicz, którzy z plastikowym pistoletem latają tam przy tym pomniku. To jest po prostu coś, co myślę, że brat pana Kaczyńskiego by patrzył na to ze zdziwieniem, ohydą, dystansem i myślałby...
0: Ale będą konsekwencje wobec Macierewicza?
1: Proszę pana, ale są tacy ludzie, na których nie ma kary, bo ta kara wynika moim zdaniem z tego, że jemu w głowie powinno się zmienić, a nikt tego nie wprowadzi. To jest człowiek, który wypadek i tragiczny wypadek uzasadniał i patrzył, kto go spowodował poprzez puszki, parówki. Takie rzeczy trzeba przypominać. Ludzie mają krótką pamięć. Chociaż ludzi oczywiście wszystkich trzeba szanować i naród polski jest rozsądny.
0: Ale czyli nie będzie konsekwencji wobec posła Macierewicza.
1: Ale co mam zrobić? Mamy mu zabrać plastikowy pistolet? Bo spójrzcie państwo rano w piątek na to wszystko z dystansem. Mówią mi, panie marszałku, nie wiem, Włodku, wyciągnij konsekwencje w stosunku do posłanki, która udaje psa i szczeka.
0: A tu będą konsekwencje teraz, w takim razie?
1: No dobrze, no ale panie redaktorze, niech pan na mnie spojrzy. Ja mam 66 lat, no mam jakieś życie za sobą, mam nadzieję, że jakieś przed sobą. Czy ja mam na przykład udawać weterynarza i sprawdzać szczepienia? No to przecież to są jakieś absurdy. Znaczy ja patrzę na to z olbrzymimi, otwartymi oczyma, chociaż powinien mieć olbrzymie zamknięte oczy. Patrzę na tę głupotę i sobie zastanawiam się, kiedy ludzie zobaczą, że w tym PiSie po prostu są ludzie, którzy są absurdalnie głupi po prostu, tak? No jak można szczekać na sali sejmowej? Pytanie jest, jak
0: no,
1: to realnie...
0: No posłanka mówi, że ona się odwoływała do Kłodzka i chciała przemówić językiem, który jedynie rozumie PSL i Koalicja Obywatelska i do skandalu pedofilskiego.
1: Po pierwsze, to jest głupie. Po drugie, muszę panu powiedzieć, że widziałem naprawdę ludzi, którzy chodzili za wicemarszałkinią Wielichowską z tego środowiska i pytali się jej, czy ma psa i czy jak ma psa, to tego psa traktuje jako partnera, czy go wyprowadza jako właściciel psa. Wie pan, to są tak rzeczy ohydne, tak rzeczy głupie. Ja nie mówię, że ręce opadają, bo ja nie należę do ludzi bezradnych. Ale niech pan powie, no co zrobić, jeżeli się opowiada, jestem za granicą i opowiadam szefowi parlamentu, nie wiem, francuskiego albo niemieckiego i mówię tak. Wie pani co, bo tam są dwie kobiety. To jest tak, że my mamy takiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który po prostu uciekł z kraju, bo nakradł i ma zarzuty. Potem mówię, mamy taką posłankę, która szczeka na sali. Potem mówię, mamy takiego posła, który w miesięcznicę tragedii lata z pistoletem plastikowym.
0: Nie, panie marszałku, chcę pan powiedzieć, że pan nic nie może, tylko się pośmiać.
1: Nie. Ja nie to, że nic nie mogę, tylko popatrzcie na to w ten sposób. Jak to opowiadać? Przecież to jest jakaś granica absurdu. Jak patrzę na Suskiego, na Mateckiego, jak patrzę na Czarnka, który jest profesorem, jak słucham tego, co oni opowiadają, to mówię, Bóg was opuścił. Bóg was opuścił.
0: To z wnioskiem, że Bóg ich opuścił, na razie zakończymy ten temat. Kraków i wybory prezydenckie Lewica zebrała podpisy ostatecznie, chociaż media donosiły, Nowa Lewica donosiły, że tam były jakieś kłopoty wewnętrzne dość mocne.
1: Ale to kłamstwo.
0: W Nowej Lewicy, to kłamstwo.
1: To absolutne kłamstwo i ludzie, którzy to opowiadają, po prostu starają się walczyć z Darią Gosek-Popiołek, dlatego że jej się boją. Wybaczamy to. A wszystkie te komitety, poza komitetem pana Gibały, który w drugim rzucie zebrał więcej podpisów, zebrały mniej więcej plus minus 5000 podpisów.
0: Konfederacją, która nie zebrała.
1: Poza Konfederacją, która nie zebrała, ale też chyba zebrała 5, ale tam była niezakwalifikowana. W związku z tym to jest jakby średnia.
0: A na co liczycie w tych wyborach? Bo sondaże
1: wynik... Na drugą turę.
0: Na drugą turę.
1: Tak, i zaraz powiem dlaczego, bo to nie jest opowieść z cyklu szczekanie, chodzenie z pistoletem plastikowym albo ucieczka przed odpowiedzialnością. Były cztery badania. W tych czterech badaniach Daria Gosek-Popiołek w jednych była na drugim miejscu, w trzech była na trzecim miejscu. W związku z tym mamy prawo liczyć na drugą turę. W drugiej turze, jak wiemy, wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć, co wiemy po wyborach prezydenta.
0: Głowa pełna marzeń, tak. Przede wszystkim wtedy się wszystko może zdarzyć.
1: I mamy takie marzenia, dlatego że Daria Gosek-Popiołek jest posłanką drugi raz z Krakowa, miała świetne wyniki. Jest bardzo racjonalna, spokojna, pełna energii.
0: Ale analitycy mówią, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Trzecie miejsce dla Lewicy, to będzie sukces.
1: No dobrze, ale ja znam analityków, często na ten temat rozmawiam. Przypomnę badania. Badania były cztery w tej sprawie. Łukasz Gibała był cztery razy na pierwszym miejscu, Monika Piątkowska trzy razy na drugim i raz była Daria Gosek-Popiołek na drugim, raz na trzecim. Tyle w tej sprawie.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od śledztwa w sprawie telewizji Biełsat. Zarzuty usłyszało dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych. W faktach również niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, a także o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Będzie też o teatralnym konflikcie w Szczecinie. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działa białoruska stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd...
0: O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla

0: wkraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
1: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
0: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
2: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy. Obejmuje przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny. Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego. Jest scena, nowe sytuacje i teatralne zaplecze.
3: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
2: Mówił Maciej Litkowski, aktor teatru. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
4: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
2: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata. W 2030 roku gotowa ma być nowa własna siedziba Teatru Współczesnego. A co w międzyczasie? Nie wiadomo.
5: Fakty na sportowo.
2: A na koniec o kolejnym sukcesie naszej młodzieżówki w Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Polki odniosły 3. zwycięstwo w turnieju, pokonały Benin aż 4-1. Bohaterką meczu Zuzanna Grzewińska, zdobywczyni 3 bramek.
6: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
2: Wcześniej Polki wygrały 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Tym samym wywalczyły awans do 1/8 finału.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio RMF 24.
1: Lovely bell. Here is Mama Cass.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już jutro po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ignobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Ostrzejsze przepisy dla poprawy bezpieczeństwa na torach. Chodzi m.in. o wyższy mandat od funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. W faktach także o ustawie Lex Szarlatan, która zamiast do Sejmu trafi do konsultacji. Utwór jeden, gitarzystów dziesiątki. Na koniec o wyjątkowym muzycznym wydarzeniu w Katowicach. Nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zakładają zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei, dowiedział się reporter RMF FM. Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek na najbliższym posiedzeniu rządu. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wysokie mandaty karne dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
1: Mówił mi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze SOK-u dotychczas mogli nakładać sankcje w wysokości tylko 500 zł. To ma się właśnie zmienić. Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie. Ustaliłem także, że za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
0: 4 osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów.

0: Zapraszam. I najpierw chcę Was namówić na udział w przedsięwzięciu, które nie tylko łączy przyjemne z pożytecznym, ale jeszcze na dodatek z mądrym i zdrowym. Mówię o onkobiegu, który w niedzielę odbędzie się w parku w Szczodrem w gminie Długołęka, czyli tuż pod Wrocławiem.
1: O tym, co to za wydarzenie, opowiemy wspólnie z panami, dwoma. Pierwszym jest pan doktor habilitowany Marcin Ziętek, kierownik oddziału chirurgii onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam.
1: I jest jeszcze gospodarz terenu, na którym bieg się odbędzie, czyli pan Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka. Dobry wieczór, panie wójcie.
3: Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Muszę panów najpierw zapytać o cel tego biegu, dlatego że zdrowi ludzie mają biegać, zdrowie może nie tylko, to zaraz się tego dowiemy. W ramach pomocy chorym na nowotwory, których w tej chwili w Polsce jest już podobno prawie 1,5 miliona, jak czytam, jak to ma pomóc chorym?
2: Przede wszystkim każda aktywność, która powoduje, że spotykają się medycy z pacjentami, pobudza również poprzez onkodebatę, poprzez obecność, poprzez rozmowy do profilaktyki, szeroko pojętej.
1: Czyli pobudza ciekawość zdrowia.
2: Ciekawość zdrowia, nie tylko w kontekście onkologicznym. To wydarzenie jest wydarzeniem cyklicznym i ogólnopolskim. Jest to 19. edycja w Polsce pod auspicjami Fundacji Sarkoma, która pomaga pacjentom leczonym z powodu czerniaka i mięsaka. Obecność na tym onkobiegu i zapisy powodują, że dodajemy cegiełki dla naszych pacjentów. Środki są przeznaczone na protezowanie, na różne formy pomocy tym leczonym onkologicznie pacjentom. Ale to jest tylko część. Najważniejsze jest to, że to jest moment, w którym wszystkie osoby uczestniczące w procesie leczenia pacjentów onkologicznych w naszym centrum spotykają się właśnie z tymi pacjentami, ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, bo robimy z tego troszeczkę mały piknik po wydarzeniu. Jest to świetna forma spotkania, są bardzo pozytywne emocje i widzimy się z dwóch różnych stron barykady, spotykamy się na tym samym miejscu i widzimy, że jesteśmy takimi samymi ludźmi.
1: Jak rozumiem, to jest też trochę budzenie takiej świadomości. Nie jestem jeszcze dzisiaj chory, uczestniczę w tym, bo nic nie zostało dane raz na zawsze.
2: Zdecydowanie. Lekarze i pielęgniarki też chorują, więc każdy z nas ma swoją jakąś historię medyczną, ale przede wszystkim pokazujemy przez to, że nasi pacjenci, którzy przychodzą na ten onkobieg, to są osoby wyleczone, które mogą biegać, mogą pokazywać sprawność fizyczną. Większość nowotworów jest w pełni wyleczalna.
1: Czyli chcecie dać nadzieję też przy okazji tym, którzy albo właśnie się tego dowiedzieli, to jest najgorszy moment, albo nie wiadomo, co się stanie z tymi zdrowymi, którzy później, każdy z nas może tego samego doświadczyć.
2: Każdy z nas może być pacjentem, wielu z nas ma w rodzinach swoich takich pacjentów, więc myślę, że to w tym momencie stajemy się troszeczkę taką jedną wielką onkologiczną rodziną, ale pokazujemy też przez to, że nowotwór pokonany szczególnie, to jest nowotwór, po którym można wrócić do pełnej aktywności zawodowej, a wręcz nawet trenować sporty ekstremalne, bo mamy też takich pacjentów.
1: Zapraszacie Państwo wszystkich, którzy chcą się w niedzielę pojawić na onkobiegu, ale przecież zgłosić się już do samego biegu nie można, te zgłoszenia wcześniej były. Jak rozumiem, macie coś więcej do zaoferowania, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego bieg w Długołęce? No, jakby nie patrzeć, Wrocław to jest trochę więcej ludzi.
3: Dlaczego w Długołęce? Bo Długołęka jest piękną gminą, a przede wszystkim pan doktor Marcin Ziętek, który nas zaszczepił tą piękną inicjatywą. Czwarta edycja, która się odbywa w pięknym parku w Szczodrem.
1: Odnowionym i pięknie wyglądającym, zdrowym.
3: Jak cała gmina. Ale muszę powiedzieć, panie redaktorze, jedną rzecz podstawową. Czy to będzie nasz kochany Wrocław, czy to będzie Długołęka, czy to będzie park w Szczodrem, to dzisiaj tak naprawdę jest to, że najważniejsze. To, że ci ludzie, którzy, no pan redaktor tutaj wspominał już wcześniej, że choroba, która, mówimy tu o raku, atakuje, pan doktor powiedział, że można to wyleczyć, ale najważniejsze jest to, żeby przyjść, spotkać się i zobaczyć tych lekarzy, którzy na co dzień przy stole operacyjnym, w gabinetach swoich z paniami pielęgniarkami ratują nam nasze życie. Oni są tacy sami jak my. To nie jest inny człowiek. To jest taki sam człowiek, który chce miło spędzić czas, ale przede wszystkim chce pokazać, że z rakiem można wygrać i przy tej okazji w pięknym miejscu miło spędzić czas.
1: Ja chcę jeszcze teraz pana zapytać po tym, co powiedział pan wójt, bo uświadomiłem sobie, że to ważna jest jeszcze jedna rzecz. To oswojenie tego potencjalnego pacjenta ze światem medycznym zawsze oznacza też, że w razie czego będzie łatwiej rozmawiać, łatwiej diagnozować, też łatwiej przekonać człowieka do czegoś. Chyba tak jest.
2: No zdecydowanie tutaj jesteśmy bez mundurków, tutaj już nie ma tej bariery, jesteśmy na tym samym poziomie, biegniemy

0: jakby ramię w ramię. To nie są wyścigi, to jest tak naprawdę bycie razem w tym jednym dniu w roku, w czasie jednej godziny cała Polska się łączy, bo to w wielu miejscach też będą takie wydarzenia w tym samym czasie.
1: Czyli wsparcie dla ludzi chorych, ale też dla ich rodzin, bo mówi się, że przy nowotworze choruje cała rodzina.
0: Zdecydowanie. Jest to wsparcie dla wszystkich pacjentów i ich rodzin. Pokazanie, że możemy coś zrobić więcej. To troszeczkę taki oddech od tej ciężkiej terapii, od ciężkiego leczenia, żeby stworzyć pewną rodzinę, bo to łatwiej się wtedy załatwia różne rzeczy, pomaga się łatwiej, prawda? I warto o tym wspominać. A co więcej, no my do tego dokładamy jeszcze taką małą onkodebatę. Chcemy zwrócić uwagę na pewne nowe wydarzenia, na nowy szpital, który już jest prawie na ukończeniu dla Dolnego Śląska. Będzie to bardzo duże wydarzenie i super nowe warunki dla pacjentów onkologicznych.
1: Onkodebata. Ta onkodebata to jest... Samo słowo takie zniechęcenie budzi. Onkodebata, no raczej co, dla jakichś mądrych ludzi, a czego ja tam będę słuchał? Jak państwo chcecie zachęcić ludzi, żeby słuchali tego? Wiem, że macie doświadczenie w tej dziedzinie, nawet pan wójt, były sportowiec zresztą, zapraszał swoich kolegów, znane postaci, którzy też tego doświadczyli.
2: Właśnie ta onkodebata to jest też pokazanie, że warto o tym rozmawiać, warto o tym mówić.
1: Oswoić tego wroga?
2: Oswoić, tak. Pan redaktor wspomniał o moich kolegach, którzy uczestniczyli w zeszłorocznej debacie, onkodebacie. Mamy taką naszą partnerską, przyjacielską umowę z panem doktorem, że co roku będą inni sportowcy z innych dziedzin i z innych dyscyplin.
1: To w tym roku?
2: W tym roku będą piłkarze. Będzie Przemysław Kazimierczak, zawodnik Śląska Wrocław, mistrz Polski, zawodnik FC Porto. Ale ja chcę wrócić na chwilę do zeszłorocznej onkodebaty, gdzie byli moi przyjaciele, z którymi grałem, koszykarze. I proszę sobie wyobrazić, że no była też duża niespodzianka, jeśli chodzi pod moim kątem, bo był zaproszony na tą onkodebatę przez pana doktora Jarosław Zyskowski.
1: Znana, wybitna postać polskiej koszykówki.
2: Tak, i on się też na tej onkodebacie pojawił, pokazał tak naprawdę wszystkim tym ludziom, którzy słuchali, że tak, żyje, ma się dobrze, walczy dalej, ale jest i nie daje się. I tą onkodebatą chcemy też pokazać, że nie należy się nigdy poddawać. Ja wiem, że dzisiaj patrząc panu redaktorowi w oczy, że to może sobie, to są tylko słowa. Ale to nie są frazesy. To są słowa i przede wszystkim czyny tych ludzi, którzy przechodzili to podczas choroby w tych gabinetach, o których tutaj też padało parę razy już słowo. Dramaty ludzkie. Ale też dramaty, które przechodziły w zwycięstwo. Tak, dzisiaj każdy z nas może powiedzieć, nie wszyscy wygrywają, nie wszyscy. Ale jak w życiu, tak i podczas choroby, nie wszyscy wygrają tą batalię. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że możemy z tym walczyć, ale najważniejsze, że będziemy mogli o tym porozmawiać i spotkać tych ludzi. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że oni przyjeżdżają do Parku Szczodrem i są takimi samymi ludźmi jak ja, pan redaktor, i są otwarci.
1: A ja słuchając panów odnoszę takie wrażenie, że w tym wszystkim, w całym tym procesie terapeutycznym, ale też w tym zderzeniu się z nowotworem, jedna rzecz jest ważna, co wypływa z waszych wypowiedzi. Relacje. Nawet jeżeli finalnie odejdziemy, bo przecież to się często zdarza, pan profesor tego często też doświadcza, widzi swoich pacjentów, ale jeżeli są relacje, jeżeli jest wsparcie, łatwiej to wszystko przejść.
0: No zdecydowanie. Tutaj mamy całą grupę psychoonkologów, którzy wspierają pacjentów podczas pobytu. Natomiast to zjednoczenie w tym jednym dniu pokazujemy, że jesteśmy razem. Natomiast wychodząc jeszcze z tego smutnego tonu, no bo oczywiście onkologia kojarzy nam się ze smutnymi wydarzeniami, to muszę powiedzieć, że większość pacjentów da się całkowicie wyleczyć. Dzisiaj zoperowałem radykalnie dwóch pacjentów, którzy w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wyjdą o własnych nogach i już dzisiaj powiedzieli, bo znieczulenie było takie, że mogliśmy rozmawiać podczas zabiegu, że nie dołączą w niedzielę, ale za rok na pewno do naszego onkobiegu dołączą już jako wyleczeni pacjenci, więc naprawdę to jest pozytywne zjawisko.
1: I to właściwie wystarcza za całą puentę naszej rozmowy. Onkobieg, przypomnę, w Parku Szczodrem, w niedzielę start o godzinie 11, a wcześniej garść rzetelnej wiedzy w czasie onkodebaty.
0: Onkodebata będzie o godzinie 10:15, ale my to nagramy i na pewno puścimy na rolkach, więc ci, którzy nie będą mogli być na tym biegu, to posłuchają parę słów na temat onkologii. ale zapraszamy do uczestniczenia, ponieważ zapisy są zakończone, ale kibicowanie będzie bardzo mile widziane.
1: No plus wiele rzeczy towarzyszących, też nikt się nie będzie nudził, jak sądzę.
0: Na pewno nikt się nie będzie nudził.

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend Radia RMF 24 Wrocław. A zapraszać we wrocławskim weekendzie będziemy do wrocławskiego Teatru Lalek, który przygotował bardzo nietypową, bardzo ciekawą rzecz, skierowaną do ludzi spoza Wrocławia, choć realizowaną przez ludzi z Wrocławia. Ze mną jest pani Maja Hermansdorfer-Pstrokońska z Teatru Lalek we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Proszę wyjaśnić, na czym rzecz polega, bo państwo będziecie przygotowywali 4 przedstawienia dla dzieci z terenu wokół Wrocławia i tam parę innych niespodzianek będzie, ale co to za przedstawienia, co to za pomysł w ogóle?
1: Pomysł to jest projekt Teatr na wyciągnięcie ręki, Wrocławski Teatr Lalek w trasie. To jest zadanie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Kultury Dostępnej.
0: Co to w praktyce oznacza, bo jak rozumiem, chodzi o to, że państwo finansuje ten pomysł, a wy państwo, czyli Teatr Lalek, docieracie z tym, co macie najcenniejszego, czyli ze swoimi przedstawieniami do ludzi, którzy mają ograniczony dostęp do takich możliwości.
1: Tak, zgadza się. Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa możemy dotrzeć do widzów z mniejszych miejscowości, którzy nie mają stałego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej. Także pojedziemy do kilkunastu miejscowości na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce z 4 naszymi spektaklami.
0: Jakie to spektakle, powie pani?
1: To będzie Misiaczek dla dzieci w wieku 3 do 6 lat, Skarpety i papiloty dla dzieci od 4 roku życia, Kulawa kaczka i ślepa kura dla dzieci od 5 roku życia i Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd, dla dzieci od 6 roku życia.
0: Bardzo zróżnicowany program.
1: Tak, jak najbardziej, bo chcieliśmy, żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać w różnych przedziałach wiekowych. Są to spektakle zarówno, które będą grane na scenach w różnych ośrodkach kultury, jak i spektakle plenerowe. Tutaj właśnie spektakl Tesla z bajkobusu.
0: Jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że nie dość, że państwo przyjeżdżacie na miejsca, nie trzeba przyjechać do Teatru Lalek, czyli znaleźć sposób dojazdu, czasami nie tani, ale też sam spektakl jest bezpłatny. To też możliwość walczenia z wykluczeniem, no, tym ekonomicznym przede wszystkim.
1: Tak, jak najbardziej. Wszystkie spektakle są niebiletowane, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w poszczególnych miejscach prezentacji. I jeszcze dodatkową atrakcją będzie to, że spektaklom na scenach będą towarzyszyły spotkania z twórcami po każdym spektaklu, a spektaklowi granemu w plenerze, bajkobusowi, warsztat edukacyjny po każdym spektaklu.
0: Czyli tak naprawdę dzieci, poza tym, że obejrzą spektakl, będą mogły porozmawiać z aktorami.
1: Tak, będą mogły porozmawiać z aktorami, dopytać o różne ciekawostki. Zawsze są to bardzo, bardzo ożywione dyskusje i aktorzy z przyjemnością biorą w tym udział.
0: No, jak się spodziewam, te pytania czasami paradoksalnie mogą być o wiele bardziej zaskakujące niż ze strony osób dorosłych, bo dzieci w sposób taki niewymuszony i bez ograniczeń pytają o różne rzeczy.
1: Tak, tak. Dzieci nie mają filtrów i są w stanie zadać pytanie, na które dorosłemu by nawet nie przyszło do głowy, więc zawsze są to miłe spotkania, jest mnóstwo śmiechu i wychodzą na jaw różne ciekawe, zakulisowe anegdotki teatralne.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, właśnie rozwinąć ten wątek związany z tym, w jaki sposób dostać się na taki spektakl. Państwo go przygotowujecie, ale tak naprawdę organizatorem są rozmaite placówki kultury w tych miastach, miejscowościach, do których jedziecie.
1: Tak, spektakle są możliwe dzięki zaangażowaniu tutaj lokalnych partnerów udostępniających swoje sceny, swoją obsługę techniczną, czy też przestrzeń, także należy też śledzić bezpośrednie komunikaty poszczególnych organizatorów w celu pozyskania właśnie bezpłatnych wejściówek na poszczególne spektakle.
0: Myślę, że po to, żeby wszelkie informacje znaleźć i nie zagubić się w tym wszystkim, a skorzystać z bardzo ciekawych oferty, wystarczy wejść na stronę Teatru Lalek we Wrocławiu.
1: Tak, na naszej stronie oczywiście informacja jest. Jest szczegółowy harmonogram, kiedy, gdzie i u kogo jesteśmy, także zapraszamy. Promocja już trwa. Lokalne ośrodki również zachęcają poprzez swoje wpisy w mediach społecznościowych czy w lokalnych mediach, także już o nas piszą i też można poznać szczegóły konkretne projektu.
0: A zachęcała do tego wszystkiego pani Maja Hermansdorfer-Pstrokońska z Teatru Lalek we Wrocławiu. Jeżeli chcecie sprawdzić, chcecie ze swoimi dziećmi pójść na takie przedstawienia, sprawdźcie wszystko na stronie teatru i koniecznie się wybierzcie, bo to niepowtarzalna okazja. Ale Wrocławski Teatr Lalek to nie tylko przedstawienia dla dzieci i nie tylko poza Wrocławiem, ale przede wszystkim tu na miejscu, też dla dzieci, choć nie tylko, o tym zaraz powiemy. A będę o tym rozmawiał z panią Katarzyną Krajewską. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Chcę panią zapytać o te najbliższe przedstawienia dla dzieci, może od tego zacznijmy, zanim trochę w przekorę pójdziemy, które będą się odbywały tutaj w najbliższym czasie we Wrocławiu. Co się szykuje, na co warto się wybrać?
2: Zaczynamy sezon spektaklami dla najmłodszych dzieci. Przede wszystkim Misiaczkiem, który wraca już na początku września. Misiaczek to jest taki spektakl dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 roku życia, oczywiście wraz z bliskimi dorosłymi. Jest to doskonały spektakl na pierwszą wizytę w teatrze, bardzo kameralny, niebodźcujący, z przyciszoną muzyką, przygaszonymi światłami, z takimi miękkimi formami, miękką scenografią z tkanin, grany w bardzo bliskim kontakcie z widzem. To wszystko czyni go takim miłym, przyjemnym, komfortowym w odbiorze spektaklem dla dzieci najmłodszych, które w teatrze są po raz pierwszy.
0: To z tego, co pani mówi, ma też sprawiać, żeby te dzieci nie były przerażone pierwszym zetknięciem z takim nowym światem, z nową przestrzenią, która niekoniecznie jest dla nich oczywista.
2: Tak, dzieci podczas pierwszej wizyty w teatrze bardzo często, co może być dla dorosłych zaskakujące, reagują płaczem i to nie zawsze dlatego, że się czegoś rzeczywiście przestraszyły, ponieważ zwykle staramy się, żeby nasze spektakle dla najmłodszych widzów nie zawierały elementów potencjalnie groźnych czy strasznych, ale dlatego, że jest to ich reakcja na nową sytuację, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale też...
0: Czyli kłopot z odnalezieniem się niejako w tym nowym świecie?
2: Z jednej strony tak jak pan powiedział, kłopot z odnalezieniem się, ale z drugiej strony reakcja na zupełnie nowe bodźce, ponieważ teatr, ze względu na to, że działa inaczej niż kino, nie zapośredniczony przez ekran, czy niż telewizja, działa bezpośrednio. Często aktorzy są w bliskim kontakcie z widzami i te dźwięki, światła docierają zupełnie bezpośrednio do małego widza. Czasami są to dużo silniejsze bodźce niż te zapośredniczone przez ekran i dzieci często reagują płaczem, bo to jest ich podstawowa reakcja na zaskoczenie i na nadmiar takich bodźców, które do nich docierają bezpośrednio.
0: Jednym słowem, państwo w Teatrze Lalek jesteście na to przygotowani i obznajomieni z tym niejako, czyli wiecie, że tak może być po prostu.
2: Tak, dla nas to jest absolutnie normalna sytuacja, to się zdarza często, raczej myślimy tutaj, żeby jakoś zadbać o rodziców, żeby nie czuli się tą sytuacją przestraszeni i nie myśleli, że na przykład dziecku się nie podoba, czy że się czegoś przestraszyło.
0: I że przeszkadza innym.
2: Tak, to jest zupełnie naturalna reakcja. Płaczące dzieci na widowni, to jest sytuacja, która się tu często zdarza i aktorzy, i pracownicy teatru są do tego przyzwyczajeni i z każdego spektaklu dla najmłodszych można wyjść, uspokoić dziecko, troszkę je wyciszyć i w każdej chwili wrócić.
0: No i te spektakle są też krótsze, dostosowane do możliwości poznawczych dziecka.
2: My zawsze dbamy o to, żeby spektakle dla najmłodszych były po pierwsze krótkie, po drugie właśnie niebodźcujące, żeby nie było tam bardzo głośnych dźwięków, gwałtownych zmian oświetlenia, żeby aktorzy też mówili takimi stonowanymi głosami, a i tak zdarza się, że ze względów, o których mówiłam wcześniej, jest to jakiś taki mocny impuls dla dziecka. Akurat do spektaklu Misiaczek, o którym mówiłam przed chwilą, jest przygotowany też przedprzewodnik. To jest taka broszura dostępna za darmo na naszej stronie internetowej przy opisie spektaklu i tam można znaleźć wszystkie ważne informacje o tym spektaklu i istotne przed pierwszą wizytą w teatrze, żeby się po prostu do niej jak najlepiej siebie i dziecko przygotować.
0: Siebie i dziecko przygotować, a przy okazji przygotować się też na wizytę już w dorosłym Teatrze Lalek, bo paradoks polega na tym, że część z nas według pewnego stereotypu myśli, Teatr Lalek to jest tylko dla dzieci. Nie. Te przedstawienia, które już się za chwileczkę pojawią, też są dla dorosłych.
2: Akurat nasz teatr jest znany z tego, że ma w swojej historii wiele znakomitych spektakli sceny dla dorosłych. Działała tutaj przez lata tak zwana mała scena dla dorosłych, która pokazywała wyłącznie spektakle lalkowe dla widzów powyżej 18 roku życia, ale nie tylko nasz teatr ma taką tradycję, ponieważ generalnie teatry lalkowe w całej Polsce ofertę dla dorosłych mają, czasem szerszą, czasem węższą, ale Teatr Lalek dla dorosłych ma się w Polsce dobrze.
0: To, co w najbliższym czasie będzie można w waszym teatrze właśnie, jeżeli chodzi o repertuar 18+, zobaczyć, to?
2: Jeszcze we wrześniu zagramy Hałas. Jest to spektakl dla starszej młodzieży i dorosłych na podstawie książki Małgorzaty Halber. W reżyserii, ale też scenografii Agaty Kucińskiej, znakomitej lalkarki, specjalistki od autorskich monodramów lalkowych dla dorosłych. dorosłych. I spektakl Hałas również jest autorskim monodramem Agaty. Jest to jej najnowsze przedstawienie, długo wyczekiwane przez widzów i miłośników Teatru Lalek. Grane nie za często. Po premierze gramy ten set pierwszy raz, więc serdecznie zapraszam. W drugiej połowie września na Hałas są jeszcze miejsca.
0: Ja tylko dodam, że wrocławski weekend z desek Teatru Lalek we Wrocławiu przenosi się za chwileczkę na inne sceny, dokładnie na boiska piłkarskie klasy A, klasy B, malutkie, ale tam też są ciekawe widowiska, zapewniam. Do usłyszenia.

0: 3, 17, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Tyle Polska jest gotowa przeznaczyć na budowę stałej bazy dla amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są już w fazie finałowej, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Miały zwiększyć bezpieczeństwo, kierowcy znaleźli jednak sposób, jak je omijać. Mowa o progach zwalniających, które pojawiły się na ulicy Stolnej w Krakowie. To właśnie tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko, mające zaledwie kilka miesięcy, zostało ciężko ranne. O szczegółach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
7: Ta ulica od jakiegoś czasu jest dokładnie obserwowana przez funkcjonariuszy, bo pomimo ustawionych progów zwalniających, kierujący pojazdy już znaleźli na nie sposób.
8: No takie niepokojące zachowanie kierowców, którzy chcą ominąć te progi zwalniające, przekraczają podwójną linię ciągłą, która jest między nimi.
7: Mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Aby utrudnić takie manewry, na ulicy Solnej mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
6: Izrael kolejnym rywalem Polaków w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po zwycięstwie 3-0 nad Portugalią czas na kolejny test dla biało-czerwonych. Początek meczu w Sofii o 15. Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmuje aktualnie 29. miejsce w światowym rankingu. Ten rok ma jednak całkiem udany. Dobrze radził sobie w lidze europejskiej, w której w pierwszej fazie odniósł komplet 6 zwycięstw. Już teraz zapraszam na fakty sportowe o poranku, pierwsze o godzinie 8, a także na kolejne fakty RMF FM już za niecałe pół godziny przedstawię Tomasz Weryński.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wrocławski weekend, pora rozpocząć. Maciej Sas, od razu zapraszam na sportowe emocje. Weekend to czas rozgrywek klasy A i B piłkarskiej, tak zwanej Bundesligi przede wszystkim. To chyba jest dziewiąta liga, zaraz to ustalimy. To najważniejsze absolutnie rozgrywki na naszym terenie. O tych najważniejszych meczach naszych małych wrocławskich i podwrocławskich ojczyzn zawsze w piątek będę opowiadał wspólnie z panem Andrzejem Padewskim, honorowym prezesem Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Dobry wieczór.
1: Witam, dobry wieczór.
0: Umówiliśmy się, że razem w ramach cyklu Mała Wielka Liga będziemy was zapraszali na boiska Wrocławia i okolic. Dzisiaj wybieramy się na mecz Tartaku Wrocław. Muszę zapytać o to. Nazwa. No, intrygująca.
1: No tak, jak w czerwcu przyszli do nas przedstawiciele tego klubu zgłosić zespół do rozgrywek, bo tak zawsze przed nowym sezonem praktykujemy, że kluby się zgłaszają do rozgrywek, zapytaliśmy się, jaką mają nazwę. No, oni powiedzieli, że Tartak Wrocław. No, całe biuro było zaskoczone, że...
0: Śmierzył?
1: Tak, różne nazwy już tutaj przerabialiśmy, ale Tartak Wrocław... To zabrzmiało tak dosyć, no...
0: Prowokacyjnie trochę.
1: Trochę prowokacyjnie, ale też tak interesująco. Dlaczego akurat taka nazwa? Myśleliśmy, że sponsorem jest jakaś fabryka drewna lub jakiś skład drewna. Pomyliliśmy się absolutnie, więc dopytujemy. Słuchajcie, no dlaczego tak się nazwaliście? No jeden z przedstawicieli odpowiedział, że... No, my jesteśmy tacy drewniani, więc ta nazwa jest dobra dla rozgrywek tej B-klasy.
0: Wie pan co, no jak patrzę na ich wyniki, bo za sobą mamy już 4 kolejki tej klasy B, ich rozgrywek, no to trochę lania dostali, więc to ta nazwa usprawiedliwia się sama.
1: Tak, chłopakom na razie nie idzie, ale aczkolwiek trzeba wspomnieć, że mają 3 punkty w B-klasie, więc... Pewno powolutku się rozpędzają.
0: A dodajmy, że oni zupełnie od nowa stworzyli klub. Ten klub wystartował pierwszy raz.
1: Tak, klub jest bardzo, bardzo świeżutki, w tym roku zarejestrowany w systemie, więc nic dziwnego. Zebrali chłopaków z różnych klubów z Wrocławia, ale także mają klub zawodników na przykład z Płomienia Ochojec, Awi Węgrzynice, to są kluby poza Dolnym Śląskiem, więc pewno to te wzmocnienia będą trwały dopiero w nowym sezonie. Być może poznamy pełną wartość tego klubu.
0: Tak naprawdę były pierwsze transfery, tak?
1: Tak, to były pierwsze transfery. Szukali zawodników po całym Wrocławiu, sprawdzali, kto jest zawodnikiem wolnym. Pozyskiwali między innymi z Polonii Wrocław, z Orła Prusice, Sokoła Marcinkowice, Silesigaj, Kąty Wrocławskie. Czyli nawet ze Śląska Wrocław, Szewc, także cały region u nich, cały przekrój regionu gra w Tartaku Wrocław.
0: No ale to mechanizm tego jest dokładnie taki sam jak w niektórych klubach Ekstraklasy czy pierwszej ligi.
1: Tak, tutaj nic się nie zmienia. Dokładnie mają prawo transferować czy pozyskiwać zawodników z innych klubów na ogólnych zasadach zgodnie z przepisami i to robią. No fajnie, że powstają te nowe kluby, natomiast mnie strasznie martwi liczba boisk w Wrocławiu. Tu zbyt mało jest na ten potencjał, który we Wrocławiu jest.
0: A przypomnijmy, że klubów tylko klasy B i A chyba mamy 35, tak?
1: Klubów A i B to na całym Dolnym Śląsku to mamy kilkanaście grup rozgrywkowych, natomiast we Wrocławiu jest 9.
0: 9 klubów, tak?
1: Tak, 9. W starej strefie wrocławskiej, czyli w byłym OZP-nie, Wrocław jest 9 B-klas, 9 grup B-klasowych. Każda grupa składa się między 10 a 12 zespołów, więc to jest potęga.
0: Wracamy do Tartaku Wrocław. Chłopaki ostatni mecz przegrali, jeżeli dobrze pamiętam, z Płomieniem Wisznia Mała 2-12. To bolesna nauczka.
1: Tak, bolesna nauczka, natomiast na ich profilu facebookowym można przeczytać bardzo taki inspirujący komentarz. Napisali, że Płomień podpalił Tartak.
0: Przynajmniej śmieją się sami z siebie, co dobrze wróży, to znaczy podchodzą do tego racjonalnie.
1: I tak trzeba to robić, bo te rozgrywki B-klasy to są dla ludzi, którzy chcą spokojnie i wesoło spędzić czas, wspólnie pograć w piłkę.
0: Aktywnie, nie siedząc, oglądając mecze.
1: I bardzo dobrze, ja wspieram bardzo te rozgrywki B-klasy, to jest najniższa klasa rozgrywkowa, więc tym chłopakom z Tartaka nie grozi żaden spadek, oni znowu w przyszłym roku wystartują w B-klasie i będą się cieszyć tą grą.
0: Czyli jeden sukces już mają zapewniony, nie spadną.
1: Tak, mogę im zagwarantować, że na pewno nie spadną.
0: Ja przypomnę, że w programie Mała Wielka Liga we wrocławskim wieczorze rozmawiamy o rozgrywkach klasy A, klasy B we Wrocławiu i w okolicach z panem prezesem honorowym Andrzejem Padewskim, prezesem honorowym Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wiek tych zawodników, wspomnieliśmy, że oni pochodzą z całego Wrocławia i spoza niego też. Jak się tworzy takie zespoły? To znaczy tam ktoś, głównie starsi ludzie grają, głównie nastolatkowie, to pewnie mieszanka bardzo różnie jest.
1: Tak, to jest mieszanka, grają nawet panowie po 40, to nikogo już nie dziwi. W obecnych czasach ta sprawność fizyczna jest jakby zachowana i nas nie dziwi, że panowie, którzy są zgłoszeni do rozgrywek B klasy, w poniedziałek jeszcze jest im mało i grają w rozgrywkach Ligi Odboj. Roczniki są mieszane rzeczywiście, bo i tato z synem się zdarza w takiej klasie rozgrywkowej, więc to jest fajne dla tych rozgrywek, że ta aktywność fizyczna w tych małych miejscowościach i w dzielnicach Wrocławia jest.
0: Pan mówi o takich ludziach, którzy są po 40, ale ja widziałem nawet starszych, po 50, koło 60. Nie wiem, czy to na Dolnym Śląsku, ale gdzieś w Polsce takie jakieś doniesienia się pojawiły. I to też myślę, że tacy ludzie są hołubieni. Chce im się, potrafią, nie osiadają na laurach, nie siedzą tylko w kanapie.
1: Tak, no nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o rozgrywki. I tutaj, jeżeli klub zgłosi 50 czy 60-latka, no to taki zawodnik ma pełne prawo grać. I wielokrotnie, tak jak to piłkarskie powiedzenie mówi, bramkarz im starszy, tym lepszy, jak wino. Więc takie roczniki też mają prawo grać. Nas to nie dziwi. My akurat nie mamy z tym kłopotu, bo my bardzo od 30 kilku lat tworzymy rozgrywki Ligi Old Boy. Tam też są roczniki, które skończyły 35 lat plus i 45 plus, więc my zapewniamy tym zawodnikom, którym się jeszcze chce, takie mecze.
0: Tam się odbywają jakieś testy sprawnościowe, jakieś badania medyczne, żeby sprawdzić, czy ten człowiek przeżyje ten mecz?
1: Nie, akurat nie mamy testów medycznych ani sprawnościowych. W wielu klubach brakuje właśnie zawodników, tak? Problemem nie są pieniądze czy organizacja, bo wielu tych prezesów tych małych klubów to straszni pasjonaci, tak jak ci koledzy z Tartaka Wrocław, oni przyszli, założyli ten klub, zebrali się w piątkę, zarejestrowali stowarzyszenie, pozyskują zawodników, więc ale ciągle ich brakuje, ciągle brakuje do tych rozgrywek ludzi do gry.
0: Panie prezesie, teraz powiedzmy, wracamy do Tartaku, mają kolejny mecz przed sobą, gdzie grają, z kim, powiedzmy, no zaprośmy na ten mecz.
1: Tak, tym razem koledzy grają na wyjeździe, grają z Gromem Ligota Piękna, to też będą mogli sobie później stworzyć na Facebooku. Grom trafił w Tartak, albo odwrotnie, Tartak wytrzymał uderzenie Gromu, zobaczymy, fajnie, mnie się to podoba, że oni tak lajtowo podchodzą do tego, nie mają ciśnienia, widać, tworzą fajny kolektyw, czy wygramy, czy przegramy, jesteśmy razem. Poczekamy na komentarz.
0: Tym razem Tartak gra w Ligocie, tam można się wybrać. Przypomnijmy, że te wszystkie mecze są darmowe, tam można przyjść oglądać po prostu.
1: Tak, wszystkie mecze są darmowe, one są w promieniu jazdy na rowerze, więc też można spokojnie wybrać się na wycieczkę rowerową, czy pociągami naszego sponsora, Kolejami Dolnośląskimi, własnym samochodem, nie wiem.
0: Pełna dowolność.
1: Pełna dowolność.
0: Skoro już tyle powiedzieliśmy o zawodnikach, o klubie Tartak, to powiedzmy, gdzie grają, z kim grają, jak tam można się dostać i o której godzinie?
1: Tak, grają 13 września, to niedziela, grają przed południem, więc dobra godzina do tego, aby potem jeszcze spędzić sobie niedzielę z rodziną. Grają o godzinie 11 w Gromie Ligota Piękna.
0: No więc tam można się wybrać, popatrzeć. Normalna sprawa, ale jeszcze obiecałem, że będziemy za każdym razem mówili o jakimś jednym przepisie, o jakimś jednym niuansie rozgrywek i chcę pana o taką rzecz zapytać. Ilu w tej chwili, bo ja się w tym gubię, ilu zawodników można w czasie meczu wymienić? Pewnie w Ekstraklasie jest trochę inaczej niż w tych niskich klasach, a zaraz sobie jeszcze jedną rzecz zapytam.
1: W naszych rozgrywkach można wymienić 9 zawodników, więc tylu, ilu mamy na stanie, może spokojnie w tych rozgrywkach grać i to jest dobre, bo nikt nie odchodzi z klubu tylko dlatego, że nie gra, bo trener ma prawo rotowania tymi zawodnikami, więc 9 zmian.
0: A czy ten, który zszedł z boiska, odpoczął, może wróci jeszcze na boisko? Ciekaw jestem.
1: Nie, już tego przepisu nie, ale w niektórych związkach wojewódzkich z racji tego, że jest mało zawodników i nie mają tej dziewiątki do zmiany, no to wprowadzono zmiany tak zwane powrotne. My nad tym się zastanawialiśmy, na tą chwilę my mamy 9 zmian.
0: Bo to byłoby trochę jak w hokeju na przykład, że tam może zejść i wejść.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast u nas jest 9 zmian, jest to wystarczająca liczba zmian do tego, aby wszyscy zawodnicy w danym klubie mogli sobie zagrać.
0: W takim razie nie zostaje nic innego, jak życzyć powodzenia zarówno zawodnikom Tartaku Wrocław, bo o nich dzisiaj mówiliśmy, jak też Gromu Ligota Wielka. Na tym kończymy dzisiejszą małą, wielką ligę we wrocławskim weekendzie Radia RMF24 Wrocław. Andrzej Padewski i Maciej Sas i zapraszamy za tydzień. A dokąd już wiemy, panie prezesie?
1: Tak, zapraszamy do Augustyna Wrocław.
0: Ładnie brzmi, będzie ciekawie. Do usłyszenia.
2: Radio RMF24. Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców po tragedii w Sokolnikach Suchych. Nowe przepisy już w przyszłym tygodniu. W faktach informacje z polskich dróg są utrudnienia na trasie S6 w Pomorskim i na Krajowej 50 na Mazowszu. Poza tym niezwykły koncert dżemu w Katowicach z okazji 161. rocznicy powstania miasta. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Rządzący przygotowują nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców w związku z środową tragedią w Sokolnikach Suchych. Nowy projekt ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu. Zakłada on odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
1: Przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych. I jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań, tak aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rządzący chcą, aby te nowe kary weszły jeszcze w tym roku. Zderzenie z samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S6 w pobliżu węzła Leśnica między Skórowem a Lęborkiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Krajowej 50 w Aleksandrowie na Mazowszu. To odcinek Wiskitki-Sochaczew. Tam przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj w naszej informacyjnej stacji RMF24 w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie. Co mówili kierowcy i pasażerowie?
2: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13 albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan. Także nawet nie przeliczam tego.
3: Czysto, wygodnie, szybko. Nie stoimy w korkach.
4: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem?
3: To zależy ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem. Jak więcej, to lepiej samochodem. Ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
0: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Takie wyniki podała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Fakty na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Najwięcej maturzystów poprawiało egzamin z matematyki i to udało się prawie połowie. Matematykę w sierpniu poprawiło dokładnie 45% tych, którzy nie zdali jej w maju. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, rok temu prawie 14%. Maturzyści, którzy w sierpniu zdawali egzamin poprawkowy, komentowali, że tegoroczne wakacje w dużej mierze upłynęły im właśnie na nauce.
6: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
5: Najwyższy odsetek absolwentów, którzy zdali tegoroczną maturę, średnio na poziomie ponad 90%, jest w liceach ogólnokształcących, a najniższy poniżej 80% w technikach.
0: To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę Naiwne Pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
7: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni charakter, którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
8: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.

0: drugą połowę października.
1: Radio RMF24.
2: To jest ten moment, kiedy warto zrobić sobie poranną kawę i rozsiąść się chociaż na moment w fotelu i posłuchać porannego programu Radia RMF24. Andrzej Kochut, witam serdecznie, zostaję tu z wami na najbliższe 2 godziny. Zaczniemy nieco poważnie, bo od gruźb, które wysyła pod adresem Europy Putin, ale potem będzie też optymistycznie. Czy Amerykanie mogą coś z tym zrobić? Zostańcie koniecznie z nami.

0: I tak zaczynamy ten sobotni poranek w radiu RMF 24. Władimir Putin stwierdził, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie będzie oznaczać wojnę z Rosją. Utrzymywał, że zagrożenie ze strony Rosji, która w 2022 roku rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, nie istnieje.
1: My nie ugrażamy.
0: Nie grozimy krajom europejskim, ani nie zamierzamy im grozić. Po co mielibyśmy to robić? Nikt chyba nawet nie bierze pod uwagę, że nie mamy żadnych podstaw do konfliktu z Europą. Wszystkie kwestie zostały uregulowane w następstwie II wojny światowej. A to, co wydarzyło się później, po rozpadzie Związku Radzieckiego, odbyło się za zgodą Federacji Rosyjskiej jako następczyni ZSRR. Wszystko to jest sprzeczne z tamtymi ustaleniami, godzi w nasze interesy i jest niezgodne z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz Kartą Narodów Zjednoczonych, podkreślał Putin. Rosyjski prezydent utrzymywał też, że

0: Przywódcy krajów europejskich zachęcają swoje państwa do wojny z Rosją i że społeczeństwa zdają sobie z tego sprawę. Putin w ten weekend bierze udział w szczycie BRICS w Nowym Delhi.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a my przenosimy się w stronę Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, bo w przyszłym tygodniu Amerykańska Izba Reprezentantów ma głosować nad ustawą, która może znacząco zwiększyć presję gospodarczą na Rosję. Tej sprawie oczywiście pilnie przygląda się nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jakie są szczegóły tej projektowanej ustawy?
1: Dzień dobry. Projekt przewiduje nowe sankcje m.in. wobec Władimira Putina, rosyjskich oligarchów, firm wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy czy instytucji finansowych. Ale najważniejszym elementem są cła sięgające nawet 100% na towary z państw, które należą do największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. To rozwiązanie ma uderzyć nie tylko bezpośrednio w Rosję, ale także w kraje, które kupując rosyjską energię pomagają Moskwie finansować wojnę. Wśród największych odbiorców wymieniane są przede wszystkim Chiny, Indie, ale także m.in. Węgry, Słowacja czy Turcja. O tym, że należy przyjąć mocniejsze sankcje wobec Rosji, mówiło się także przy okazji zakończonej w Dallas w Teksasie konwencji Partii Republikańskiej. Mówiło się o mocniejszym kursie. I tutaj zaczyna się polityczny problem. Projekt został już przytłaczającą większością głosów przyjęty w Senacie. 86 senatorów było za, 11 przeciw. Izbie Reprezentantów sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Demokraci obawiają się, że ustawa daje Donaldowi Trumpowi zbyt dużą swobodę w nakładaniu ceł także na sojuszników Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, administracja Trumpa nie sprzeciwia się projektowi. Poparcie wyraził m.in. sekretarz stanu Marco Rubio. Na przyjęcie ustawy mocno naciska również Ukraina. Pytanie brzmi więc, czy Kongres rzeczywiście zdecyduje się na tak mocny ruch wobec Rosji? Na razie odpowiedź nie jest oczywista. Więc Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za tą relację. A jaką decyzję podejmie Izba Reprezentantów, to oczywiście będziemy dla Was sprawdzać. O tym będziemy Was informować w radiu RMF 24. Relację przygotował Paweł Żuchowski. Dziękujemy raz jeszcze.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
4: Czas na fakty, jest 8.30.
5: Polska jest gotowa na przyjęcie na stałe amerykańskich żołnierzy. Koszty inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Szef MON podczas wizyty w Birczy na Podkarpaciu stwierdził wczoraj, że stała obecność żołnierzy amerykańskich to cel, o który Polska zabiega od wielu lat, a teraz negocjacje weszły w fazę finałową. Niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca, który w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbował też uciekać przed policjantami. 36-latek noc spędził w areszcie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, stracił prawo jazdy, a auto trafiło na policyjny parking. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy. Dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machaj-Milkowej, działaczki podziemia.
6: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupich. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
5: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską.
7: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
5: Krzysztof Ziemiec zaprasza na program publicystyczny Sprawdzam. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam. Będziemy dzisiaj sprawdzać. Będziemy Macieja Koniecznego, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Michał Szczerby, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Na razie go nie ma, więc zaczynamy tylko od Partii Razem. Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski, wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji może my wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien.
9: Myślę, że od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko, od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
8: czyli
9: emocji.
8: Czyli premier straszy?
9: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
8: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej, że taka informacja polityków była czytelna.
9: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
8: To może to wszystko jest ściema. za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
9: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale te też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
8: To mówił Maciej Konieczny, Partia Razem, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dotarł do nas, panie pośle. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
10: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym i o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
8: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina
10: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów, 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
8: No wczoraj premier też się chwalił, między innymi, ale my Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
10: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łącząc Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
8: uproszczone,
10: natychmiastowe.
8: Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj jak pana jeszcze nie było, mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
10: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii.
8: Na razie jego minister mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
10: zwołać. Który minister mówi?
8: Boguski. Że czeka na informację.
10: Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności, a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później żąda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
8: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie. Jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść do jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
10: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, Od 10 lat Trybunał jest niszczony i nie jest, jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Berka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
8: To jeszcze 20 sekund prezydent zostało, nie ma,
9: prezydent, ja bym chętnie się wypowiedział, mam wrażenie, tak, że
10: prezydent nie ma żadnej razem roli w tym procesie.
9: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki nawet Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli, chcąc faktycznie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości.
10: Pozostałej czwórki odnieść, bo
8: to nie odniesiemy się do tego, ale w internecie mam propozycję. Panowie, Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska i Maciej Konieczny, Partia Razem. Wracamy do tematu za moment w RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję. No to wracamy. Dlaczego, panie pośle, rzeczywiście, może teraz tak skieruję, bo przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej jest tak, że wyście też protestowali. Pamiętamy to wszyscy, prawda? Okay. A teraz robicie to samo, przeciwko czemu protestowaliście?
10: Myśmy to mieli w ustawie, która została uchwalona przez Sejm, że no osoby, tak, które pełniły funkcję
8: i ona nie
10: premiera,
8: wtedy w
10: ministra, nie mogą kandydować, ale no to nie kto inny, tylko...
8: Ale czy to nie jest dowód hipokryzji? Wtedy mówiliście jedno, dzisiaj robicie to, przeciwko czemu protestowaliście.
10: Tę ustawę zawetował, więc mamy stan prawny tak, jaki mamy.
9: I musimy wysłać ministra prawej ręki Tuska.
10: No, po prostu Partia Razem, ale też inna część opozycji, nawet ta, która zdecydowała się nie wejść do rządu. Chociaż jak patrzę na Paulinę Matysiak, to nie mam, bo mam wątpliwości, czy ona jest już w PiSie, czy może już jest w Rozwoju Plus, a może jeszcze gdzieś w kancelarii prezydenta. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, no też niewiele w tej sprawie zrobiliście. Stan prawny jest taki, jaki jest. Pan minister Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe, kompetencyjne, stażowe i został wybrany. Gdyby nasze propozycje były przyjęte, to oczywiście byśmy w innych warunkach prawnych funkcjonowali.
8: Pałac Prezydencki mówi, że Berek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych. Mówimy tutaj też o tym jakimś stażu pracy. Panie pośle, teraz kieruję do Macieja Koniecznego pytanie. Co będzie, jeśli prezydent nie zaprzysięży, nie przyjmie przysięgi od Macieja Berka?
9: Chaos. To co teraz? Możemy spodziewać się, że ktoś kogoś będzie bił kulami, ktoś będzie strzelał z jakiegoś karabinku, będą próby siłowego przejęcia. Nikt z tego nic nie będzie rozumiał. I w najlepsze będzie trwała wojna Platformy z PiS-em. Wszystkie chwyty będą dozwolone. Koalicja Obywatelska obiecała uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości, rozdzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, złamana obietnica, wysyła polityka do Trybunału Konstytucyjnego. Już widać, że tu już jest tylko wojna partyjna i nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy na to skazani.
8: To widzi pan jakąś szansę, żeby
9: tak,
8: z tego wyjść?
9: Wystarczy, że te duże partie polityczne przestaną zajmować się sobą i zrozumieją, że stabilność polskiego wymiaru sprawiedliwości jest ważniejsza i ponad podziałami ta sytuacja zostanie wyzerowana. Nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji w ramach tej wojny Platformy z PiS-em.
8: To zapytam wprost, czy jeśli Świeczkowski nie wpuści Berka do Trybunału Konstytucyjnego, wyślecie wtedy jakieś oddziały policji, żeby mu pomóc wejść do środka?
10: Wie pan, ja po prostu widzę, że Bogdan Święczkowski łamie prawo. Znaczy, bo jeżeli ktoś jest jak sędzią, jak profesor Markiewicz i rezygnuje z funkcji sędziego, z uposażenia sędziego, a Święczkowski nie tylko nie daje mu spraw do orzekania, to nie płaci za niego składki zdrowotnej, składki emerytalnej. Patrzę na pana posła Koniecznego i chciałbym, żeby też ludzie lewicy, nawet tej bardzo radykalnej, no ujęli się za takimi pracownikami, którzy po prostu zostali pozbawieni elementarnych praw. I to jest czyste bezprawie.
8: Mhm. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, czy dojdzie do siłowego rozwiązania, jak będą drzwi zamknięte?
9: Ja nie wiem. Czy wy nie chcieliście właśnie odebrać całego finansowania Trybunałowi Konstytucyjnemu?
10: Nie, to ja panu wytłumaczę, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyjęło uchwały, która mówi o planie dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok. Jakiś papier wysłał Święczkowski, który nie ma podstawy w ustawie o funkcjonowaniu Trybunału. Natomiast nie wiem, jaki będzie scenariusz. Ja jestem przeciwny oczywiście jakimś działaniom drastycznym, no ale, no, panie rektorze, to nie jest tak, że może sobie jakiś PiS-owski rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Człowiek Ziobry, który obraża ludzi.
8: Tylko to troszkę inna sprawa, tak? Teraz mówię o Akademii.
10: Tak, ale widziałem wczoraj przecież tę żenadę tego Sebastiana Kaletę, który się przepychał i naruszał nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji. To jest wszystko żenujące. To PiS robi spektakl, a my chcemy przywrócić elementarną przyzwoitość i funkcjonalność instytucji publicznych.
8: To jeszcze jedno pytanie może do pana posła Koniecznego. Jeśli takie sceny byłyby przed Trybunałem, po której stronie wy jako Razem staniecie?
9: My jesteśmy za tym, żeby politycy odpowiedzialnie, ponad podziałami, postarali się rozwiązać ten problem. Nie ma wyjścia w ramach wojny Platformy z PiS-em i nikt z tego nic nie rozumie. Jeżeli ktoś ogląda Republikę, to wierzy, że rację ma PiS. Jeżeli ktoś ogląda TVN24, jest przekonany, że rację ma Platforma, a reszta widzi po prostu chaos. Ja nawet nie wiem, o co chodzi z tą szkołą sądownictwa i myślę, że 99% Polaków kompletnie nie ogarnia tej sytuacji.
8: Myślę, że nawet nie słyszało w życiu, że taka szkoła
9: istnieje. Tak, po prostu widzą, że ci się znowu nawalają, tak? I tu się nawalają, tam się nawalają, nikt z tego nic nie rozumie, będzie tylko coraz większe zmęczenie i niestety na tym chaosie mogą zyskiwać postaci pokroju Brauna. My jako Razem chcemy, żeby alternatywą nie była tylko populistyczna skrajna prawica, ale prospołeczna partia Razem, żeby ludzie nie byli skazani na tą ciągłą wojnę Platformy z PiS-em.
8: No troszkę podobnie dzieje się z aferą Zonda. Mam takie wrażenie, bo były badania, że ci, którzy są za PiS-em, to uważają, że to jest afera Platformy, ci, którzy są za Platformą,
9: chociaż
8: koalicją,
9: tu jest dość jasne, że jest to afera prawicy.
8: Uważają, że jest to afera. Zapytam pana w takim razie, czy powinna powstać komisja śledcza, taka sejmowa. No mamy rok do wyborów, czy może udało się coś takiego stworzyć i wyjaśnić sprawę?
9: My podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiS-u, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiS-u i posła Moskala, no to jest afera Suwerennej Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
8: Powołacie taką komisję?
10: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane, więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiS-u, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
8: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu
10: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji MiCA i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
9: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, znany sam uciekł przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego był, nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety no, i Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica,
8: nie,
9: czyli Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
10: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
8: Ale tu mówimy o pośle waszej formacji.
10: I również pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
8: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś, kto słuchał faktów o 8.30, dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni, dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie. Ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
9: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądnie inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
10: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
8: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
10: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
8: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
10: absolutnie
8: mówiłem.
10: Na stać, jest to policzone.
8: Może Amerykanie
10: mamy
8: powinni ponieść przynajmniej część kosztów.
10: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
8: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
10: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
8: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
10: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
8: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
10: Dziękuję panie pośle.
8: Panie Maciej Konieczny, Partia Razem. Dziękuję. To był program Sprawdzam. Słyszymy się, widzimy za tydzień. Kłaniamy się. Dobrej soboty i do zobaczenia.
11: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję to tak mocno, miewałem epizody depresyjne. A poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Jeżeli chcecie być na bieżąco, to warto słuchać najświeższych faktów, a te o 9 ma dla Was Tomasz Weryński.
2: Polskie państwo powinno szkolić ludzi i działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej, jeśli zagrożenie jest realne, podkreśla Maciej Konieczny, poseł partii Razem, w programie Sprawdzam na antenie RMF FM. Dozór elektroniczny zamiast pobytu w więzieniu dla większej liczby skazanych. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu. A w faktach sportowych RMF FM siatkówka, żużel, piłka nożna i lekkoatletyka. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, obrony cywilnej, przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
2: Do tego tematu odniósł się także drugi gość Krzysztofa Ziemca, europoseł KO Michał Szczerba.
4: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
5: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
4: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
2: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób.
6: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
7: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
2: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Kilkunastu artystów z Polski, Europy i Azji namaluje serię graffiti na murach aresztu śledczego w Szczecinie. I jak zaznaczają, nie będą to bazgroły, a sztuka.
8: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
9: Jakaś kolorystyka konkretna?
8: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
9: Przyda się tutaj trochę koloru?
8: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
2: Z artystą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Street View Art Meeting w Szczecinie potrwa do niedzielnego popołudnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Biało-czerwoni siatkarze wracają na parkiet. Dziś drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Tym razem trzeba powalczyć w fazie grupowej z Izraelem.
11: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. W naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju. Ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
10: Tak mówił asystent Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Siatkarze do akcji ruszą o 15:00. Wczoraj w naszej grupie bez niespodzianek Bułgaria wygrała z Portugalią, Ukraina z Macedonią Północną. Emocje także dla fanów żużla, cykl Speedway Grand Prix i walka o Mistrzostwo Świata wkraczają w decydującą fazę. Dziś w duńskim Wojens Sprint, a wieczorem zasadnicze zawody. Dwie okazje, by poprawić dorobek punktowy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik, ale rywale są naprawdę blisko.
12: Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę, w zeszłym roku dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. Czeka nas na pewno interesujący wieczór.
10: Tak mówił Rafał Lewicki z Eurosportu. Brady Kearse traci do Zmarzlika 4 punkty w klasyfikacji generalnej, Robert Lambert 10. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj zwycięstwa gospodarzy. Raków wygrał z Motorem, Wisła pokonała Jagiellonię. No a w Budapeszcie trwają zawody lekkoatletyczne Ultimate Championship. Impreza kończy sezon, startują w niej najlepsi z najlepszych. 6 miejsca zajęli wczoraj młodziarz Paweł Fajdek i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. 7 w biegu na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska i wywalczyła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
13: Cały sezon oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie miał sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
10: No a do finału biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.
14: Tu Radio RMF 24.
10: U biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.

0: Słuchacie Przeglądu Zagranicznego w Radiu RMF24. Tysiące ludzi uczestniczyło w pogrzebie generała Ratko Mladicia w Belgradzie. Generał w 2017 roku został skazany przez Trybunał w Hadze na dożywocie za ludobójstwo podczas wojny w Bośni w latach 90. Przede wszystkim uznano go za odpowiedzialnego za mord około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Tymczasem minister sprawiedliwości Serbii nazwał śmierć generała smutną wiadomością dla całego narodu. Jak Serbowie patrzą na wydarzenia sprzed kilku dekad i dlaczego tak wiele osób chce uczestniczyć, czy chciało uczestniczyć w pogrzebie generała skazanego za ludobójstwo? Między innymi o tym będę rozmawiał z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd te tłumy na pogrzebie Mladicia? Dlaczego Serbowie wciąż chcą upamiętniać tego rodzaju postać?
1: To znaczy, faktycznie tutaj musimy podzielić to pytanie, kto to są Serbowie i gdzie oni żyją. Mamy Serbów w Bośni i Hercegowinie.
0: Którzy przylecieli na ten pogrzeb do Belgradu, przynajmniej w jakiejś części przyjechali.
1: Tak, mieliśmy tutaj całą wierchuszkę, że tak powiem, elitę polityczną Republiki Serbskiej, czyli tej części Bośni i Hercegowiny, która właśnie została utworzona w 95 roku na mocy traktatu pokojowego, gdzie właściwie głównie mieszkają bośniacy Serbowie, dla których wciąż Ratko Mladić jest bohaterem. On jest bohaterem też dlatego, że właśnie powstanie Republiki Serbskiej jako, powiedzmy, etnicznie homogenicznego bytu, jakby jednostki takiej administracyjnej, to oni właśnie zawdzięczają Ratku Mladiciowi i jego czystkom etnicznym, które przeprowadzał i w zachodniej Bośni w 1992 roku i właśnie w Srebrenicy, bo właśnie Srebrenica to było ludobójstwo, które miało na celu pozbycie się bośniackich muzułmanów z części, do których Republika Serbska miała pretensje. I wciąż ta polityka w Bośni i Hercegowinie, ona jest taka, że właściwie przywódcy polityczni używają nacjonalizmu, czy właśnie takiego straszenia przejęciem czy likwidacją Republiki Serbskiej przez właśnie władze centralne w Bośni i Hercegowinie, że Serbowie zostaną zdominowani przez dwa pozostałe narody i tutaj Ratko Mladić jest faktycznie sławiony jako heroj, bohater, który właśnie doprowadził do powstania tego państwa.
0: Ale to Serbowie w Bośni, Republika Serbska, a Serbia właściwa? Skąd tam pozytywne emocje w kierunku Mladicia?
1: To znaczy, faktycznie z jednej strony mamy na pewno tak, że w Serbii jest część osób, która wciąż uważa właśnie te przegrane wojny lat 90., które prowadzono za ważną część serbskiej tożsamości, tak? Jakby dążenie do tego, żeby wszyscy Serbowie mieszkali w jednym państwie. Ale powiedziałabym, że jest to raczej związane z polityką historyczną obecnych władz, których uosobieniem jest prezydent Aleksandar Vučić, którzy właściwie coraz bardziej jakby wykorzystują właśnie te wątki nacjonalistyczne. I ten pogrzeb, tutaj były takie zapowiedzi, że on będzie oficjalny, czy będzie to państwowy pogrzeb, tak będzie zorganizowany. I powiedziałabym, że tutaj jest taki klasyczny przykład serbskiej polityki balansowania, to znaczy, czy mrugania okiem, bo oficjalnie pogrzeb nie był państwowy, ale wyglądał jak państwowy.
0: Więc byli tam przedstawiciele państwa, najważniejsze figury z serbskiego rządu.
1: Tak, mieliśmy 6 ministrów, mieliśmy patriarchę Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, mieliśmy wojsko serbskie, więc mieliśmy tak.

0: całą tą prawę uroczystości, czyli generalnie ten pogrzeb właśnie miał znamiona pogrzebu państwowego. I to jest jakby też element takiej stałej polityki Aleksandra Vučića i to się właściwie można powiedzieć złośliwie czy ironicznie, że to mu się bardzo dobrze złożyło, bo w Serbii ogłoszono wybory, będą wybory 25 października. Te wybory odbywają się w atmosferze dużej polaryzacji politycznej i trwających już prawie 2 lata protestów, gdzie duża część społeczeństwa jednak zarzuca władzy korupcję, nepotyzm, właśnie zawłaszczanie instytucji państwowych, a z drugiej strony właśnie rządzenie za pomocą właśnie rozgrywania tych emocji nacjonalistycznych, czy powiedziałabym tożsamościowych.
1: A na ile silne te emocje są w społeczeństwie? Bo ja rozumiem, że władze, w tym wypadku Aleksander Vučić, chcą tym grać, ale żeby mogły tym grać, one jednak gdzieś wśród Serbów muszą żyć. Zastanawia mnie, jaki to jest procent społeczeństwa, jak bardzo to są wciąż żywe emocje. Myślę nie tylko o samym nacjonalizmie, ale właśnie o jakichś resentymentach i sentymentach związanych z wydarzeniami w Jugosławii, po rozpadzie Jugosławii w latach 90.
0: To znaczy, ja bym powiedziała, że pewnie tych ludzi teraz jest być może nawet trochę więcej niż było ich zaraz po wojnie i powiem dlaczego, że właśnie odkąd Aleksander Vučić objął władzę, to widzimy właśnie eskalację pompowania tych nacjonalistycznych napięć i emocji i Serbowie właśnie są zarządzani w ten sposób, że media, które właściwie całe są pod kontrolą osób przyjaznych władzy, czy jakoś z nią powiązanych, one te nacjonalistyczne hasła cały czas pompują. To znaczy jednak jakby władza opiera się na zastraszaniu narodu i utwierdzaniu ludzi w przekonaniu, że tylko właśnie silny przywódca, w tym przypadku Aleksander Vučić, jest w stanie ochronić ten naród przed wrogami wewnętrznymi, Chorwacją, Chorwatami, Albańczykami, Bośniakami, ale też bardzo jakby Unią Europejską. I to jest jakby ta, powiedziałbym, od jakiegoś czasu mamy coraz większą eskalację. Od 21 roku, kiedy już Ratko Mladić został skazany, mamy też murale Ratko Mladića w całej Serbii, co jest pewnego rodzaju nowością, ponieważ Serbia i w czasie procesów powojennych raczej stała na przykład, ta oficjalne rząd stał na przykład, głosił tezę, że Belgrad nie miał nic wspólnego z wojną w Bośni i Hercegowinie, że wojna w Bośni i Hercegowinie była buntem lokalnych Serbów przeciwko jakby niepodległości państwa, przy czym wiemy, no, że tak nie było, że właściwie całe te konflikty, one zostały wymyślone w Belgradzie, była to, powiedziałbym, teraz byśmy już powiedzieli, że wojna hybrydowa, czyli wykorzystanie mniejszości do osłabienia państwa, ale oficjalnie Belgrad mówił, że nic z tym nie miał wspólnego. Teraz organizowanie tego pogrzebu, no, jest jakby przyznaniem się do winy, tak? Że jednak to był nasz generał i jest to nasz bohater, ale w Serbii tego kultu Ratka Mladića nigdy nie było, takiego mocnego na pewno jak w Bośni. Natomiast władze od jakiegoś czasu po prostu ten kult budują i budują ten wizerunek właśnie armii, która ma obronić i zwykłych żołnierzy, którzy mają naród bronić.
1: I do tego wątku jeszcze w tej rozmowie wrócimy właśnie po to, żeby się przekonać, w jaki sposób władza stara się budować tą narrację historyczną w samej Serbii, jak reagują na to sami Serbowie i jak to wpływa na wizerunek Serbii poza granicami kraju. Rozmawiam z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Radio RMF.

0: jest radio RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym rozmawiam z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych PAN o pogrzebie generała Radka Mladicza, skazanego przez Trybunał w Hadze za ludobójstwo, o tym, w jaki sposób jego pamięć jest celebrowana w tej chwili przynajmniej przez część Serbów i o problemach z serbską polityką historyczną. Ta polityka zawróciła i jak rozumiem w tej chwili Serbowie raczej nie dopatrują się swojej odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w latach 90., tylko szukają w tym pewnej inspiracji. No, czy tak można to interpretować?
1: Inspiracji to nie jestem pewna. Na pewno powiedziałabym, że faktycznie mieliśmy taki moment, kiedy Serbia jakby realnie myślała o członkostwie w Unii Europejskiej, gdzie jakby jednak duży nacisk był na rozliczanie zbrodni wojennych, gdzie była pewnego rodzaju współpraca i z trybunałami, którzy rozliczali te zbrodnie i przynajmniej badanie tych zbrodni nie było blokowane, znaczy działały organizacje, które podejmowały działania w tym celu. Niemniej jednak Serbowie, powiedziałabym, oni bardzo, czy właśnie władze serbskie, oni bardzo chętnie mówią o, używają takie hasła: zapomnijmy o przyszłości, patrzmy w przyszłość. To znaczy, że to jakby może nie konfrontujmy się z tym, co się stało, ale no jakby już teraz będziemy współpracować, tak? I jakby myślmy o naszych dzieciach i że jednak ta współpraca musi być odbudowana, więc tej woli rozliczenia nigdy nie było. Jak patrzymy na serbskie podręczniki, to tam też widzimy, że właściwie ta jakby wzięcie odpowiedzialności, czy nawet opisanie tego, jak doszło do konfliktów lat 90. nigdy nie by, znaczy no raczej przedstawiano Serbów jako ofiary, więc teraz co się dzieje, to ja bym powiedziała...
0: Jako ofiary rozpadu Jugosławii.
1: Jako ofiary, że tak powiem, spisku światowego można zracować, znaczy po prostu jako ofiary, bo to jest taki kult jakby tożsamości, która upamiętnia właśnie różnego rodzaju zbrodnie popełnione na serbskiej ludności właściwie w całym okresie historycznym, tak, od Imperium Otomańskiego, właśnie później przez Chorwatów, w czasie II wojny światowej, czy Albańczyków. I powiedziałam, że...
0: Czyli to jest Serbowie jako wiecznie pokrzywdzeni. W ten sposób
1: tak,
0: można to rozumieć.
1: Jako pokrzywdzeni, naród, przeciw którego nikt nie lubi, wszyscy właśnie robią wszystko, żeby działać na jego niekorzyść. Tutaj też Zachód właśnie też jest takim jednym częścią tej osi zła. Powiedziałabym, że to jest taka polityka, która bardzo przypomina to, co się działo w Serbii, w Jugosławii w latach 80., kiedy faktycznie Serbów przekonywano, że Jugosławia jest krajem, który przede wszystkim im szkodzi, że właśnie, że oni są zawsze właśnie ofiarami i to ich kosztem inni się bogacą i otrzymują różnego rodzaju pozycje i to jest właśnie powrót do takiej narracji. To chodzi o to, żeby jednak trzymać to społeczeństwo, że tak powiem, przerażone pod kloszem. Jest taki dobry tytuł jednej pracy o polityce tej właśnie historycznej Serbii. Czemu mnie pytasz, dlaczego mnie pytasz o demokrację, kiedy bronię Kosowa? I to myślę, że dobrze to pokazuje, że skupienie się na kwestiach tożsamościowych, na tym zagrożeniu powoduje, czy ma odwracać uwagę od dużych problemów z państwem prawa, z słabą jakością usług publicznych i tym, jak Serbia jest zarządzana. To znaczy, że ta nacjonalistyczna flaga jest wymówką dla władz. I widzimy też teraz właśnie przed wyborami taką dużą w kampanii polaryzację społeczną, bo tym też gra właśnie prezydent Vučić, że albo jesteś z nami, bronisz Radka Mladića, albo jesteś zdrajcą narodu, jesteś przeciw
0: Ale
1: nam.
0: To jednak jest dosyć od siebie odległe, wydaje mi się. Z jednej strony nacisk na tą serbską tożsamość, nawet pewien nacjonalizm, z drugiej jednak branie na sztandary człowieka, który ponosi odpowiedzialność za jedną z najbardziej ponurych zbrodni tamtej wojny. To nie musi się łączyć, a jednak się połączyło.
1: Tak, znaczy ja bym powiedziała, że tutaj bym trochę to przypisywała samemu prezydentowi Aleksandrowi Vučićowi, którego rodzina pochodzi z Bośni. Wprawdzie ojciec walczył w komunistycznych partyzantach, dziadek, a nie po stronie, że tak powiem, partyzantki serbskiej, ale jednak. I on też jakby na wojnie w lat 90. się wychował. To znaczy myślę, że to była po prostu też jego personalna decyzja, ponieważ on właśnie tutaj w tej wojnie bardzo mocno uczestniczył pod takim względem ideologicznym, tak? Blisko współpracował z Wojsławem Szeszeliem. Jeszcze też zrobił taką kampanię to było w 2007 roku, kiedy w Serbii główny bulwar nazwano bulwarem Zorana Dzindzicia, takiego progresywnego polityka, który został zabity właśnie przez serbskie jednostki wojskowe, na bulwar Latko Mladicia. Więc myślę, że to też ten element personalny tutaj jest bardzo ważny, bo po prostu dla Vučića Ratko Mladić i wojna właśnie jest czymś, czym on po prostu brał udział. Ale powiedziałabym, że to też jest trochę wygodne, jeśli chodzi właśnie o relacje zagraniczne tak naprawdę.
0: No właśnie, czy ta decyzja nie odsuwa Serbii od Europy, a może Serbia żyje już w poczuciu serbskie władze, że ta droga do Europy i tak się właściwie zamyka, więc nie ma to większego znaczenia?
1: To znaczy, oczywiście Serbowie, czy serbskie władze nigdy oficjalnie nie powiedzą, że nie będą się starać o członkostwo, no bo na tym się zasadza właśnie polityka balansowania i to właśnie chodzi o tą grę. I to też jest taka, to jest też taki proces, co robi Aleksandar Vučić, bo Aleksandar Vučić w relacjach z Zachodem, on się przedstawia jako jedyny gwarant zachodniej orientacji Serbii. To znaczy, że on po prostu jest, on tak to przedstawia, że on jest niewolnikiem nacjonalistycznych nastrojów w społeczeństwie, tylko sam te nacjonalistyczne nastroje tworzy. I tworzy to jego tworzą to jego media, jego propaganda, ale to już... I to jest właśnie, ten pogrzeb jest właśnie bardzo takim ciekawym przykładem, że on z jednej strony nie był oficjalny, w związku z tym Unia teoretycznie nie ma się do czego przyczepić, no po prostu ludzie przyszli i celebrowali.
0: Ale jednak strony... Ursula von der Leyen była niezadowolona i to delikatnie powiedziane.
1: Tak, tylko dalej powiedziałabym, że z jednej strony to jest właśnie tak, że Vučić wewnętrznie może pokazać, że on tutaj, że Unia Europejska kwestionuje naszą tożsamość i my mamy prawo sobie sami wybierać, tak, bohaterów. A z drugiej strony nie przekroczył tej właśnie delikatnej czerwonej linii, bo słyszymy też takie głosy z Unii Europejskiej. No, musimy wyrazić niezadowolenie, ale pytanie, czy będą jakieś konkretne konsekwencje. Znaczy na razie Unia jest zaniepokojona, Unia jest bardzo często zaniepokojona, ale nie idą za tym żadne kroki prawne. I dopiero jak pójdzie, i tutaj właśnie myślę, że Vučić tak, tutaj jest właśnie ten balans, że też słyszymy i to właśnie, że nie możemy wyciągnąć żadnych konsekwencji, bo po prostu nie były to oficjalne uroczystości, a Vučić właśnie też może powiedzieć w Brukseli, że słuchajcie, no generalnie musicie postawić na mnie, bo widzicie, ja mam bardzo nacjonalistyczne społeczeństwo.
0: I jeżeli nie ja, to będzie zdecydowanie gorzej, bo są jeszcze nacjonaliści, którzy przewyższają mnie pod każdym względem. Musimy kończyć tą bardzo ciekawą rozmowę, ale do spraw serbskich i spraw bałkańskich niewątpliwie będziemy jeszcze w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF 24 niejednokrotnie wracać. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję Marcie Szpali z Instytutu Studiów Politycznych. Pan, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
3: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki.

Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Po reklamie.

0: Tak, gramy w Radiu RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym przenosimy się do Niemiec, bo właśnie tam alternatywa dla Niemiec, AfD, odniosła w zeszły weekend spektakularny sukces w Saksonii-Anhalt. W wyborach landowych zdobyła niemal 44% poparcia. To jednak nie wystarczy tej skrajnie prawicowej partii do samodzielnych rządów w landzie. Nie jest jasne, czy w związku z tym AfD będzie w stanie sprawować władzę, bo inne niemieckie partie od lat wykluczają współpracę z tym ugrupowaniem. Wyjątkiem jest, i może się to okazać bardzo istotne, ugrupowanie Sary Wagenknecht, bo polityczka o notabene lewicowym rodowodzie uważa, że pewna forma współpracy z AfD jest możliwa, a jej partie i skrajnie prawicowe AfD łączy kilka istotnych tematów, m.in. stosunek do Rosji. Obydwie partie uważają, że polityka Niemiec wobec Rosji powinna być łagodniejsza, a także chęć ograniczenia nielegalnej imigracji. Partia Wagenknecht zdobyła w Saksonii-Anhalt ponad 5% i razem z AfD może mieć większość w Landtagu. Czy ta koalicja się powiedzie, albo przynajmniej jakaś ograniczona współpraca zostanie nawiązana, zobaczymy. Sukces partii skrajnych to kolejne poważne ostrzeżenie dla rządzących, a następny wstrząs może nastąpić już niedługo. AfD prowadzi w sondażach przed wyborami landowymi w Mecklenburgii Pomorzu Przednim te wybory 20 września. Tam jednak po piętach depczą im socjaldemokraci z SPD i sukces prawicy, nawet jeśli do niego dojdzie, z pewnością nie będzie aż tak znaczący.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj pana tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
11: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
12: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
13: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
12: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
14: Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24, a wieści niestety nie są najlepsze, bo tańsze paliwo może stać się odległą perspektywą. Wszystko za sprawą powiązanych z Iranem rebeliantów Huti. W czwartek rebelianci zajęli portowe miasto Mokka na zachodzie Jemenu, a w piątek wyspę Perim, umacniając swoją pozycję w cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. No i teraz, jeżeli dodać do tego problemy w cieśninie Ormuz, stworzone oczywiście przez Iran i konfrontację Iranu i Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony doniesienia o skutecznych działaniach właśnie Hutich wymierzonych w ropociąg Wschód-Zachód, to jest ropociąg przecinający Arabię Saudyjską, który pozwala ominąć cieśninę Ormus i stanowił alternatywną trasę dla transportu ropy naftowej, to sytuacja staje się niezwykle skomplikowana. Bo jak dotąd ropa mogła wędrować właśnie ropociągiem do Morza Czerwonego i dalej w świat przez kanał Suezki albo przez cieśninę Bab al-Mandab, teraz również na ten szlak morski Iran może mieć znaczący wpływ poprzez zaprzyjaźnione siły rebeliantów Huti.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergię do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
10: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Andrzej Kochut, słyszymy się za tydzień w sobotę, a już teraz najświeższe fakty, które ma dla Was Tomasz Weryński.
15: Zaczynamy od województwa śląskiego. Tam poważne utrudnienie na autostradzie A4. Mamy sporo informacji dla kierowców. Nowe narzędzie dla Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. W faktach również głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest gotowy, żeby spotkać się z Władimirem Putinem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Na wysokości miejscowości Chechło spodziewajcie się problemów z przejazdem. Do wypadku doszło na lewym pasie w stronę Katowic. Dodatkowo jest on remontowany, tworzą się tam kilkukilometrowe korki, ostrzegacie na gorącą linię RMF FM. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
8: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
15: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
15: Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
16: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 km ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
15: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu. No, nie da się ukryć, w pogodzie już bardziej jesień niż lato, mówił w internetowym radiu RMF24 Przemysław Makrewicz z IMGW.
17: Noce chłodne z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami, to też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy, ponad tydzień nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
15: No a przypomnijmy, że początek kalendarzowej jesieni 23 września.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Tu Radio RMF 24.
19: Sobotnie popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami część tego deszczowego, pochmurnego popołudnia. A u nas, jak zawsze, najnowsze i najważniejsze informacje. Już za chwilę nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych. W tej godzinie odwiedzimy także Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Powiemy również o pewnym szczęściarzu z Włoch. Radio RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko. Oh.

0: Przypomnę, w środę na strzeżonym przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. Jak ustaliła nasza reporterka, śledczy w przyszłym tygodniu planują przesłuchanie maszynisty. W warszawskim studiu jest Magdalena Greinert.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Magdo, w jakim stanie są pozostali poszkodowani?
1: W najpoważniejszym stanie jest kierowca ciężarówki. On ma uraz kręgosłupa i uraz głowy, ponieważ mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie tej katastrofy, a to poważne przestępstwo zagrożone surową karą, to lekarze są zobowiązani informować prokuraturę, kiedy jego stan zdrowia poprawi się na tyle, żeby można było przeprowadzić z nim czynności. Wiadomo, że w chwili wypadku zarówno kierowca, jak i motorniczy byli trzeźwi. Na szczęście poprawia się stan zdrowia pozostałych osób poszkodowanych w wypadku i te osoby są sukcesywnie wypisywane ze szpitali do domów. Śledczy ustalili też przyczynę śmierci 39-letniej kobiety spod Lublina, pasażerki pierwszego wagonu i nie ma wątpliwości, że kobieta zmarła w wyniku urazów spowodowanych przez katastrofę kolejową.
0: Magdo, PKP PLK potwierdza, że pociągi ponownie kursują po jednym torze.
1: Tak, ale z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na samym przejeździe do 20. Dziś robotnicy pracują na torze numer 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia. Mieszkańcy Sokolnik Suchych tak oceniają przejazd, na którym doszło do dramatu. Przypominam, przejazd z sygnalizacją świetlną i bez zapór.
2: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta stronę przy Suchy, jak wyjeżdża się tu z miejscowości, dojeżdża się do tych torów, to dużo daje ta budka, co tam stoi, wie pani? To dużo zastawia widoczność torów, no. Bo żeby zobaczyć pociąg, no to trzeba podjechać, dojrzeć tu te krzaki, to trzeba podjechać pod same tory. Żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie, nie? No. Powinni to postawić na jakichś wyższych nogach, żeby ta widoczność była lepsza. No.
3: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop. Jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop, a nie ma, nie jest to zadbane. Jest to, odkąd pamiętam, trzeci wypadek albo czwarty, no ale ten jest najcięższy.
1: Mówili mi mieszkańcy Sokolnik Suchych. Jak informował Piotr Malepszak z Ministerstwa Infrastruktury, kolejarze szacują, że kierowca jechał z prędkością w okolicach nawet 40 km na godzinę i całkowicie zlekceważył sygnalizację. Pojawił się na tym przejeździe, no i tutaj fizyka i energia kinetyczna zrobiły swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg i tragiczne skutki. Wiceminister Malepszak dodał, że wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna.
0: A te informacje w radiu RMF24 dostarczyła nam Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

0: słuchacie popołudniowego programu w RMF 24. Słuchacie nas w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. Chiny grożą odwołaniem planowanego na 24 września szczytu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Jak podała japońska agencja Kyodo, Pekin miał przekazać Waszyngtonowi, że do spotkania nie dojdzie, jeśli Stany Zjednoczone zatwierdzą w tym czasie sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Według źródeł agencji Chiny ponownie określiły kwestię Tajwanu jako czerwoną linię. Pekin uznaje demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nią kontroli. Xi Jinping miał już podczas majowego spotkania z Donaldem Trumpem podkreślać, że Tajwan jest najważniejszą kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich. Waszyngton nie utrzymuje oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale od lat dostarcza mu broń. W grudniu ubiegłego roku administracja Donalda Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet zbrojeniowy dla Tajpej wart 11 miliardów dolarów. Planowany szczyt ma dotyczyć także ceł, bezpieczeństwa sztucznej inteligencji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sama wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona przez Pekin.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września
10: Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
15: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: Ależ się zrobiło przyjemnie. To była oczywiście Katarzyna Nosowska. A w radiu RMF24 teraz przystanek Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A jest z czego wybierać.
1: 823 projekty złożone w tym roku w budżecie obywatelskim, natomiast pod samo głosowanie po etapie weryfikacji poddane pod głosowanie 440 projektów, z czego 367 projektów to są projekty dzielnicowe. Ostatnie lata, myślę, bo też warto powiedzieć o takiej perspektywie, pokazują, że mieszkańcy zarówno na etapie składanych projektów, jak i później wybieranych w głosowaniu do realizacji, no preferują w Krakowie jednak te projekty, które są związane z szeroko pojętym obszarem, związanym z zielenią, ochroną środowiska, infrastrukturą taką w rozumieniu właśnie chodników, ławek, małej infrastruktury, która uzupełnia też te przestrzenie w lokalnych społecznościach. Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli małych parkach, rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, wreszcie takiej infrastrukturze jak place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie drugi obszar, który też jest istotny i ważny, to obszar szeroko pojętej kultury, ponieważ mówimy tu o całym szeregu różnego typu wydarzeń, od bardzo popularnych w tym i ubiegłym roku kin plenerowych, po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń, które są skierowane zarówno w wymiarze dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim do mieszkańców, mieszkanek. Oczywiście no, cały czas z nami jest infrastruktura, czyli takie poprawianie na przykład kwestii związanych z przejściami dla pieszych, remontami ulic, czy też takiej infrastruktury komunikacyjnej, jak na przykład przystanki autobusowe czy tramwajowe. Z całą pewnością jednak zieleń od, myślę, 2-3 lat to jest ten obszar, który w Krakowie króluje.
0: Mówił Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. A ja dodam, że głosowanie w budżecie obywatelskim pod Wawelem potrwa do 28 września. A już za chwilę w radiu RMF24 przeniesiemy się do Włoch. Tam pewien szczęściarz wzbogacił się o ponad 223 miliony euro.
2: RMF24.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jakobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł. 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
2: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
12: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
13: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
2: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
13: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
14: Po reklamie.

Popołudniowy program w RMF 24. Jesteśmy z wami w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A teraz posłuchajcie o pewnym szczęściarzu. Ponad 223 miliony euro. Właśnie tyle zgarnął gracz włoskiej loterii Super Enalotto i to druga najwyższa wygrana w historii tej gry. Szczęśliwa szóstka padła w miejscowości La Valletta Brianza w Lombardii, a dokładna kwota naprawdę robi wrażenie. To 223 173 416 euro i 83 centy. I teraz, moi drodzy, wstrzymajcie oddech. To ponad 960 milionów złotych. Warto dodać, że Super Enalotto słynie we Włoszech z ogromnych kumulacji. Rekord padł w lutym 2023 roku, kiedy do wygrania było aż 371 milionów euro. Pieniądze podzielono wtedy między 90 osób, które zagrały wspólnie. Tym razem cała suma przypadła jednemu zwycięzcy. I co ciekawe, była to pierwsza trafiona szóstka w tym roku. Na wielką wygraną gracze czekali od maja 2025 roku. Wtedy szczęśliwiec z okolic Breszci wygrał prawie 35,5 miliona euro. Przez kolejne miesiące kumulacja rosła, a emocje we Włoszech także. Teraz wiadomo już, gdzie padła wygrana, ale nadal nie wiadomo, kto jest milionerem. Właściciel kolektury w La Valletta Brianza powiedział tylko, cytuję: "Nie wiemy nic więcej, tylko tyle, że to u nas padła główna wygrana." Na razie więc zwycięzca pozostaje anonimowy. Wiadomo jedno, jego życie właśnie zmieniło się o ponad 223 miliony euro. A co wy byście zrobili z taką kasą? Radio@rmf24.pl. Pora ochłonąć. O 13:00 najnowsze fakty, a wcześniej rzucamy wszystko, co złe.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Ogłoszenie RMF24.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już jutro po 18:00.
3: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
2: Wykład otwarty w radiu RMF24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 13. Przenosimy się do studia faktów, a te najnowsze ma dla was Tomasz Weryński.
9: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Poważne utrudnienie na krajowej 50 na Mazowszu i na trasie S8 w Warszawie. Trzech Litwinów zatrzymanych po brutalnym napadzie w stolicy. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Żużlowcy wracają do rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Rywale depczą Polakowi po piętach. Zablokowana krajowa 50 w rejonie miejscowości Stanisławów na Mazowszu. To odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów. Zapalił się tam samochód osobowy. Akcja służb potrwa jeszcze co najmniej przez godzinę. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie na węźle Broniewskiego. Zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. Trzech obywateli Litwy miało planować już kolejny napad. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, jak mężczyźni wpadli w ręce policji?
10: Po sierpniowym napadzie, w którym mężczyźni siekierami sforsowali witrynę sklepu i ukradli sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych, policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników. Napadu.
11: W samochodzie, którym poruszali się obywatele Litwy, policjanci zabezpieczyli siekiery, kominiarki i gaz pieprzowy. Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policjantów nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego skoku.
10: Mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Dwóch z nich najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
9: Francuska policja bierze pod uwagę, że do wykolejenia pociągu w Normandii mogło dojść w wyniku umyślnego działania. Na torach znaleziono kawałek szyny, na który miał najechać skład. W piątkowym wypadku rannych zostało 44 pasażerów, w tym jedna osoba ciężko. W duńskim Vojens dziś przedostatnia w sezonie runda cyklu Speedway Grand Prix. Żużlowcy w walce o tytuł Mistrza Świata. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no rywale gonią Bartosza z Marzlika.
12: Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. 4 punkty traci do niego Brady Kearse, 10 Robert Lambert. Ta trójka pozostaje w grze o tytuł. Dziś w Vojens już za godzinę sprint, w którym zwycięzca zarobi 4 punkty. Wieczorem klasyczne zawody Grand Prix i 20 punktów dla najlepszego zawodnika. Na to, że w Vojens w przeszłości wygrywali i z Marzlik, i Kearse, i Lambert. Ale to jest tor specyficzny.
13: Albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień.
12: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Zakończenie sezonu w Toruniu 26 września i to tam zapewne rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu.
14: 100 sposobów na weekend.
7: W faktach RMF FM.
9: Na koniec coś dla wytrwałych miłośników przyrody. Dziś i jutro będzie można wziąć udział w liczeniu żurawi w Poleskim Parku Narodowym.
14: Będzie wieczorne liczenie, potem mała powtórka o godzinie 5:30 rano. Praktycznie zobaczymy żurawie, które wylatują ze swoich noclegowisk na żarowiska.
15: Jak się liczy żurawie? 1, 2, 3. Za dużo.
14: Można tak próbować. 1, 2, 3. Najlepszą metodą to jest po prostu zrobienie zdjęcia i potem spokojne przeliczenie, jak to wyglądało w powietrzu.
9: Zachęcał dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Grzegorz Łukaszuk, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A w faktach za niecałą godzinę wrócimy do miejskiej dżungli.
16: Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść.
9: Odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Zapraszam Was o 14:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Tu Radio RMF 24.
8: Sobota z RMF 24. Jesteśmy z Wami w internecie, w RMF 24 Wrocław oraz w systemie DAB+. A już za chwilę przeniesiemy się do stolicy, która ma coraz większy problem z dzikami. Nie zabraknie u nas także sportu. Bartosz Zmarzlik powalczy dzisiaj w duńskim Wojens o punkty żużlowego Grand Prix. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie sobotniego programu Radia RMF 24. Rafał Trzaskowski apeluje o zmianę przepisów w sprawie postępowania z dzikami w miastach. Prezydent Warszawy przekonuje, że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna i potrzebne są nowe rozwiązania. Od stycznia do września w stolicy odnotowano już 16 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików i 160 ataków na ludzi. Tydzień temu stado tych zwierząt doprowadziło nawet do karambolu. A w warszawskim studiu RMF FM jest Michał Krasoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, jak duży problem z dzikami ma stolica?
1: No, według ostatniej inwentaryzacji w stolicy żyje ich co najmniej około 3000, a populacja szybko rośnie. Dla porównania, w całym ubiegłym roku miasto dostało około 9000 zgłoszeń dotyczących dzików, w tym, jak powiedziałeś, tylko do września jest ich...

0: Amerykańskim pomorem świń bardzo ograniczają możliwości miasta w walce z dzikami.
1: Najważniejsze jest to, że jeżeli nie zmieni się prawo europejskie i prawo polskie, które zabrania nam wywożenia dzików, no to niestety ten problem będzie narastał. Ja wielokrotnie o tym rozmawiałem i z urzędnikami Unii Europejskiej i kierowałem listy do Ministerstwa Rolnictwa i rozmawiałem z lekarzem weterynarii, bo tutaj po prostu musi się zmienić prawo i dlatego też został powołany do życia zespół, grupa robocza w ramach tego zespołu ekspertów po to, żeby wycyzelować te zmiany prawne, no i będziemy starali się później wpływać na instytucje polskie, unijne, żeby to prawo się zmieniło, no bo bez tego niestety ten problem będzie narastać mimo naszych aktywnych bardzo działań w tym zakresie.
0: No więc miasto, jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski, musi podejmować decyzję o uśmiercaniu dzików, no ale to też broń nieskuteczna, bo te kwoty odstrzału są ograniczone. Miasto chciałoby te dziki wywozić, no ale tego robić nie można. W Warszawie działa więc specjalny zespół, który ma szukać rozwiązań tego problemu. Na razie jednak specjaliści rozkładają ręce i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego można się spodziewać, że w najbliższych dniach, miesiącach tych sytuacji, spotkań z dzikami na ulicach Warszawy może być wiele, a ten problem już teraz jest poważny.
2: Zatem czekamy na rozwiązania. Michale, ty żyjesz na co dzień oczywiście w stolicy. Miałeś już tę wątpliwą przyjemność spotkania z dzikiem?
0: No, zwłaszcza po popołudniowym dyżurze, jak wychodzi się od nas z redakcji, tutaj jest taki niewielki skwer. No i przyznam, że raz tak musiałem przyspieszyć kroku do samochodu, żeby się nie spotkać. Faktycznie widać ich bardzo dużo, zwłaszcza o poranku widać też, że gdzieniegdzie grasowały, jest ta przeryta ziemia. No można ich spotkać, tych śladów w Warszawie, dość sporo.
2: No i tutaj Kraków, Kopiec, Kościuszki i także można spotkać czasem dzika. No miejmy nadzieję, że nie będzie on dziki i zły. Michał Krasoń w Radiu RMF24. Michale, bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF24.

0: To jest popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wydaje się, że to zagrożenie ze strony Rosji jest realne. To potwierdzone nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby. Chodzi tylko o to, że premier Tusk wypowiada się o tym nieprecyzyjnie. Mówił w programie Sprawdzam w RMF FM Maciej Konieczny z partii Razem. W ten sposób odpowiedział na pytanie Krzysztofa Ziemca o bezpieczeństwo Polski i reakcję Donalda Tuska.
1: Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, które, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
2: Czyli
1: emocji.
2: Czyli premier straszy?
1: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
0: W tym temacie wypowiedział się także nasz drugi gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich, tak powiem, szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
2: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
0: To był Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl oraz na kanale YouTube RMF24. Gorąco i serdecznie polecam.
4: Tu Radio RMF24.
5: Reklama.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
14: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey. I mnóstwo. Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
15: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
14: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF 24.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Bartosz Zmarzlik w walce o punkty klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Rywalizacja o Mistrzostwo Świata dziś na torze w duńskim Wojens. Tam wieczorem klasyczne zawody Grand Prix, ale już o godzinie 14 odbędzie się tam rywalizacja w sprincie, w którym także można zarobić punkty. O walce o Mistrzostwo Świata opowie teraz gość radia RMF24, Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu.
1: No w tym roku ta walka o Mistrzostwo Świata jest jeszcze ciekawsza niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy tego goniącego Brady'ego Kerca, który wygrywał 5 rund z rzędu. W tym roku dołączył Robert Lambert. Co prawda to Bartek w tej chwili jest liderem, ale nad drugim Kercem zaledwie 4 punkty przewagi, później 10 punktów straty Lamberta. Ale musimy pamiętać, że zostały oprócz tych dwóch rund jeszcze dwa wyścigi sprinterskie, w którym można zrobić za wygranie 4, 3, 2, 1, tak odpowiednio punkty. I tutaj do tej pory Lambert dwa razy po 3 punkty zdobywał. I on z tej trójki w tych sprintach wydaje się no, najmocniejszy. Aczkolwiek no, Wojens to będzie nowe rozdanie. Na pewno trzeba będzie też uważać na Duńczyków, którzy są w Wojens zawsze mocniej. Wojens jest torem specyficznym. Mówią, że albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast no tak jak powiedziałem, to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień. Co prawda ostatnie rundy wygrane Kerca rok temu, 2 lata temu Lamberta, ale też dwie wygrane przez Bartka z Marzlika w 2022 i 2019 roku jakby są dowodem na to, że ci faworyci do Mistrzostwa Świata, ci liderzy, oni w Wojens radzą sobie dobrze. No na pewno myślę, że możemy spodziewać się twardej walki do końca, już przedsmak, tak jak powiedziałem, w tych wyścigach sprinterskich, bo ten dystans się może też zmienić. My oczywiście trzymamy kciuki za Bartka, natomiast tak jak powiedziałem, no Robert Lambert jest moim zdaniem jednym z faworytów, jeśli chodzi o te wyścigi sprinterskie. Wtedy ta różnica między tą czołową trójką może się też jeszcze przed samymi zawodami zmienić.
0: A my dodajmy, że Bartosz Zmarzlik walczy o 7 tytuł Mistrza Świata.
1: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie, tak? On to ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Tylko Artiom Laguta był w stanie go pokonać w 2021 roku, natomiast te pozostałe tytuły jakby świadczą o tym, że jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć. Aczkolwiek to sport rządzi się swoimi prawami, on ciągle jest tym uciekającym. Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę, w zeszłym roku dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. No, czeka nas na pewno interesujący wieczór.
0: Mówił Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu, z którym rozmawiał Patryk Serwański. A my oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za Bartosza Zmarzlika i jak zawsze wierzymy w jego sukces.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
7: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
8: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
6: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
8: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
9: Po reklamie.
10: Radio RMF 24. Pomożemy ci nadążyć za newsami.

0: Radiu RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, tym razem ze świata mody. Jej ikona sprzed ponad 60 lat znów wzbudza emocje. W czwartek na aukcję trafi słynna sukienka Yves Saint Laurenta, inspirowana twórczością holenderskiego malarza Pieta Mondriana. Jej wartość oszacowano na od 200 do 500 tysięcy dolarów, czyli to niespełna 1 900 tysięcy złotych. Sama kreacja pochodzi z kolekcji Haute Couture, jesień-zima z 1965 roku i to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sukienek w historii mody. Geometryczne wzory w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i białym przeniosły sztukę abstrakcyjną prosto na ulice i wybiegi. A inspiracją dla Saint Laurenta były obrazy Mondriana, a przede wszystkim jego słynna kompozycja w czerwieni, błękicie i żółci. I co ciekawe, pomysł na te sukienki miał pojawić się niemal w ostatniej chwili, tuż przed pokazem. Niedługo później projekt trafił na okładkę francuskiego Vogue'a i stał się jednym z symboli stylu lat 60. Teraz kolekcjonerzy dostaną niezwykłą szansę, by zdobyć jeden z zachowanych oryginałów. A na samej aukcji pojawią się także rzadkie projekty m.in. Elsy Schiaparelli, Paco Rabanna, Alexandra McQueena oraz Johna Galliano. A o godzinie 14 w Faktach RMF FM pojawi się nie kto inny jak sam Tomasz Weryński. Zostańcie z nami.
1: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
19: 14 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński. Informacje ważne dla kierowców na początek. Są problemy na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła w Arlubie. Lex Szarlatan poczeka, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm odłożył pracę nad ustawą rządu i propozycją prezydenta. W faktach sprawdzimy dzisiejszy zestaw w piłkarskiej ekstraklasie, a na koniec odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Kolizja dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na autostradzie A1 w pobliżu węzła w Arlubie w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Na węźle w Arlubie wytyczono objazd drogą krajową 91. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
16: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
19: Mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce otworzy dziś emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Początek za 45 minut. Śląsk zagra bez kontuzjowanego lidera i kapitana Piotra Samca-Talara. Najwięcej emocji budzi jednak inne spotkanie. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań.
20: Ciężko se gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak w tej ofensywie szczególnie to wygląda, że się bawią futbolem tych chłopacy, a potrzebujemy tutaj stworzyć takie ciężkie warunki do grania temu Lechu i wykorzystać to, że gramy w domu, że mamy komplet kibiców tutaj. Chcemy zagrać ten nasz mecz na naszych warunkach z dobrą energią.
19: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Wieczorem w Lubinie Zagłębie podejmie GKS Katowice. W Krakowie można przetestować swoje umiejętności w miasteczku bezpiecznej jazdy przygotowanym przez Zarząd Dróg w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
21: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę. Plus symulator zachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywny.
19: Mówił Marcin Gerlach, jeden z instruktorów miasteczka bezpiecznej jazdy. Miasteczko działać będzie do godziny 17 przy Alei Pokoju w Krakowie. Ode mnie to już wszystko. Tomasz Weryński, kłaniam się. W faktach za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Ja dziękuję i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Radio RMF 24.
19: Sobotnie popołudnie z RMF 24. Sztuczna inteligencja odważnie wkracza na rynek książek. Czy doczekamy się powieści w całości tworzonych przez sztuczną inteligencję? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: W radiu RMF24 powiemy teraz o sztucznej inteligencji, która jak tsunami wkracza także na rynek książki. Czy książka stworzona w całości lub w części przez AI może być dobrą lekturą? Kiedy sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu treści, a kiedy zastępuje autora? I jak pośród wielu tytułów rozpoznać sztuczną książkę? O tym porozmawiamy teraz z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zapytam na początek, jak rozpoznać, że dana książka powstała przy użyciu AI i pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić?
1: W tej chwili jest tak, że musimy ufać własnej intuicji. Oczywiście są narzędzia, tak zwane detektory AI, które pomagają na przykład wydawnictwom w przesiewaniu treści książek, które spływają do danego wydawnictwa i oznaczają, w jakim procencie dana książka jest napisana czy wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Niestety te detektory są tworzone przez sztuczną inteligencję i oczywiście robią błędy i przyznam szczerze, że to dosyć te błędy są nagminne, ponieważ ja wrzucając na przykład własne teksty do tych detektorów, okazuje się, że też piszę jak sztuczna inteligencja, a tekst był pisany bardzo dawno temu, więc nie jesteśmy w stanie aż tak rozróżnić już w tej chwili tego tekstu pisanego przez sztuczną inteligencję.
0: Pani Izabelo, jaki to obecnie jest odsetek wszystkich książek na rynku i pytanie, czy mamy takie dane dotyczące nie tylko Polski, ale także i całej Europy?
1: W Polsce nie mamy takich danych i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki to jest odsetek książek. Jednak w Ameryce już jest prowadzonych bardzo dużo takich badań i na przykład w jednym z najpopularniejszych sklepów internetowych jest wręcz zalew, takie tsunami książek, które są nazywane bookslopem, czyli książek niskiej kategorii, właśnie pisanych przez sztuczną inteligencję. I w top na przykład 25 książek sprzedaży, już 10% jest w jakiejś części generowana przez sztuczną inteligencję. No, więc oczywiście to też zależy od kategorii książek. Najwięcej książek takich generowanych znajdziemy w kategorii poradniki, no ale także science fiction, czyli w takiej literaturze bardzo popularnej.
0: Już za chwilę sobie do tego wrócimy i także porozmawiamy o tych poszczególnych gatunkach. No ale właśnie, wspomniała pani o tym gatunku, że książki tworzone z użyciem AI są często oznaczane jako tak zwany slop, czyli niskiej wartości, no i zakłada się, że mają niewielkie znaczenie nie tylko komercyjne, ale wydaje mi się, że także pod względem samej wartości literatury. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i czy za każdym razem tak jest? Czy może jednak są takie białe kruki, takie perełki przy okazji książek tworzonych przez sztuczną inteligencję? Czy nie spotkała pani?
1: Przyznam szczerze, że kilka na pewno przeczytałam i nie wiem, czy już wszystkie rozróżniam, czy nie rozróżniam, czy to jest tak, że one się już zlewają, bo musimy założyć, że jednak sztuczna inteligencja już w wielu językach nauczyła się pisać te książki, a człowiek czasami po prostu korzysta ze sztucznej inteligencji przy zaledwie edycji, może jakieś tam jako narzędzia do edycji danej książki. Zresztą nawet nasza noblistka przyznała się, no tak, że również do researchu używa sztucznej inteligencji. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, jeżeli traktujemy to jako narzędzie do poprawy naszego tekstu czy edycji. Ale jednak

0: no, przestrzegałabym przed tym, żeby ta książka nie zastępowała nam tych pisanych przez ludzi, a jak je odnaleźć? No i to jest ten najgorszy problem, który w Polsce jeszcze się z nim nie mierzymy. Mamy serwisy rekomendacyjne, którym i wydawnictwa, którym należy ufać. Faktycznie na rynku amerykańskim jest to gorszy problem, ponieważ te książki generowane nie muszą być wysokiej jakości. Wystarczy, że ich jest bardzo, bardzo dużo i one, ten czytelnik nie będzie w stanie dotrzeć do tych książek pisanych przez ludzi.
1: Już za chwilę porozmawiamy sobie o regulacjach prawnych, które są ewidentnie potrzebne w tym temacie, ale wcześniej, gdzie jest ta granica? Kiedy AI jest narzędziem, a kiedy czytelnik no, może poczuć się po prostu oszukanym?
0: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to każdy musi w jakiś sposób sam ocenić. Jest tak, że w przypadku wydawnictw i tych detektorów AI wydawcy decydują się bardzo często na wydawanie książek, gdzie detektor pokazuje, że jest mniej niż 25% tekstu wygenerowanego za pośrednictwem AI, więc nie wiem, czy te 25% są jakąś magiczną granicą, ale myślę, że no, w jakiś sposób można to przyjąć. To jest tak płynna materia teraz, w której żyjemy i w której tworzymy te teksty, że wydaje mi się, że nawet regulacje prawne, czyli AI Act, nie daje na to odpowiedzi.
1: Wróćmy do tych gatunków, w których najczęściej są tworzone, powiedzmy, powieści, czy też różnego rodzaju książki przy okazji sztucznej inteligencji. Wspominała pani o science fiction, wspominała pani o poradnikach. Pytanie, coś jeszcze, gdzie najczęściej to AI jest stosowane?
0: W tej chwili zdecydowanie science fiction, ponieważ 40% książek sprzedawanych na rynku amerykańskim, bo tak jak zauważyłam, nie ma u nas badań, 40% książek sprzedawanych przez internet z gatunku SF, to są już książki, którym przypisywany jest duży udział, czyli powyżej 40% sztucznej inteligencji. A jeżeli chodzi, no w Polsce są wszelkie książki, które widzimy, znaczy może nie wszelkie, ale bardzo dużo książek z gatunku takich poradników biznesowych, zdrowotnych. I w sumie to jest trochę tak, że niektóre z tych książek są naprawdę dobre, ponieważ piszą i weryfikują je specjaliści. Ci specjaliści, którzy po prostu nie mają czasami literackiego i płynnego języka, ale są w stanie zweryfikować daną wiedzę, więc ciężko zaliczyć też każdą książkę generowaną przez sztuczną inteligencję jako ten bookslop.
1: Pani Izabelo, no właśnie, jakie regulacje prawne są potrzebne, żeby w cudzysłowie ochronić rynek książki przed zalewem sztucznej inteligencji? I pytanie, gdybyśmy mieli stworzyć być może taką utopijną wizję właśnie takich regulacji, co by było potrzebne?
0: Czytelnik jako czytelnik na pewno zawsze chce, żeby autor, którego on czyta i lubi, żeby zarabiał na literaturze i na tych książkach, które tworzy. Więc dobrze by było, gdybyśmy oznaczali książki. To takie jest faktycznie utopijne marzenie, bo nie wiadomo, jak to zweryfikować, że książka po prostu zawierała, czy zawiera jakieś informacje, czy edycja była robiona przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale to jest trochę tak, że jeżeli ta inteligencja będzie się rozwijać, ten język, którym będzie pisać, będzie się rozwijać, a to przecież generują ludzie, tak? To nie są w tej chwili jeszcze roboty, które siedzą i nam generują te książki, tylko ten tekst jest w jakiś sposób weryfikowany jeszcze przez osoby, mam przynajmniej cały czas taką nadzieję, że jeszcze przez osoby, które na danym temacie chociaż trochę się znają.
1: No tak.
0: W związku z tym dobrze by było, gdyby te osoby oznaczały te teksty i wydaje mi się, że to na razie by nam wystarczyło jako czytelnikom, bo byśmy świadomie wybierali, czy chcemy książkę generowaną z pomocą sztucznej inteligencji, czy nie. Ten język, którym się teraz posługujemy, wydaje mi się, że niedługo już tak się zmieni, że nie będzie nam przeszkadzało, czy dana książka jest pisana. Oczywiście nie mówię o literaturze pięknej, bo
1: oczywiście.
0: To nie mówię o książkach noblistów, nie mówię o książkach tutaj takich, o literaturze wysokiej, ale proszę tak się zastanowić, czy na przykład kryminał, który czytam na co dzień dla rozrywki, no, to, czy to ma takie wielkie znaczenie? Super, żeby tam była wartka akcja, dobry bohater i to się jakoś spina i ja spędzę z tą książką wieczór, więc nie wiadomo, jak to będzie na tym rynku książki.
1: I ciekawy finał, jeżeli mowa o tym kryminale, ale wracając jeszcze do noblistów, no właśnie, pani Izabelo, troszeczkę prowokacyjnie, na koniec można użyć magicznego hasła pomidor. Myśli pani, że sztuczna inteligencja dostanie kiedyś literackiego Nobla?
0: Nie dostanie.
1: Bardzo dziękuję. Prezes dziękuję Stowarzyszenia również. Czytam i Słucham Legalnie, pani Izabela Sadowska, była razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Tu Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Prezydent Ukrainy powiedział w rozmowie z Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Zapytany, czy pojawi się w Miami, jeśli przyjedzie tam również rosyjski przywódca, Wołodymyr Zełenski odpowiedział: oczywiście, musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję. Ukraiński prezydent podkreślił jednak, że najważniejsze są nie same rozmowy, ale ich efekty. A ja przypomnę, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kreml na razie nie potwierdził, czy Władimir Putin pojawi się osobiście na szczycie w Miami. Rosyjski prezydent nie uczestniczył osobiście w spotkaniach G20 od 2019 roku. Tymczasem Rosja utrzymuje swój udział w pracach grupy. Jeszcze we wrześniu rosyjscy przedstawiciele mają uczestniczyć w spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.
1: Tu radio RMF24. Reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Po reklamie.
1: Tu radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Przez cały weekend uliczni artyści z Polski, Włoch, a nawet Kirgistanu będą malować graffiti na murze aresztu śledczego w Szczecinie. Powstanie w sumie kilkanaście prac, a to wszystko w ramach wydarzenia Street View Art Meeting. I jedno jest pewne, plac za aresztem śledczym będzie dużo barwniejszy.
1: Stoimy tutaj właśnie przed aresztem śledczym. Kilkadziesiąt metrów pustej jeszcze ściany. Rozstawiane są rusztowania. Co tutaj będzie się działo przez te najbliższe dni, jak to będzie wyglądać?
2: Każdy artysta maluje swoją odrębną pracę, tak jak to robi na obrazach, płótnach. Artyści są z całej Polski. Jest z Mediolanu jeden artysta, z Hamburga i z Kirgistanu. Na pewno ożywi to miejsce. Wiem, że pracownicy Urzędu Skarbowego się cieszą, bo będą mieli w ogóle zupełnie odmienioną przestrzeń na zewnątrz, tym bardziej, że tutaj z boku też powstaje akademik, więc zakładam, że studenci, którzy będą tutaj mieszkać, no z takim widokiem nawet nie będą myśleć, że za murami jest areszt śledczy.
0: Mówi artysta i organizator tej imprezy Maciej Kreda-Jurkiewicz. W ramach tego wydarzenia zaplanowano też warsztaty dla dzieci. Maluchy będą mogły same wziąć spray do ręki i spróbować tej sztuki. Jeden z artystów o pseudonimie Unik94 ma już pomysł na swoją pracę.
3: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
1: Jakaś kolorystyka konkretna?
3: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
1: Przyda się tutaj trochę koloru?
3: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
0: Czekamy zatem na efekty, a z graficiarzami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Tu Radio RMF 24. My nieśmiało zerkamy w stronę bułgarskiej Sofii, gdzie już o godzinie 15 polscy siatkarze zagrają z Izraelem. Będzie to drugie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. A ja przypomnę, w pierwszym meczu Polacy gładko pokonali Portugalczyków 3-0, a Izrael na inaugurację przegrał z Ukrainą 1-3. Więcej o meczu Polska-Izrael po godzinie 15 w Radiu RMF 24.
4: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
10: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
11: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
12: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
11: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
13: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
14: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
13: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
14: A każdy dzień to nowa przygoda.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
17: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Po reklamie.
1: Godzina 15, coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Katarzyna Podraza.
2: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od wielkich siatkarskich emocji. Sofii biało-czerwoni rozpoczynają pojedynek z Izraelem. Potem pożar w magazynach bułgarskiego koncernu zbrojeniowego. Śledczy sprawdzają możliwą rosyjską dywersję. W faktach także powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. To jedyna taka uczelnia w Polsce.
3: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
2: Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają drugi mecz Mistrzostw Europy. W czwartek pokonaliśmy 3-0 Portugalię. Teraz naszym rywalem jest Izrael. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w
4: Jestem,
2: faktach.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryku. Plan na to spotkanie chyba podobny.
4: No nie ma co ukrywać, jesteśmy zdecydowanym faworytem, choć w sztabie kadry panuje takie przekonanie, że Izrael jest odrobinkę lepszy od Portugalii. Natomiast ciągle mówimy o drużynie o zdecydowanie mniejszym potencjale od biało-czerwonych. Zatem w teorii wygrywamy 3-0 i można będzie iść do szatni. No zobaczymy oczywiście, co pokaże sportowa praktyka. Dla naszego sztabu istotny będzie mecz zaplanowany w Sofii na 18 i na pewno będzie to wszystko uważnie obserwowane. Bułgaria zagra tam z Ukrainą i to rywale, z którymi zagramy za kilka dni. Nasi najmocniejsi przeciwnicy w tej właśnie trwającej fazie grupowej Mistrzostw Europy.
2: Dziękujemy Patrykowi. Z nim połączymy się w kolejnych faktach, a za Polaków trzymamy kciuki. Bułgarskim strażakom udało się opanować pożar w magazynach broni w wiosce Careva Livada w środkowej części kraju. Ogień nie przestał przenosić się z jednej hali na drugą. W nocy w magazynach koncernu zbrojeniowego Emco doszło do wybuchu i pożaru. Koncernem Emco kieruje bułgarski handlarz bronią Emilian Gebrew. W ubiegłym miesiącu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy. Prokuratura bada, czy miała tam miejsce rosyjska dywersja. Dziennikarze dopytywali ministra spraw wewnętrznych Bułgarii, jak to się dzieje, że doszło do dwóch podobnych zdarzeń w odstępie kilku tygodni.
5: Nie
2: potrafię tego wyjaśnić. Śledztwo w sprawie pierwszego incydentu wciąż trwa, jest bardzo zaawansowane. Brane są pod uwagę wszystkie scenariusze. Podobne podejście będzie i teraz, mówił minister Iwan Demerdziew. Dwa lata temu Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów Emco, w których przechowywano amunicję przeznaczoną na eksport do Ukrainy i Gruzji. Teraz mamy informacje z ostatniej chwili. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali właśnie na telefony komórkowe ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o trwający rosyjski atak na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Jutro Szwedzi wybiorą nowy parlament. O władzę rywalizuje centroprawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona z centrolewicową opozycją. Sondaże dają przewagę lewicy, która może liczyć na mniej więcej 51% poparcia. Kristersson przekonuje, że jego rząd poprawił sytuację gospodarczą, ograniczył przestępczość i liczbę wniosków azylowych. Jeśli teraz czytasz gazety w Europie, już nie piszą o sytuacji w Szwecji w kontekście wojen, gangów czy tego typu spraw. Piszą o odnoszących sukcesy szwedzkich firmach. Piszą o udanym szwedzkim członkostwie w NATO. Piszą o bardzo silnej szwedzkiej bazie przemysłu obronnego, która teraz pomaga wszystkim sojusznikom NATO wzmacniać nasze wspólne możliwości. Jutro lokale wyborcze czynne będą od 8 do 20, ale wielu Szwedów skorzystało już z możliwości oddania głosów przed terminem.
6: Tym żyje Łódź.
2: Było ślubowanie, wzruszenie, duma, gratulacje i uroczysta defilada. Tak po ćwierć wieku Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. To jest jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Dziś na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM. Na uroczystości była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
3: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
7: Czym będzie nowa Wojskowa Akademia Medyczna? Będzie w pierwszej kolejności uczelnią, która pamięta. Nie zaczynamy bowiem od zera. Dziedziczymy bogatą, wielowiekową historię Wojskowej Służby Zdrowia i Wojskowego Szkolnictwa Wojskowego.
8: Kochana, jestem taka dumna. Mam tutaj 3 żołnierzy dzisiaj. Syna, wnuka i wnuczkę.
9: Duma nas rozpiera, że kobiety nie dość, że świetnie sobie dają radę, to jeszcze są w większości liczebnie. No i możemy to reprezentować, że w Wojsku Polskim świetnie sobie dajemy radę, zarówno jako lekarze, jak i oficerowie.
2: W pierwszym roku działalności odtworzonej uczelni kształceni będą ratownicy medyczni. Przewidziano dla nich 50 miejsc. Odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Zabierzemy Was w miejsce pełne kulinarnych inspiracji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24.
1: Sobota z RMF 24. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, jeżeli mowa o meczu Polska-Izrael. W pierwszym secie mamy wynik 5-3 dla Polaków. Do tego spotkania wrócimy niebawem, a wcześniej w RMF 24 wrócimy również do tematu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która po 25 latach ponownie została otwarta. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej. Bądźcie blisko.

0: 100 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych nie pamięta zamachów z 11 września. Od tego zaczynamy program Taka Ameryka w radiu RMF24. Urodzili się później albo byli wtedy zbyt mali. To mniej więcej co trzeci mieszkaniec USA. Starsi Amerykanie potrafią dokładnie powiedzieć, gdzie byli, kiedy dowiedzieli się, że samolot uderzył w pierwszą wieżę World Trade Center. Dla młodszych to materiał z lekcji historii, dokumentów YouTube'a czy TikToka. Uroczystości w Nowym Jorku przy okazji 25. rocznicy zamachów pokazały też coś innego. Dla części rodzin ofiar 11 września to nadal niedokończona sprawa. Przy Ground Zero byli wczoraj czterej żyjący byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama i Joe Biden. Był też wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump uczestniczył w uroczystościach w Pentagonie. Jak co roku członkowie rodzin odczytywali nazwiska prawie 3000 osób, które zginęły w zamachach, ale tym razem część z nich wykorzystała swoje wystąpienia, żeby zażądać ujawnienia dokumentów dotyczących możliwych związków Arabii Saudyjskiej z zamachami. 15 z 19 porywaczy było obywatelami Arabii Saudyjskiej. Władze tego kraju od lat zaprzeczają, by państwo saudyjskie miało udział w atakach. Terry Strada straciła 11 września męża, Toma. Z każdym rokiem brakuje cię coraz bardziej, ale jak to możliwe, że minęło 25 lat, a my nadal nie doczekaliśmy się sprawiedliwości za rolę, jaką Arabia Saudyjska odegrała w twoim zabójstwie, mówiła. Inny z członków rodzin zwrócił się bezpośrednio do obecnego prezydenta USA. Prezydencie Trump, jest pan naszą ostatnią nadzieją. Proszę ujawnić nieocenzurowane dokumenty dotyczące Arabii Saudyjskiej, dopóki żyją jeszcze członkowie rodzin ofiar, którzy mogą je zobaczyć. Terry Strada oskarżyła kolejne amerykańskie administracje o ukrywanie dowodów i ochronę Saudyjczyków. Przez 25 lat kolejne administracje, w tym przywódcy, którzy stoją dziś tutaj przed nami, wybierały ochronę Saudyjczyków zamiast wsparcia rodzin ofiar 11 września. Ukrywali dowody, wetowali ustawę JASTA, łamali obietnice, zarówno te składane publicznie, jak i prywatnie. To była jedna zdrada za drugą. Rodziny ofiar od lat prowadzą w tej sprawie batalię sądową. W ubiegłym roku federalny sędzia pozwolił na dalsze prowadzenie pozwu przeciwko Arabii Saudyjskiej. Riad konsekwentnie odrzuca zarzuty o udział w zamachach z 11 września. A za chwilę o dość dziwnej konwencji republikanów w Dallas. Donald Trump nie startuje w listopadowych wyborach. Chce jednak, żeby jego wyborcy zachowywali się tak, jakby startował.
1: Radio RMF

korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: września w Radiu RMF24 w programie Taka Ameryka spotykamy się w soboty, zaraz po 16:00, tak szybko przypominam, już nie w niedzielę. I teraz porozmawiamy sobie o wyborach do Kongresu, które tutaj w Stanach Zjednoczonych za niespełna 2 miesiące, mówię tutaj, bo przypominam, mówię do Was z Waszyngtonu. Donalda Trumpa nie będzie w listopadzie na karcie wyborczej. Prezydent USA poprosił jednak swoich wyborców w Dallas, żeby zachowywali się tak, jak byli.
1: So I'm asking you,
0: proszę Was,
1: to pretend that I'm on the ballot.
0: Udawajcie,
1: I'm
0: że jestem na karcie wyborczej.
1: Just one more time.
0: Jeszcze tylko ten jeden raz. I właściwie po to Donald Trump zorganizował w Dallas pierwszą w historii Partii Republikańskiej konwencję przed wyborami połówkowymi. Normalnie, amerykańskie partie organizują wielkie konwencje raz na 4 lata, żeby formalnie nominować swoich kandydatów na prezydenta i wiceprezydenta. Tym razem nie było kogo nominować. Do wyborów do Kongresu zostały niecałe 2 miesiące, a republikanie próbują utrzymać większość zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Trump chce więc zrobić coś, co dla jego partii może być kluczowe – przekonać swoich wyborców, żeby poszli do urn także wtedy, kiedy jego nazwiska nie ma na karcie. W Dallas prezydent dorzucił do tego bardzo konkretną zachętę. Jeśli republikanie wygrają w Izbie Reprezentantów i w Senacie, z powodu naszego niezwykłego ekonomicznego sukcesu wystosuję dywidendę dla każdego dorosłego obywatela Stanów Zjednoczonych na $5,000. Trump nie powiedział, skąd dokładnie miałyby pochodzić pieniądze, ani w jaki sposób zamierza przeprowadzić taki program przez Kongres. Według szacunków kosztowałoby to ponad $1 bilion. Wiceprezydent J.D. Vance już następnego dnia, bo konwencja trwała 2 dni, sugerował, że być może pieniędzy nie dostaliby najbogatsi Amerykanie. Ale w Dallas ciekawa była również sama widownia. Trump mówił o wyprzedanej hali. Na zdjęciach i nagraniach widać było jednak całe sektory pustych miejsc. New York Times zwraca uwagę na jeszcze jeden, no bardzo ciekawy element tej konwencji. Otóż republikanie zaprosili do Dallas ponad 100 konserwatywnych influencerów, którzy dostali jedne z najlepszych miejsc, specjalne akredytacje i dostęp do polityków. Ich zadaniem było później sprzedawać przekaz partii swoim obserwatorom. I z tym był pewien problem. Lydia Schaffer, występująca w sieci jako konserwatywna Barbie, mówiła reporterce New York Timesa, że ze sceny słyszała o świetnie prosperującym kraju, a Trump kryzys związany z kosztami życia nazwał fake. Szczerze mówiąc, ludzie nadal mają problemy, przyznała w rozmowie z gazetą. Inny konserwatywny influencer, Bogdan, nazwisko Laurentium, ma ponad 700 tysięcy obserwujących na TikToku i Instagramie. Znalazł prostsze rozwiązanie. Nie mówi o cenach. Jest kilka tematów, o których nie mówię, powiedział gazecie. On postanowił skupić się na imigracji. W mediach społecznościowych tej grupy influencerów konwencja wyglądała no nieco inaczej niż na miejscu. Wrzucali zdjęcia i nagrania pokazujące pełną halę. Za to obietnica Donalda Trumpa dotycząca $5,000 błyskawicznie znalazła życie w internecie. Jeden z prawicowych influencerów opublikował wygenerowane przez AI nagranie, na którym Donald Trump rozdaje Amerykanom czeki. A do tematu AI i Donalda Trumpa wrócę jeszcze, ale to już po 17:00. Natomiast za moment sekretarz zdrowia Stanów Zjednoczonych założył fartuch i został gospodarzem programu kulinarnego.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Ford, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
13: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
14: Po reklamie.
15: Taka Ameryka w radiu RMF 24. Lidia Krawczuk sprawdza, co słychać za oceanem.

0: W czasach, w których prawie każdy ma już własny podcast, kanał albo internetowy show, amerykański sekretarz zdrowia najwyraźniej nie chce być gorszy i o tym chcę wam teraz opowiedzieć w Radiu RMF24. Robert F. Kennedy Jr., czyli RFK, właśnie został gospodarzem programu kulinarnego The Real Food Show, no i to jest oczywiście kanał na YouTubie. RFK Jr. w swoim show gotuje, rozmawia o zdrowym odżywianiu, ale też opowiada o sobie, co je, jak ćwiczy i jak wygląda jego codzienność. No, Kennedy doskonale wie, jak działa dzisiejszy świat mediów. Jeśli masz własny program, nie musisz czekać, aż ktoś zaprosi cię do swojego. No i w najnowszym odcinku naprzeciwko niego staje Daphne Oz. Daphne Oz to jest córka słynnego doktora Mehmeta Oza, słynnego tutaj w Stanach Zjednoczonych, telewizyjnego lekarza, który dziś razem z Kennedym pracuje w administracji Donalda Trumpa. I sama Daphne też od lat jest osobowością telewizyjną, autorką książek i jurorką Master Chief Junior. Opowiedz, jak to się stało, że zostałeś fitness influencerem. Czy kiedykolwiek przypuszczałeś, że tak potoczy się twoje życie? Nie sądzę, żebym naprawdę był fitness influencerem. Ludzie mówią, widzieliście Bobiego, jak podciąga się na lotnisku, widzieliście, co jadł, zaskoczyło cię, że nagle wzbudza to takie zainteresowanie? Tak. Kennedy tłumaczy, że ćwiczy właściwie codziennie i robi to od czasów szkoły średniej, ale no robi się tam jeszcze ciekawiej, kiedy Daphne Oz pyta sekretarza zdrowia Stanów Zjednoczonych, co właściwie jada na śniadanie. Wiesz, czasami stosuję post przerywany, więc pomijam śniadanie. Ale kiedy jem śniadanie, jem dużo białka. Dziś rano zjadłem cheeseburgera i 3 jajka. Zrobiłem z tego omlet. Naprawdę? Tak. Mój syn oszalałby ze szczęścia. To jego wymarzone śniadanie. Mógłby jeść burgera przy każdym posiłku. Ja też. No i tak sobie gawędzili przez ponad pół godziny. I teraz tak, trudno nie zauważyć, że Robert F. Kennedy Jr., robiąc sałatkę z ciecierzycy, no bo właśnie taką sałatkę wspólnie robili, buduje w ten sposób własną platformę komunikacji, no i własną markę. Zwłaszcza, że jego ambicje polityczne nie zaczęły się przecież od stanowiska sekretarza zdrowia w 2024 roku, tylko wam szybko przypomnę, sam chciał zostać prezydentem USA. Obecnie zaprzecza, zrobił już to kilka razy, że zamierza wystartować ponownie w 2028 roku. Ale jak wiadomo, nigdy nic nie wiadomo. A za moment w Radiu RMF24 głośny pokaz i niezapowiedziana premiera. Dokument o założycielce skompromitowanej firmy Theranos, która obecnie siedzi w więzieniu w Teksasie. Znaczy ta założycielka.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Publiczność nie wiedziała, na jaki film idzie i pewnie zastanawiacie się, no jak to, nie wiedzą, gdzie idą, ale to było na festiwalu filmowym w Colorado i teraz o tym w Radiu RMF24 chcę Wam opowiedzieć. Tytuł ujawniono dopiero, kiedy widzowie siedzieli już na sali. Niespodzianką okazał się blisko 3-godzinny dokument o Elizabeth Holmes, You Can See Everything, założycielce firmy Theranos. Elizabeth Holmes zdobyła sławę, obiecując technologię pozwalającą wykonywać setki badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma osiągnęła wielomiliardową wycenę, jednak jej urządzenia nie działały zgodnie z zapewnieniami, a inwestorzy byli wprowadzani w błąd. W 2022 roku Holmes została skazana za oszustwa inwestycyjne i obecnie odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności w federalnym więzieniu o minimalnym rygorze w Teksasie. Zdjęcia do You Can See Everything rozpoczęły się 34 dni przed osadzeniem Holmes w więzieniu.
1: I'm not that person.
0: Nie jestem taką osobą. Mogę ci to obiecać. Nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Rozmawiam z tobą jak człowiek z człowiekiem. Dlaczego miałabym cię oszukiwać? Nie mam żadnego powodu, żeby to robić.
1: Okay. All right.
0: Dobra.
1: Okay, good chat.
0: Bohaterka zaprosiła ekipę do swojego domu i pozwoliła jej obserwować życie swojej rodziny.
1: You're being real.
0: Teraz jesteś naprawdę sobą? A zawsze jestem sobą. I to jest ten jeden króciutki fragment, który do tej pory pokazano. Początkowo miał powstać intymny portret kobiety próbującej przedstawić własną wersję wydarzeń. Realizacja przerodziła się jednak w trwającą 3 lata podróż, w czasie której sami filmowcy coraz częściej zadawali sobie pytanie, co jest prawdą, a co starannie przygotowanym przedstawieniem. Pierwsze reakcje po pokazie były niezwykle entuzjastyczne. Krytycy nazwali film hipnotyzującym, niepokojącym, zaskakującym i całkowicie wymykającym się dokumentalnym konwencjom. Szczególne wrażenie zrobiły intensywne rozmowy Nathana Fieldera z Holmes. Recenzenci podkreślają, że obraz nie uniewinnia swojej bohaterki, lecz bada mechanizm manipulacji, kreowania wizerunku i samooszukiwania się. Pojawiają się także pytania etyczne, czy Holmes wykorzystuje kamerę do budowania reputacji, czy to twórcy wykorzystują ją i jej rodzinę do stworzenia niezwykłego widowiska. Los Angeles Times umieścił produkcję wśród najlepszych filmów festiwalu i zasugerował, że może ona nawet przełamać nieobecność dokumentów w oscarowej kategorii najlepszego filmu. You Can See Everything ma trafić do amerykańskich kin w październiku. A w Radiu RMF24 zbliżamy się do godziny 17, niebawem fakty RMF FM i wracam do Was zaraz po nich. A zaczniemy od ulubionego narzędzia komunikacji Donalda Trumpa, czy raczej jednego z ulubionych, czyli AI i memy.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Ogłoszenie RMF24.
2: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
2: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Nowy rozdział. Nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
16: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 17. Ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam.
18: na początek. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 92. Potem incydent z małym samolotem na Podhalu. Powiemy też o wielkim siatkarskim sukcesie Polaków. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Izrael. Planujecie grzybobranie? Posłuchajcie, jak się przygotować.
20: Warto mieć mapę, nawet w trybie offline.
18: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocykla z kamperem na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w Bolewicach. To odcinek Trzciel-Lwówek. Droga jest zablokowana. Niebezpieczny incydent podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. W wyniku silnego podmuchu wiatru podczas podchodzenia do lądowania niewielki, stylizowany na zabytkową maszynę samolot zahaczył o zaparkowane samochody. Pilotowi udało się wylądować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzonych zostało kilka aut i samolot. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w swoim drugim meczu pokonali Izrael 3-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znowu w faktach, Patryku. Tego pojedynku nie będziemy raczej długo wspominać.
21: No ani kibica, ani myślę sztab naszej kadry nie będzie raczej do tego wracał. Szybkie spotkanie, pewne zwycięstwo, sporo rotacji w naszym składzie. Chyba tylko Bartłomiej Lemański nie wszedł dziś na parkiet. No gdy grasz ze słabszym rywalem, musisz po prostu na parkiecie robić swoje i też oszczędzać siły na te trudniejsze czekające nas jeszcze wyzwania. Trudno też wyciągać wnioski po takim spotkaniu, bo Izrael to po prostu no, bardzo przeciętny rywal. Jutro zagramy jeszcze z Macedonią Północną, no później poprzeczka zacznie wędrować już wyżej.
18: Dziękujemy Patrykowi, a do tego wygranego przez Polaków pojedynku wrócimy w wieczornych faktach sportowych o 19. Słuchacie faktów RMF FM. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
22: Dzień dobry. Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
23: Cenne rady w faktach RMF FM.
18: Sezon na leśne skarby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Przed wyjściem warto się jednak odpowiednio przygotować. Leśnicy apelują, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas takich wędrówek.
20: Będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
18: Warto wziąć sobie te wskazówki do serca, a przypomniał Wam o nich Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czy pogoda w kolejnych dniach będzie sprzyjać grzybobraniu? To zdradzimy Wam w kolejnych faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszamy!
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Radio RMF 24.
18: To ponownie Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, a do 18 sporo o tym, co dzieje się w internecie. Czyli Donald Trump i jego armia memów, Apple, Samsung i zielona sowa z Duolingo. Anna Wintour i wystawa w nowojorskim Met, która miała być wielkim, wielkim powrotem Johna Galliano, ale została odwołana. I jeszcze autorka z Nashville, Karolina Wójciak, która napisała 30 powieści i sama zrobiła z tego biznes. Zostańcie ze mną.

0: Jeżeli zaglądacie czasami na konto Donalda Trumpa na True Social, to wiecie, że sztuczna inteligencja stała się jednym z jego ulubionych narzędzi politycznej komunikacji. I o tym teraz porozmawiamy sobie w radiu RMF24. Czyli tak, Donald Trump jako Hulk Hogan, Donald Trump z George'em Washingtonem w gabinecie owalnym, Donald Trump jako hokeista stojący nad premierem Kanady, do tego księżyc z amerykańską flagą i hasłem "Księżyc jest nasz", no i jeszcze Nowy Meksyk, który zdaniem prezydenta powinien nazywać się Nowa Ameryka. Do wpisu Donald Trump, to są przykłady oczywiście z True Social Donalda Trumpa, no i do tego wpisu na temat Nowej Ameryki Donald Trump dołączył wygenerowane przez AI nagranie, na którym zmienia nazwę na przydrożnej tablicy, a potem tańczy do swojej ulubionej piosenki oczywiście. Później pojawiły się kolejne przerobione mapy. Michael Wolff, autor książek o Trumpie, twierdzi, tak mówił w podcaście Inside Trump's Head, że za częścią tej internetowej produkcji nie stoi bezpośrednio Biały Dom.
1: This is done by a kind of squad.
0: Robi to swojego rodzaju ekipa.
1: You know, guys in their basement.
0: Grupa gości siedzących gdzieś w piwnicach, których sztab Trumpa zachęcał do działania, a czasem nawet wspierał, również finansowo. Oni po prostu siedzą i robią memy z Trumpem. To ich robota. Wolf przypomina, że w czasie kampanii wyborczej ten mechanizm działał szczególnie mocno przeciwko Ronowi DeSantisowi, gubernatorowi Florydy, wówczas najpoważniejszemu rywalowi Trumpa republikańskich prawyborach. DeSantis stał się obiektem bezlitosnych kpin. No jak wiemy, AI pozwala teraz produkować takie treści właściwie bez przerwy. Jednym z ostatnich dni Donald Trump opublikował ponad 60 wpisów. No i wiele z nich było właśnie stworzonych przez AI. A za chwilę $2000 za telefon i mała wojna na platformie X. A zaczęło się od nowego iPhone'a, a do akcji wkroczyła zielona sowa.
2: Radio RMF 24.

0: proces reintrodukcji, może niekoniecznie reintrodukcji, bo my w założeniu nie wypuszczamy ich na tereny, gdzie ich nie ma, tylko jakby wypuszczamy je tam, gdzie one cały czas są. I tak naprawdę naszym zadaniem jest zwiększanie populacji, zwiększanie różnorodności genetycznej po to, aby w przyszłości te chomiki po prostu z nami jeszcze zostały troszkę.
1: Ożyją sobie nasze chomiki, nawet te, które rozmnażamy w zoo, w okolicach miasta Jawor.
0: Tak, a powiedzieliśmy, jakie mamy tutaj sukcesy? Że
1: nie,
0: w tym roku 20 chomików nam się urodziło?
1: Tak, 20 maluszków.
0: No, więc to jest naprawdę olbrzymi sukces. Dobrze, ale jeszcze ostatnia rzecz. No bo mówimy, że jest to gatunek krytycznie zagrożony, ale co mu tak naprawdę zagraża?
1: Mechanizacja rolnictwa, rozwój rolnictwa, czyli nasz rozwój cywilizacji.
0: Dokładnie, zabija je to, z czego jesteśmy dumni. Więc takim akcentem zostawiamy Państwa z chomikami. Zapraszamy oczywiście do podziwiania naszej ekspozycji tutaj edukacyjnej. Pewnie Państwo o chomikach słyszeli, bo chomik został zresztą zwierzakiem roku 2026.
1: Tak, dokładnie.
0: Dokładnie. Więc zapraszamy tutaj, a my będziemy kierować się dalej, więc słyszymy się po przerwie, ale nie powiemy Państwu, gdzie idziemy, bo zostawmy to lekką tajemnicą.
1: Zapraszamy za chwilę.
0: Dokładnie, do usłyszenia.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo.
0: Wracamy do Państwa po przerwie. Z tej strony Piotrek
1: i Monika.
0: Witamy Państwa ponownie. Tym razem zmieniamy trochę zwierzaczki. Byliśmy już u małych zwierząt, ale chyba teraz idziemy do troszkę większych.
1: Tak, bo to jesteśmy przy wybiegu największych ssaków europejskich.
0: No i teraz zagadka. Co to za zwierzęta? Daję Państwu 2 sekundy. Raz, dwa. Żubr.
1: Zgadza się, żubr europejski, który nie dość, że jest największy, to jeszcze jest jednym z najrzadszych zwierząt na świecie.
0: O, proszę bardzo, ciekawa informacja. Rzeczywiście jest to duże zwierzę. Ja go tutaj widzę kątem oka. Olbrzymi samiec tutaj stoi. Zresztą dorosłe samce to mogą ważyć nawet tonę.
1: Dokładnie, czyli nie? Naprawdę to jest kawał, że tak powiem, byka. Zresztą tak mówimy też na samce tego gatunku. A samica jest tutaj krową, a młode jest cielakiem.
0: Tak. Ja też widzę tutaj, obserwując sobie tego żubra, że on ma taką bardzo charakterystyczną cechę swojej sylwetki. Taki wystający garb. Wydaje mi się, że on jest bardziej rozwinięty u samców niż u samic, bo tutaj tak mam właśnie dla porównania 2 osobników. I ten garb tworzą wyrostki kolczyste kręgów piersiowych, a otaczające je mięśnie łączą się silnym więzadłem karkowym, aby utrzymywać tą masywną ich wielką głowę. Żubry, mimo że wydają się takie duże, to potrafią biegać nawet z prędkością do 40 km na godzinę, przeskakiwać ogrodzenia w wysokości nawet 2 metrów i nawet potrafią bardzo dobrze pływać.
1: Tak, tylko że to, te wszystkie ich cechy nie uchroniły ich przed prawie całkowitym wyginięciem, gdyż na początku ludzie na nie polowali bardzo intensywnie, potem już zakaz był prowadzony przez królów, żeby królowie tylko mogli polować na te majestatyczne zwierzęta. Niestety i tak ich liczebność spadała w gwałtowny sposób, także w 1919 roku znaleziono ostatniego żubra w środowisku naturalnym, niestety już martwego. Jak to się więc stało, że teraz możemy je oglądać w naszym zoo?
0: I właśnie to, ta historia żubra pokazuje, po co my w dzisiejszych czasach prowadzimy ogrody zoologiczne. Bo kiedyś, nawet te 161 lat temu, jak nasz ogród był otwierany, to główną funkcją ogrodu zoologicznego nie była hodowla i ochrona. Jednak było główną funkcją była rekreacja. Ludzie nie mieli telewizora, nie mieli dostępu tak do książek. Przychodzili oglądać tutaj egzotyczne zwierzęta, z którymi nie mieli do czynienia na co dzień. Dzisiaj ta rola ogrodu zoologicznego jest nastawiona bardziej na ochronę, na hodowlę i właśnie dzięki działaniom ogrodów zoologicznych i hodowli udało się tego żubra odtworzyć, ponieważ prowadzono jego hodowlę, rozmnażano te osobniki, wypuszczano je potem do natury z powrotem, a warto zaznaczyć, że cała światowa populacja żubrów wywodzi się od 12 osobników, a nasza populacja tutaj, ta białowieskich żubrów, od 7. Więc proszę zobaczyć, jaka praca tutaj musiała być włożona po to, aby dzisiaj udało się te żubry w środowisku naturalnym odtworzyć. A warto zaznaczyć, że tych żubrów teraz już jest całkiem sporo.
1: Tak, i do tego jeszcze większość ich właśnie żyje w naturalnych środowiskach, a tak. 30% światowej populacji żubrów żyje u nas w Polsce.
0: Dokładnie. Możemy je spotkać w kilku miejscach na mapie Polski, między innymi w Puszczy Białowieskiej i pewnie oczywiście Państwo, Puszcza Białowieska od razu się Państwu kojarzy z żubrami, ale możemy je też spotkać w Bieszczadach, w Puszczy Knyszyńskiej, w zachodniej Polsce i gdzieś jeszcze?
1: No i w ogrodach zoologicznych, na przykład u nas we Wrocławiu.
0: Dokładnie. Dobrze. Więc oczywiście zachęcamy do tego, aby Państwo przychodzili, obserwowali nasze żubry tutaj na ich wybiegu, obserwowali, jak wyglądają, jak spędzają dzień. W zasadzie nie powiedzieliśmy też, czym się żywią.
1: No, są roślinożerne.
0: No, są roślinożerne, więc w zasadzie bardzo dużo czasu spędzają na jedzeniu swojego.
1: Tak, prawie większość swojego czasu właśnie, swojego dnia spędzają na zdobywaniu pożywienia.
0: A jeszcze mnie coś takiego naszło. Czy żubry w środowisku naturalnym żyją w grupach, czy żyją samotnie?
1: No, żyją w grupach jest bezpiecznie, ale są to grupy na zasadzie matriarchatu, czyli w tych grupach rządzą samice.
0: A co z samcami?
1: No, samce od czasu do czasu spotykają się z samicami, ale głównie żyją samotnie, ewentualnie w takich grupach kawalerskich.
0: Okej, dobrze. To bardzo ważna i ciekawa informacja. Jeszcze tylko napomnę, że takie żubry żyją w środowisku naturalnym około 20-25 lat. Taki najdłużej żyjący żubr udokumentowany w ogrodzie zoologicznym przeżył 33 lata. Więc jak Państwo mogą zobaczyć, w ogrodach zoologicznych zwierzęta bardzo często żyją dłużej ze względu na bardzo dobre warunki, na dostęp do pożywienia, na brak drapieżników, no i opiekę weterynaryjną.
1: A wiecie, że żubry w ogrodach zoologicznych mają imiona zaczynające się na literkę P, tak jak mojego kolega Piotra, z tym, że druga literka to będzie O, czyli kiedyś mieliśmy takiego żubra, który miał na imię Porzeczka.
0: A już myślałem, że powiesz mi, że mamy tutaj żubra Piotrka.
1: No, niestety, nie ma PI.
0: No trudno. Dobrze, w takim razie zapraszamy oczywiście do podziwiania naszych żubrów tutaj przy wybiegu, a my lecimy dalej.
1: Tak, i spotykamy się za chwilę w kolejnym ciekawym miejscu, przy kolejnym zwierzęciu europejskim.
0: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że Państwo z nami zostaną i że fajnie się nas słucha. Dobra, nie przedłużam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo. Panie Piotrze.
0: Pani Moniko. Jesteśmy już przy kolejnym miejscu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że Państwo z nami w ogóle są i chcą słuchać naszych opowieści z Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. My jesteśmy teraz przy Wilczej Ostoi. A jak jesteśmy przy Wilczej Ostoi...
1: My możemy spodziewać się zobaczyć nasze wilki.
0: No dokładnie, no my na pewno będziemy, mam nadzieję, że zobaczymy nasze wilki.
1: Ale my się wilków w ogóle nie boimy, prawda, panie Piotrze?
0: Oczywiście, że się wilków nie boimy, bo te wszystkie historie o wilkach, to budowanie tych mitów na temat wilków, to, że wilk kiedyś zeżarł czerwonego kapturka.
1: No i nie tylko.
0: No proszę cię, Monika, kto to wymyślił?
1: To bajki, to jakiś bajkopisarz
0: jakiś
1: po prostu,
0: bajkopisarz,
1: który bardzo chyba nie lubił zwierząt.
0: I przez to teraz niestety właśnie taką mamy opinię na temat wilków, że są takimi bardzo groźnymi zwierzętami, a są bardzo inteligentne. Unikają kontaktu z człowiekiem, bo niestety człowiek zawsze dla nich wiązał się z niebezpieczeństwem. Żyją w bardzo świetnych, świetnie zorganizowanych grupach rodzinnych i tak naprawdę są fantastycznymi zwierzętami.
1: Dokładnie, o czym możemy się tutaj przekonać codziennie obserwując nasze wilki.
0: Mamy tutaj w naszym ogrodzie zoologicznym 3 osobniki. 2 samice, które są siostrami. Są już to stare wilki, bo są 15-letnimi samicami. Luna i Auris. Oraz mamy młodego wilka Miłka, samca, który dołączył do naszego stada, ale jego historia pokazuje, jak człowiek może niestety bardzo źle wpłynąć na dzikie zwierzę.
1: Czyli tutaj nie wilk jest zagrożeniem, tylko bardziej człowiek dla wilka. I właśnie Miłek jest doskonałym przykładem takiej sytuacji. Miłek jest młodym wilkiem, który przybył do nas z Milicza. W ogóle jego imię Miłek pochodzi od nazwy Milicz. I w Miliczu okazało się, że Miłek bardzo przyzwyczaił się do obecności człowieka. Prawdopodobnie człowiek go oswajał, dokarmiał i przez to Miłek przestał się go bać.
0: Dokładnie, bo rzeczywiście dla wilków, tak jak już powiedziałem wcześniej, człowiek zawsze wiąże się z tym, że jest to pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Wilki dzikie unikają kontaktu z człowiekiem. Młode wilki, kiedy są zostawione na przykład w norze, gdy dorosłe osobniki idą na polowanie, bardzo często są ciekawskie, jak to małe szczeniaki. Wychodzą troszkę dalej poza norę, eksplorują teren, bawią się ze sobą. No i bardzo często może się zdarzyć taka sytuacja, że jakiś człowiek chodzący po lesie, nie wiem, grzybiarz zbierający grzyby, ktoś na jagodach, zobaczy takiego małego szczeniaka, może go z łatwością pomylić z psem. No i wtedy oczywiście empatyczny człowiek pomyśli sobie, Boże, ktoś wywalił małego, biednego pieska, więc trzeba się nim zająć. Gdy nie mamy tej wiedzy, możemy bardzo źle zrobić, bo właśnie przez dokarmianie takich dzikich zwierząt, nie daj Boże jeszcze zabranie ich z lasu, możemy doprowadzić do tego, że dla wilka takiego małego człowiek już nie będzie niebezpieczeństwem. Człowiek będzie wiązał się z tym, że daje poczucie bezpieczeństwa, że daje jedzenie, więc tak naprawdę nie ma czego unikać. I taka historia właśnie najprawdopodobniej wydarzyła się z Miłkiem, bo w momencie, kiedy on się oddzielił od watahy, wyszedł z lasu, zaczął wychodzić pod zabudowania ludzi, ludzie byli zaniepokojeni, no bo się bali jednak to dzikie zwierzę, dziki wilk chodzący pod ich oknem, może być niebezpieczny, bo nie wiemy, czy jest chory, czy wszystko z nim w porządku. Nagle okazuje się, że właśnie dla tego wilka to było takie naturalne zachowanie, bo on tam szukał właśnie pożywienia. Został odłowiony po kontakcie czy to ze ośrodkiem rehabilitacji Mysi Królik, z porozumieniem ze Stowarzyszeniem dla Natury Wilk. Po wszystkich perturbacjach Miłek trafił do nas. I co dalej się z nim tutaj stało?
1: Zaznajomił się z naszymi samicami. Okazało się, że Luna, która nigdy nie posiadała własnego potomstwa, bardzo się nim zainteresowała, zaopiekowała, tak naprawdę go adoptowała. Więc dzisiaj można spotkać Miłka razem z Luną na jednym wybiegu.
0: Właśnie. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ty fajnie zaznaczyłaś, że na jednym wybiegu, bo mamy wybieg dla wilków, ale jak Państwo do nas przyjdą i zobaczą, jest on podzielony na pół. Przedzielony ogrodzeniem, ponieważ nasze siostry nie do końca się ze sobą dobrze dogadują, więc aby ograniczyć różnego rodzaju sytuacje agresywne między nimi, zostały one od siebie oddzielone i tak naprawdę, gdy Miłek miał do nas przyjechać, też nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Czy one go zaakceptują, czy będzie trzeba jakoś specjalnie ten wybieg znowu przygotować, ale okazało się, że po zapoznaniu, obwąchiwaniu, zauważyliśmy, że Luna rzeczywiście bardzo dobrze na niego reaguje, no i po wypuszczeniu go na ten wybieg do Luny, okazało się, że super spędzała z nim czas, bawiła się z nim, dodatkowo bardzo często stawała w obronie Miłka przed Auris, kiedy na przykład ta mogła na niego gdzieś warczeć przez ogrodzenie. Więc teraz mogą Państwo u nas podziwiać trzy wilki, ale właśnie ta historia Miłka to jeden z najbardziej poruszających i pouczających przykładów tego, jak nieodpowiedzialne zachowanie człowieka wpływa na losy dzikich drapieżników.
1: Czyli po prostu, kiedy spotykamy wilka w lesie, odchodzimy spokojnie.
0: Dokładnie.
1: Nie próbujemy do niego podejść, robić zdjęć, a tym bardziej go karmić.
0: To na pewno. Dobrze, więc zapraszamy Państwa oczywiście do podziwiania naszych wilków, a my ruszamy dalej, więc widzimy się po przerwie przy naszym ostatnim przystanku.
1: Tak, ale który jest dosyć blisko.
0: Dokładnie, bo my wszystko tutaj blisko robimy. Dobra, Monika, idziemy. Raz, dwa, trzy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.

0: Halo, halo, tu Zo!
1: Halo, halo, tu Zo!
0: Witamy się z Państwem już w naszym ostatnim wejściu. Tym razem opiszemy Państwu miejsce, w którym jesteśmy.
1: Tak, jesteśmy teraz przy takiej kładce, a po prawej stronie kładki mamy rzeźbę olbrzymiego niedźwiedzia, która stoi wyprostowany. Naprawdę wygląda imponująco, czyli możemy się spodziewać, że zobaczymy tutaj prawdziwe niedźwiedzie. Jak tak patrzę na mojego kolegę, pana Piotra, który no, jest dosyć wysokim, postawnym mężczyzną, no to tak do ramienia...
0: Nie chciałbym takiego spotkać.
1: Do ramienia sięgaj temu naszemu niedźwiadkowi.
0: No, wielki.
1: A jego pazury, no to są wielkości właściwie moich całych palców.
0: Tak, więc jak już Państwo mogą się domyśleć, wchodzimy na kładkę, przy której będziemy mogli podziwiać niedźwiedzie brunatne. Miejsce, w którym jesteśmy, to jest nowa kładka, która została otwarta w tym roku, z której można fantastycznie podziwiać właśnie tego wielkiego drapieżnika, ale też po drugiej stronie pewnie od razu rzucą Państwu się w oczy nasze makaki berberyjskie, które tutaj też mamy. Są to europejskie małpy, jedyne małpy w Europie, ale o nich nie dzisiaj, nie, zostawimy sobie na kiedy indziej.
1: Dzisiejszy temat...
0: Je to na cztery spotkania można by było rozłożyć, bo mają fantastyczną historię i to już pewnie Państwo będą się domagać. Niech Zo nam opowie o tych małpach, ale my dzisiaj opowiadamy, słuchajcie, o niedźwiedziach. Niedźwiedzi mamy u nas we wrocławskim ogrodzie zoologicznym w tym miejscu dwa, czyli mamy samicę Korę oraz samca Artura. Samiec Artur to jest osobnik, który przyjechał do nas niedawno, więc tak naprawdę, gdy będą Państwo zwiedzać nasz ogród zoologiczny, najprawdopodobniej nie zobaczą go Państwo jeszcze na wybiegu zewnętrznym, ponieważ on się dopiero oswaja z całą sytuacją, oswaja się z opiekunami, oswaja się z miejscem, oswaja się z towarzystwem innego niedźwiedzia.
1: Tak, nowymi zapachami, jest jeszcze nieśmiały. To jest też bardzo młodziutki niedźwiedź, który ma dopiero 3 lata. No jeszcze nam na pewno tutaj wyrośnie, no bo samce niedźwiedzi brunatnych potrafią być 2 razy większe od samic.
0: Tak, potrafią ważyć nawet 350 kg, samice do około 200. Ale dlaczego my akurat tutaj te niedźwiedzie brunatne u siebie w ogrodzie zoologicznym mamy, skoro tak naprawdę ich populacja na całym świecie w zasadzie nie jest zagrożona, bo według Czerwonej Księgi mają status niskiego ryzyka wyginięcia, no ale z jakiejś przyczyny tutaj w naszym ogrodzie zoologicznym są.
1: No najczęściej te niedźwiedzie są jakby tak brane z tak zwanej interwencji, czyli w momencie, w którym żyją sobie w naturalnym środowisku i zaczynają, tak jak nasz wilk Miłek, bardziej się oswajać, przychodzić do człowieka, zaczynają stanowić dla niego naprawdę bardzo poważne zagrożenie.
0: No też nasze tutaj niedźwiedzie, w sensie nasza tutaj ta ekspozycja ma za zadanie pokazywać bardziej i edukować na temat tych wszystkich niedźwiedzi. Zresztą historycznie niedźwiedzie występowały w zasadzie na terenach leśnych całej Polski. Dzisiaj ich zasięg występowania jest bardzo ograniczony i głównie występują w Bieszczadach i w Tatrach. I w całej Polsce występuje ich zaledwie 120 osobników. Więc to pokazuje, że tych niedźwiedzi niestety, ale w Polsce jest rzeczywiście
1: bardzo mało.
0: Mhm. Niedźwiedź kojarzy nam się głównie oczywiście z tym, że jest wielkim drapieżnikiem, ale czy mięso jest głównym składnikiem jego diety?
1: No niedźwiedzie brunatne są wszystkożerne. Z tego co słyszałam, to nasz nowy niedźwiedź Artur wręcz unika mięsa, woli żywić się orzechami, owocami i miodem, czyli chłopcy lubią słodkości.
0: Ja mu się w ogóle nie dziwię. Też bym tak wcinał taki pyszny miód. Ale rzeczywiście dieta niedźwiedzi na przestrzeni całego roku może się zmieniać, ponieważ jak Państwo wiedzą, te pory roku u niedźwiedzi też wyglądają troszkę inaczej. Zima oczywiście kojarzy nam się z tym, że niedźwiedź śpi.
1: Śpi. Ale tak nie do końca śpi. Nie śpi tak jak my i nie śpi też tak jak na przykład niektóre gatunki płazów, które ulegają tak mocnej hibernacji, że praktycznie ich procesy życiowe są spowolnione bardzo, bardzo mocno. Natomiast u niedźwiedziach brunatnych ten sen jest o wiele lżejszy, dlatego niedźwiedź też może się w czasie tego snu w ciągu zimy wybudzić. I to chyba nie skończy się dobrze, stąd mamy taką dziecięcą wyliczankę: stary niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy.
0: Tak, no rzeczywiście to jest bardzo istotna informacja, bo ten stan tego torporu w trakcie zimy niedźwiedzia jest taki, że Niedźwiedź przygotowuje się do tego jesienią. Konsumuje bardzo dużą ilość pożywienia, nawet 15 tysięcy kalorii dziennie, po to, aby nabrać masy tłuszczowej, po to, aby przetrwać te 3-4 miesiące bez jedzenia i bez picia, ale właśnie takie wybudzenie niedźwiedzia w zimie może być dla niego niebezpieczne, bo tak naprawdę pożywienia wtedy nie ma, ciężko będzie mu znowu
1: zasnąć,
0: z powrotem wrócić do tego stanu. W zależności od tego, jakie są też dookoła warunki, może się wybudzić ze względu na rosnącą temperaturę, może wybudzić się ze względu na nieodpowiedzialnych turystów i o tym też chciałbym tutaj wspomnieć, w jaki sposób zachowywać się na takiej na przykład pieszej wycieczce, gdy jesteśmy w górach, żeby pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami i powinniśmy się zachowywać jak najbardziej cicho, nie zbaczać z wyznaczonych ścieżek, nie chodzić po nocy, nie śmiecić, bo to może wszystko przyczynić się do tego właśnie, w jaki sposób niedźwiedzie będą bardzo źle spędzały tą zimę, do której się tak ciężko przygotowują.
1: Mhm, dokładnie. I też nie powinniśmy wychodzić do lasu z naszymi pupilami, jeśli nie są trzymane na smyczy.
0: No właśnie, no bo to jest chyba niebezpieczeństwo i dla psów, i dla człowieka.
1: Tak, wtedy. Zwłaszcza, że na przykład wilki nie odróżniają jakiegokolwiek psa, jakiejkolwiek rasy od wilka i każdy pies dla nich jest potencjalnym wilkiem, który wszedł na ich terytorium, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, czym to się może skończyć dla naszego pupila.
0: Dlatego pamiętajmy, psy na takich wycieczkach trzymamy na smyczy, ale też musimy też zweryfikować, czy do jakich parków narodowych możemy psy w ogóle wprowadzić, bo w niektórych jest po prostu
1: zakaz. No na przykład często nasi zwiedzający pytają się, czy mogą wejść do zoo ze swoim pupilem, no i niestety musimy im odmówić.
0: Dokładnie tak. Jeszcze takim podsumowaniem tej całej dyskusji. Wiemy, że to jest duże zwierzę, wiemy, że jest wszystkożerne. Głównym składnikiem ich diety jednak są rośliny, byśmy powiedzieli. Mm-hmm. Rzeczywiście.
1: Ale oczywiście no, też polują, więc też są groźne dla człowieka.
0: Tak. Są całkiem sprawne, bo potrafią biegać nawet do 50 km na godzinę. Mają wyśmienity i fantastyczny węch, więc czują naprawdę zdobycze czy lokalizację pożywienia
1: czy
0: z bardzo, bardzo daleka. Właśnie nasze kanapki. Pamiętamy, że żadnego jedzenia nie zostawiamy nigdzie, nie zostawiamy otwartych plecaków, jeżeli podróżujemy gdzieś właśnie po szlakach, żeby nie mieć potencjalnego spotkania z niedźwiedziem, bo już jeżeli niedźwiedź stanie nam na drodze tak bardzo blisko, to w zasadzie
1: no mamy małe szanse.
0: Małe szanse, dokładnie.
1: Musimy zdać się na jego łaskę.
0: Tak, ale możemy unikać oczywiście spotkania z niedźwiedziem, bo niedźwiedzie, tak jak powiedzieliśmy już to przy wilkach, też są zwierzakami, które unikają kontaktu z człowiekiem, więc jeżeli one wyczują obecność człowieka, to one nie będą podchodzić do nas bardzo blisko. Już z daleka będą nas wyczuwały, więc już z daleka będą unikały spotkania z nami. Może się tak wydarzyć, że gdy zboczymy z trasy, wejdziemy w jakieś zarośla, to też może zaburzyć w jakikolwiek
1: albo w miejsce żerowania niedźwiedzi, na przykład miejsce, w którym ludzie zbierają grzyby albo
0: na miejsce żerowania,
1: borówki.
0: Dokładnie. Mm-hmm. Więc wtedy może się wydarzyć, że do takiej sytuacji może dojść. Pamiętajmy, jak chodzimy sami gdzieś, to też warto, to może być kontrowersyjne, ale warto porozmawiać samemu ze sobą. Taka dyskusja jest bardzo dobra, ponieważ niedźwiedź będzie słyszał nasz głos. Możemy sobie nucić, oczywiście w ramach rozsądku, nie mówię, żeby się drzeć po całym lesie, bo to jest niedobre też dla wszystkich innych zwierząt, ale żeby po prostu rozmawiać takim spokojnym tonem głosu, wtedy też niedźwiedź będzie nas z daleka słyszał i też na pewno nie będzie się do nas zbliżał, bo usłyszy jakiś tam głos
1: dźwięk
0: i hałas.
1: No i też nie uciekamy przed niedźwiedziem na drzewa, bo też są doskonałymi wspinaczami.
0: Dobrze. Fantastycznie. My chyba będziemy kończyć, bo nam się czas antenowy kończy. My tak z Moniką moglibyśmy siedzieć i Państwu opowiadać i opowiadać,
1: dokładnie,
0: ale mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do Państwa z naszymi opowieściami, bo tu tyle zwierząt, tyle historii do opowiedzenia.
1: No, 1100 gatunków mamy w zoo.
0: Łe, ha, to będą Państwo z nami jeszcze sporo odcinków, powiem szczerze. Dobrze, chyba się żegnamy. Z tej strony był Piotrek
1: i Monika
0: z sekcji edukacji. Do usłyszenia kolejnym razem.
1: Pa!
0: Pa, pa!
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Tu RMF FM. Za chwilę na zegarze zobaczymy godzinę 21. Czas na fakty. Zebrała je Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty w Lubelskiem i na Podkarpaciu. Dla kogo złote lwy w Wenecji? Poznajcie laureatów 83. Festiwalu Filmowego. Szkoły bez telefonów, uczniowie znów bliżej siebie.
2: Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie.
1: Olbrzymi atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Od rana agresorzy wysłali ponad 400 dronów. Siły powietrzne zastrzeliły większość z tych maszyn. Między innymi celem Rosjan stał się Kowel w obwodzie wołyńskim w pobliżu granicy z Polską. Tam rannych zostało 5 osób. Dron próbował też zaatakować pociąg w Łódzku. Na szczęście podróżni zdążyli się ewakuować, zanim na skład spadły szczątki maszyny. Prawie 6 godzin temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W związku z trwającym atakiem na Ukrainę odwołano go przed godziną. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju operował śmigłowiec monitorujący sytuację.
3: Fakty prosto z festiwalu filmowego.
1: Dobiega końca gala zamknięcia 83. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. O Złotego Lwa walczyło 21 filmów z całego świata. Ta statuetka przypadła dramatowi Woman Unknown. Nagrodzono również odtwórczynię głównej roli w tym filmie, Dunkę Matilda Arcel. Z kolei najlepszym aktorem został John Malkovich za kreację agenta specjalnego w obrazie Dziki Koń 9. Ilja Krzanowski odebrał statuetkę za reżyserię filmu Dał, a Srebrnego Lwa wywalczył koreański dramat Możliwa Miłość. Młodzi ludzie nawiązują relacje z rówieśnikami. To pierwsze wnioski po wprowadzeniu zakazu korzystania z telefonów w polskich szkołach. Po 2 tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie rzadziej sięgają na przerwach do plecaków, żeby wyjąć z nich komunikatory. Jakich zmian oczekują szkolni pedagodzy?
2: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
1: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Lato jeszcze nie oddaje pola, ale jesień już czai się za rogiem. Coraz chłodniej o poranku i wieczorem. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka sprawdziła, jak na te pogodowe zmiany reagują łodzianie.
4: Po drzewach patrząc, tak za dużo nie ma tych symptomów właśnie jesieni, prawda?
5: Już się żółci trochę. Żółci się, jest pomarańczowo. Tam dalej widziałem, gdzie wiewiórki grasują. No to już jest sporo tego. Nie, pierwsze oznaki są.
6: Ja tam czuję, że jest jeszcze lato. Już takie przejście jesienne, bo już jest chłodniej, ale jeszcze czuję lato.
7: Właśnie wiewióry nam pokazują, że już jesień się zbliża, wychodzą, zbliżają się do nas, zaczynają chcieć jedzonko.
4: Robią zapasy, tak?
7: Dokładnie tak. To właśnie najbardziej oznacza, że zima się zbliża.
4: Widać już gdzieś te nitki babiego lata unoszące się w powietrzu?
8: Już powolutku je widać, no ale też przede wszystkim widać powoli zmieniający się kolor liści, więc tu w parku ta jesień powolutku zaczyna być czuć, ale mnie to nie przeszkadza.
1: A my oczywiście czekamy na prawdziwą, złotą polską jesień z dużą dawką promieni słonecznych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
0: Żużlowa Grand Prix w Wojence z kłopotami, padający deszczu niemożliwe rywalizacje. Zawody są obecnie wstrzymane. Czekamy na półfinały. W pierwszym pojechać mają Patryk Dudek i Kacper Woryna. W drugim Bartosz Zmarzlik, który powalczy m.in. z Bradym Kercem. Na bezpośredni awans do finału wywalczyli już Robert Lambert i Leon Madsen. Wracamy teraz do ekstraklasowego zwycięstwa Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Zabrzanie, przypomnę, wygrali 2-1. No to dla nas nietypowe uczucie przegrać mecz, ale uważam, że dziś absolutnie nie zasługiwaliśmy na wygraną. Rozczarowujący występ w naszym wykonaniu, mierzyliśmy się dziś z topowym rywalem, to był naprawdę ważny mecz, w którym musisz pokazać wyższy poziom. Tego dzisiaj nie zrobiliśmy. Podsumował trener kolejarza Nils Frederiksen. Teraz w naszej lidze Lubin na pierwszym planie, Zagłębie gra z GKS-em Katowice, Miedziowi prowadzą do przerwy 1-0. Emocji nie zabrakło dziś w pierwszej lidze. Ruch Chorzów zremisował 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Goście wyrównali w 90 minucie. Zaskakująco jednostronnie. nie było za to w Poznaniu. Warta pokonała 3-0 Arkę Gdynia. Sporo działo się na angielskich boiskach. Faworyci z kłopotami. Liverpool zremisował bezbramkowo z Fulham. Bez goli też w meczu Tottenhamu z Evertonem. Chelsea 2-2 zremisowała z kolei z Hull City. Na zakończenie dnia w Premier League mecz mistrza. Arsenal na wyjeździe mierzy się z Sunderlandem. W poprzednim sezonie kanonierzy stracili tam punkty, remisując 2-2, a gola stracili w doliczonym czasie. W zeszłym sezonie przekonaliśmy się, jak trudne będzie to spotkanie. Panuje tam niesamowita atmosfera przy pełnych trybunach. Wspaniale jest rozgrywać takie właśnie mecze. Wiemy, jak dobrze będą przygotowani rywale. To będziemy gotowi, by spróbować okazać się lepszymi i po prostu wygrać. Tak mówił trener Arsenalu Mikel Arteta.
9: Tu Radio RMF 24.

0: W RMF24 Wrocław, czas na program O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, zaczynamy. A zaczynamy tematem, któremu wciąż towarzyszą emocje. Chodzi o zmiany w organizacji ruchu dotyczące trzech wrocławskich ulic: Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej. Przypomnijmy, początkowo jeden kierunek wprowadzono tam tylko na czas pobliskiego remontu. Później urzędnicy uznali, że rozwiązanie zostanie na stałe. A z początkiem września, po spotkaniu, nawet burzliwym można powiedzieć, mieszkańców Brochowa i okolicznych miejscowości, urzędnicy jednak postanowili przywrócić na osiedlu ruch dwukierunkowy.
1: Miało być tymczasowe. Piszecie co innego, robicie co innego.
2: Zostaliśmy oszukani przede wszystkim.
3: Na Koreańskiej, Boiskowej i Ziemniaczanej tak przywracamy ruch dwukierunkowy, czyli taki, jaki istniał przed wprowadzeniem tej jednokierunkowości. No dlatego, że no, słyszymy głosy mieszkańców. Też to spotkanie pokazuje bardzo dobrze, że mniej więcej, choćby nawet w tym gronie ludzi zainteresowanych tą historią, 10% jest za pozostawieniem tej jednokierunkowości, 90%, żeby to jednak było dwukierunkowe. Rzeczywiście jest tak, że Koreańska jest ulicą za wąską, bez wątpienia. Nie jest ulicą taką do tranzytu, natomiast nie ma też na razie innego rozwiązania. Także do momentu zbudowania ulicy Libańskiej, która będzie pełniła taką rolę ulicy zbiorczej, do końca 27 roku tak wygląda z planów miasta. Te drogi będą dwukierunkowe, kiedy powstanie Libańska, czyli będzie taki jakby alternatywny dojazd do centrum Wrocławia i z centrum Wrocławia wtedy będziemy uspokajać ten ruch tutaj na Koreańskiej, Boiskowej, Ziemniaczanej.
0: Zapewnił Tomasz Sikora z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ta deklaracja uspokoiła nieco mieszkańców, z którymi rozmawiała reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska.
4: Oczywiście, że na plus.
5: Jak to wpływało na Pani życie, kiedy ta ulica była jednokierunkowa?
4: Utrudniała przede wszystkim dostęp do najbliższego sklepu, do przychodni, do jakichkolwiek innych kontaktów sąsiedzkich, których mamy tutaj przyjaciół, czy na Bieńkowicach, czy na Brochowie, żeby pojechać i żeby wrócić. Rekomendowaną drogą, w momencie, kiedy jeszcze Zacharzyce były zamknięte, musieliśmy wracać przez Jagodno, no to się troszkę mijało z celem. Więc uważam, że ta zmiana, ten powrót do starego jest jak najbardziej uzasadniony.

0: pokoleń, tak? Zamieszkałam tu w Iwinach. I mam się czuć gorsza? No, w żadnym wypadku.
1: To przede wszystkim bezpieczeństwo. No, tutaj nie ma przejść dla pieszych, mało progów zwalniających.
2: Wolę dwukierunkową, ale kierowcy nie przestrzegają żadnej zasad. Nie śmieją się z tych banerów, że koreańska to nie tranzyt, czy jedź 30 na godzinę. Mnie tutaj kiedyś potrącił samochód na koreańskiej, jechałam rowerem i potrącił mnie właśnie samochód. Mieszkam tu przy końcu koreańskiej od ponad 50, w 75 roku tutaj przyszłam mieszkać i tutaj jak było do tej pory, tak jest, a to tak nie może być.
3: Tak czy inaczej, infrastruktura drogowa w tych okolicach ulega zmianie, trwają bowiem remonty wiaduktów i skrzyżowania. Przypomnijmy, w miniony weekend rozpoczął się kolejny etap praca, to oznacza kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicach Gazowej i Karwińskiej. Ta pierwsza została otwarta, natomiast zamknięta Karwińska w rejonie wiaduktu i skrzyżowania. Dojazd do firm, magazynów i parkingu Park and Ride przy Karwińskiej jest możliwy jedynie od strony ulic Krakowskiej i Nieopolskiej. Fragment prowadzący do Gazowej i Mościckiego został zablokowany, a ruch na Gazowej i Mościckiego odbywa się wahadłowo. Zmiany objęły również miejską komunikację. Inaczej kursują autobusy linii 114, 125 i 245, a dodatkowe kursy linii 133 na trasie Brochów-Jagodno zawieszono. Przebudowa skrzyżowania i remont wiaduktów mają zakończyć się do końca tego roku. Koszt inwestycji wyniesie blisko 15 milionów złotych.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchajcie programu O tym mówi Wrocław. W nim kolejny temat, który sporo emocji budzi, zwłaszcza wśród kilkunastu przedsiębiorców z wrocławskiego rynku. Dokładnie 17, którym miasto naliczyło aż łącznie 700 tysięcy złotych kary za niezlikwidowanie ogródków restauracyjnych. Jak mówi Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, te ogródki zostały postawione nielegalnie.
1: Obowiązek zdobycia wszystkich pozwoleń na wystawienie ogródka. Mówimy tu między innymi o zgodzie od konserwatora zabytków. Każdy przedsiębiorca ma załatwić we własnym zakresie i jeżeli tych pozwoleń nie ma skompletowanych, nie ma prawa wystawić ogródka. Jest grupa przedsiębiorców, która wystawiła swoje ogródki mimo braku takiej zgody konserwatorskiej, co było oczywistym naruszeniem postanowień umowy. Według stanu na początek sierpnia, bo nie mamy jeszcze zaktualizowanych liczb, to było 700 tysięcy złotych naliczeń, z tego wpłynęło niecałe 200 tysięcy, co jasno wskazuje na to, że jest pewna grupa restauratorów, która tych naliczanych kar nie płaci, co nie znaczy, że miasto Wrocław poprzez swoje jednostki nie podejmie prób, żeby te środki ściągnąć, ponieważ one wynikają po prostu z umów. Bezumowne zajmowanie takiej przestrzeni to jest 6 zł za metr kwadratowy za każdy dzień.
2: W jaki sposób miasto będzie egzekwować płacenie tych kar? Będzie komornik?
1: No nie chcę w tej chwili mówić, natomiast naszym podstawowym celem jest doprowadzenie do tego, żeby ogródki były zgodne z prawem.
0: Przedsiębiorcy nie zamierzają jednak odpuszczać. Zbigniew Andrzej Dobek ze Stowarzyszenia Nasz Rynek, właściciel jednej z restauracji, zapowiada walkę w sądzie.
3: Z dnia na dzień zostaliśmy postawieni przed faktem tego typu, że zamiast naszych 20-letnich, 30-letnich ogródków mieliśmy postawić zupełnie inne. Więc to nie jest niechęć, tylko w marcu już stały te nasze ogródki, które od 20 lat stały każdego roku i ta sytuacja z likwidacją polega wyłącznie tylko na tym, że no jest sezon, no i my musimy handlować. My nie mamy czasu teraz na różnego rodzaju wygłupy, że jakiś niepoważny urzędnik sobie coś tam wymyśla. My utrzymujemy pracowników, ludzi. Cała sprawa jest aktualnie w sądzie. Wyłącznie w ciągu lata jesteśmy w stanie cokolwiek zarobić, żeby zimą się utrzymać. Każda zmiana, każdy rodzaj ruchu, który tutaj jest wykonywany, no może spowodować katastrofalne skutki dla nas, dla po prostu mieszkańców Wrocławia, bo my jesteśmy mieszkańcami Wrocławia. Te ogródki, które zostały, to jest właściwie ten stary trzon, który tutaj od lat handluje. Nie wiem, czy już wszyscy to zauważają, ale jesteśmy wypierani przez różnego rodzaju franczyzy, przez rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć w ogóle miejsca w rynku. I tutaj widać pełną rolę miasta, która hołubi tego typu rzeczom, bo nas, starych restauratorów, osoby, które 30 lat pracowały na to, że aktualnie mamy Michelina, że ktoś zauważył tą gastronomię wrocławską, no bo to by my byliśmy tą podbudową, no jesteśmy po prostu niszczeni.
0: Dodał w rozmowie z reporterką RMF24 Pauliną Niedźwiedzińską Zbigniew Andrzej Dobek, właściciel jednej z wrocławskich restauracji i przedstawiciel Stowarzyszenia Nasz Rynek. W programie O tym mówi Wrocław zmieniamy temat. Miasto ma dokładniej weryfikować głosowanie w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. To efekt nieprawidłowości, do których doszło w zeszłym roku. Wtedy zanotowano wielokrotne wykorzystanie tego samego adresu IP, dużą powtarzalność danych osobowych i wiele najprawdopodobniej fałszywych głosów osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Co się ma zmienić? O tym opowiada RMF24 Wrocław Adrian Staniszewski, wiceprezes Miejskiej Spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.
4: W tym roku uszczelniamy w 100% weryfikację osób biorących udział w głosowaniu. Jeżeli chodzi o tą formę elektroniczną, tutaj zaproponujemy mieszkańcom możliwość potwierdzenia swojego głosu za pomocą platformy login.gov.pl, a to jest m.in. możliwość potwierdzenia głosu za pomocą e-obywatela, profilu zaufanego, konta w banku, ale także dowodu z wersją elektroniczną.
2: Spodziewacie się, że tych głosów jednak będzie mniej? No jednak to będzie trochę bardziej skomplikowane.
4: Jeżeli chodzi o liczbę głosów ogólnie w głosowaniach różnych budżetach obywatelskich w Polsce, to ta liczba niestety od lat spada. Natomiast wiąże się to z tym, iż ogólnie potrzeby zgłaszane przez mieszkańców już się coraz mocniej nasysają. Także tak czy inaczej ten proces spadku zainteresowania głosowaniem trwa. Natomiast tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że dla tej części osób, które nie mogą potwierdzić głosu online, ta forma stacjonarna może być lekko uciążliwa i tutaj spodziewamy się jakichś spadków.
0: A dodajmy, że w tym roku na realizację wrocławskiego budżetu obywatelskiego przeznaczono rekordowe 39 milionów złotych. Głosowanie odbędzie się od 18 września do 12 października.
5: RMF 24.

0: W RMF 24 Wrocław program O tym mówi Wrocław i raz jeszcze wracamy w nim do tematu WBO. Tegoroczna edycja wrocławskiego budżetu obywatelskiego ma być rekordowa, do tego z nowymi zasadami głosowania. Już 18 września wystartuje właśnie głosowanie, a wrocławski budżet obywatelski to przecież okazja, by w mieście powstały m.in. nowe boiska, place zabaw czy zieleńce. W tym roku, jak już wiecie z naszej anteny, wprowadzono jednak ściślejszą weryfikację oddawanych głosów. Magdalena Wdowiak-Urbańczyk, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych Wrocławskiego Magistratu, obawia się, że dodatkowe formalności mogą negatywnie wpłynąć na frekwencję i zaangażowanie wrocławian.
1: Jest taka obawa z naszej strony, że przez to, że będzie trzeba zweryfikować, to być może dla kogoś się wyda na początek to trudne, ale ta i tutaj jakby cała kampania będzie informowała o tym, że to nie jest trudne. Natomiast po co to robimy? No po to, żeby właśnie zminimalizować to, co się zadziało w zeszłym roku, czyli tak naprawdę, żeby zwiększyć zaufanie mieszkańców, ponieważ w zeszłym roku po tych anomaliach w głosowaniu było poddawane, czy to w ogóle ma sens budżet obywatelski, głosowanie w budżecie obywatelskim, skoro ktoś z jednego IP może oddać 400 głosów, nie wiem, w ciągu jednej godziny i to nocnej w określonej grupie wiekowej. W związku z tym te wszystkie narzędzia mają prowadzić do tego, żeby zwiększyć zaufanie do tego głosowania i tutaj chcemy bardzo mocno mieszkańców o tym informować, że teraz na pewno te wszystkie głosy, które będą oddane, to one będą faktycznie istniały. Istniejące, realne, oddane głosy, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś chciał ominąć system, czy próbować tutaj jakichś wytrychów i oddać nieważne głosy, może nie nieważne, przepraszam, no niewiarygodne, nierzetelne głosy za kogoś. Więc tutaj mam nadzieję, że to zwiększy zaufanie do tego budżetu obywatelskiego i mimo wszystko mieszkańcy tym chętniej będą głosowali, pomimo tego, że będą musieli ten jeden krok więcej wykonać, czyli zweryfikować tą swoją tożsamość. Wydaje się, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie mógł z jakichś powodów oddać tego głosu, bo łącznie z tymi mobilnymi punktami naprawdę staraliśmy się, żeby każdy miał dostęp i każdy mógł zagłosować. No w zeszłym roku, jak Państwo pamiętacie, były anomalie w głosowaniu. Zostało oddane bardzo duża ilość głosów o określonych godzinach z jednego adresu IP, tak? Czy jakby to było podważało w ogóle wiarygodność tego głosowania. Tam było około ponad 200 głosów oddanych w grupie wiekowej między 90 a 100 lat o określonych godzinach wieczornych. Stąd, żeby zwiększyć tą wiarygodność i zaufanie mieszkańców do tego głosowania i żeby mieli pewność, że głosują, to nie będzie głos, który zginie być może w całym tłumie głosów oddanych pewnie niewłaściwie. Stąd ta zwiększona wierzytelność czy konieczność weryfikacji swojej tożsamości, żeby wszyscy mieli pewność, że to głosowanie będzie, nie będzie możliwości oddania za kogoś głosu, czyli być może iluś tam setek głosów oddanych po prostu przez jedną osobę. Sprawę zeszłorocznego głosowania, ta sprawa jest prowadzona przez odpowiednie służby, nie znamy jeszcze wyników tej sprawy.
0: Ale zostawiając za sobą przeszłość i te sprawy odpowiednim służbom, skupiając się na teraźniejszości, zachęcamy. Głosujcie w tegorocznej edycji wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Będziecie mogli to zrobić już od najbliższego piątku. A teraz zmieniamy temat. Tylko w sierpniu ponad 4,5 tysiąca osób zastrzegło swój numer PESEL stacjonarnie we wrocławskich urzędach. Jak mówi nam Janina Nowak, kierowniczka działu ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich Magistratu, w kolejkach ustawiali się głównie seniorzy, którzy nie korzystają z aplikacji mObywatel.
2: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca. To są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą, ale już nie są to tak wielkie liczby. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo. My informujemy, że w życiu codziennym, w sprawach urzędowych nie jest to przeszkoda do realizacji swoich spraw. Czyli jest w mieszkańcach Wrocławia ta świadomość, jak mam uchronić, co mam zrobić dla bezpieczeństwa moich danych. Potrzebuję skorzystać z jakichś innych usług, gdzie jest potrzebny, żeby ten numer PESEL rejestr był niezastrzeżony, wracam do organu albo robię to cyfrowo, potem znowu robię zastrzeżenie.
0: Pamiętajcie, jeśli nie we wrocławskim urzędzie, to numer PESEL możecie zastrzec w rządowej aplikacji mObywatel, która dostępna jest na smartfony.

0: programie O tym mówi Wrocław, wyjątkowa uroczystość, bo kolejny wrocławski tramwaj otrzymał nowego patrona. Nadano mu imię Andrzeja Markowskiego. Andrzej Markowski to postać wyjątkowo zasłużona dla kultury muzycznej naszego miasta. Wybitny dyrygent, kompozytor, dyrektor Filharmonii Wrocławskiej w latach 1965-68, twórca i pierwszy dyrektor artystyczny słynnego Międzynarodowego Festiwalu Wrocławia Cantans, jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Europie Środkowej, które od ponad 6 dekad stanowi wizytówkę Wrocławia. A na uroczystości nadania tramwajowi nowego patrona był nasz reporter Maciej Sas, który rozmawiał z prezesem wrocławskiego MPK Witoldem Woźnym.
1: Kolejna znamienita postać z Wrocławia została patronem jednego z wrocławskich tramwajów.
2: Znamienita, a i też trudno o lepszy dzień jak dzień inauguracji kolejnego festiwalu Wrocławia Cantans, z którego pan Andrzej Markowski był pomysłodawcą, twórcą i przez pierwsze lata dyrektorem artystycznym. No cieszymy się bardzo, bo to znamienita postać tak w historii Wrocławia, ale też w historii kultury naszego miasta, ale też Polski i świata. Cieszymy się bardzo, że od dzisiaj ten tramwaj będzie przemierzał ulicę Wrocławia.
1: Czy ten tramwaj w jakiś sposób będzie też muzycznie wyróżniał się wśród innych modelusów gamma? Coś będzie w środku, na przykład jakiś sygnał związany z NFM-em chociażby?
2: O tym możemy pomyśleć, natomiast na pewno w środku na pokładzie znajdą się informacje o samym panu Andrzeju Markowskim, o jego dorobku, o jego twórczości. Jednocześnie z uwagi na to, że my nie chcemy przypisywać tramwajów do jednej konkretnej linii, będzie on jeździł po całym Wrocławiu, natomiast o takim dźwięku zapowiedzi pomyślimy.
1: Mam już 20 tramwajów z patronami. Państwo zapewne myślicie o kolejnych. Coś już jest na oku, na uchu?
2: Tak, ta lista patronów jest przygotowana. Ona jest dość duża, natomiast zawsze staramy się wybierać naprzemiennie osoby z grona kultury, w kwestii społecznych, sportowców. Ta lista jest ułożona. Jeszcze w tym roku na pewno jedno nadanie patrona, ale niech będę jeszcze zdradzał tej osoby.
1: To niech pan tylko zdradzi krótko, czy poza modelusami gamma patronów będą miały też inne modele, no chociażby PES-y.
2: Nie mówimy nie.
0: Podczas uroczystości Maciejowi Sasowi udało porozmawiać się także z Małgorzatą Markowską, córką wybitnego dyrygenta i kompozytora.
1: Dla pani to chyba bardzo specjalna chwila, bo widzę po pani twarzy.
3: Bardzo wzruszające. Wzruszające.
1: To ma znaczenie widzieć tramwaj imienia swojego ojca na ulicach
3: miasta? No właśnie, dochodząc do tego tramwaju, zakręciły mi się łzy.
1: Tak? A jest pani uśmiechnięta, czyli to piękna chwila.
3: A nie, to są tak, ale to jest już moja natura. Ale ja już przyjechałam tutaj właśnie 62 lata temu z moim ojcem. Także dla mnie Wrocławia Cantans jest moją siostrą.
1: Można powiedzieć bliźniaczką trochę.
3: Dziękuję. Dziękuję, nie będę tego prostować oczywiście, co pan powiedział.
0: Także wrocławianie i turyści mają okazję jeździć kolejnym wyjątkowym tramwajem, ale na tory wyjechał niedawno także inny skład. To tramwaj bezpieczeństwa, którego kolorowa okleina przypomina pasażerom o najważniejszych zasadach bezpiecznego korzystania z transportu publicznego. Na tramwaju widnieją hasła zachęcające m.in. do zdejmowania plecaka przed wejściem do pojazdu, zachowania ostrożności przy wysiadaniu na jezdnię, nieblokowania drzwi i niekorzystania z telefonu na przejściu dla pieszych. Przypomniano także, by ustępować pierwszeństwa wysiadającym, nie wysiadać po sygnale oraz informować motorniczego w przypadku zagubienia się. Akcja rozpoczęła się już wraz z początkiem roku szkolnego. Wówczas przed wybranymi szkołami podstawowymi pojawiły się ekipy miejskiego przewoźnika, które rozdawały materiały edukacyjne, ulotki, naklejki oraz gadżety szkolne, takie jak plany lekcji czy zeszyty. Na 26 września natomiast zaplanowano rodzinny piknik pod hasłem Bezpiecznie do szkoły. Wszystko odbywać się będzie na zajezdni autobusowej przy Obornickiej 131. Z tej okazji 5 autobusów zostanie ozdobionych specjalnymi motywami i hasłami promującymi bezpieczeństwo. O tej imprezie z pewnością będziemy jeszcze mówić na antenie RMF 24 Wrocław. A z programem O tym mówi Wrocław wrócimy już w kolejnej godzinie przy okazji tematu tramwaju imienia Andrzeja Markowskiego i wspomnianego festiwalu Wrocławia Cantans. Tegorocznej edycji, która właśnie się kończy, opowiemy o innym ciekawym wydarzeniu kulturalnym, jakie rozpoczęło się w stolicy Dolnego Śląska na początku września, ale potrwa jeszcze do początku października. To Festiwal Opery Współczesnej. Do usłyszenia w RMF 24 Wrocław już za kilkanaście minut.
4: RMF.

0: Godzina 22. Czas na fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Złoty lew dla nieznanej kobiety. Duński film podbił Wenecję. Od tego zaczniemy. Potem żużlowe emocje Voyance z udziałem Bartosza Zmarzlika. Pogoda nie była dziś łaskawa podczas tej rywalizacji. Dechowanie i nagłe hamowanie pod kontrolą. Zabierzemy Was na nietypowe testy w Krakowie. Złoty lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla najlepszego filmu przypadł produkcji Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai El-Tuhi. Osadzony w powojennej Danii dramat obyczajowy to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę wśród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym w Wenecji. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, powędrował do możliwej miłości Lee Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Ashgara Faradiego, część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. Pogoda pokonała żużlowców. Z powodu warunków atmosferycznych nie udało się dokończyć zawodów cyklu w Grand Prix w duńskim Voyance. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w faktach.
2: Jestem, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Patryku. Co to oznacza dla Bartosza Zmarzlika?
2: Polak był dziś piąty po rundzie zasadniczej, a to wyniki tej części rywalizacji zostały uznane za końcowe. Wygrywa Robert Lambert i na jego konto wędruje 20 punktów do klasyfikacji całego sezonu. Brytyjczyk awansuje w niej na pierwsze miejsce. Zmarzlik traci teraz do niego jeden punkt, jest drugi, a tuż za nimi jeszcze Brady Kurtz. Więcej opowiem w faktach sportowych.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w momencie zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu, ale jak ustaliła reporterka RMF FM, w przyszłym tygodniu śledczy planują jego przesłuchanie. Przypomnijmy, w środę pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba. W wieczornych faktach Magdalena Greinert. Magdo, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Symulator dechowania, nagłego hamowania czy wystrzału poduszki powietrznej. To wszystko mogli dziś przetestować odwiedzający miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Instruktorzy oraz służby w ten sposób wskazywali na zagrożenia, z jakimi możemy spotkać się podczas zwykłej podróży samochodem.
5: Nikt w zasadzie nie wie dokładnie, poza tym jak prowadzić swój własny samochód, jakie zagrożenia na drodze na niego czekają. Mamy coraz lepsze drogi w Polsce, mamy coraz lepsze samochody, troszkę nawet półautonomiczne. Ale są takie podstawowe elementy, o których zawsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, trzeba pamiętać. I my pokazujemy na symulatorach, co na nas może czekać. Jak wygląda na sucho, że tak powiem, w cudzysłowie, dachowanie. Jak wygląda uderzenie. Jakie są przeciążenia. Jak ważny jest refleks, nasze opanowanie za kierownicą. Jak awaryjnie zahamować. Jak ominąć przeszkodę, co jest bardzo ciężkim manewrem. Co nas rozprasza za kierownicą. To nie jest nauka, jak wyjść z każdej z opresji na drodze. Tylko takie uświadomienie, że jednak zagrożenia codziennie czekają.
1: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Czopik, kierowca rajdowy, instruktor techniki jazdy. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ostatnie dziś fakty sportowe. Patryk Serwański.
2: Żużlowe zawody cyklu Grand Prix w Voyance nie zostaną dokończone. Półfinały i finał z powodu warunków atmosferycznych, padającego deszczu. Na tego nie udało się rozegrać, obowiązują więc wyniki po rundzie zasadniczej. Wygrywa Robert Lambert i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu. Bartosz Zmarzlik traci do niego jeden punkt, trzeci Brady Kurtz, dwa punkty za Zmarzlikiem. Decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata w Toruniu za 2 tygodnie.
6: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami mi było źle, jak to na żużlu bywa.
2: Podsumował w Eurosporcie piąty dziś zmarzlich. Na Mistrzostwach Europy siatkarzy pewne szybkie zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi panowie pokonali w Sofii Izrael 3-0.
7: Wygrana kolejna 3-0. Bardzo się cieszymy, że dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka z takim przeciwnikiem. Oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać.
2: Komentował Kamil Semeniuk. W naszej grupie dziś także Ukraińcy pokonali współgospodarzy turnieju Bułgarów 3-1. W Budapeszcie wielkie możliwości potwierdziła Klaudia Kazimierska. Lekkoatletka wygrała bieg na 1500 metrów rozgrywany w ramach Ultimate Championship. Polka jest rewelacją sezonu. Wygrała niedawno finałowe zawody diamentowej ligi i poprawiła też rekord kraju.
8: Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastano tych zwycięstw.
2: Podkreśliła Kazimierska. W Ekstraklasie ostatnie minuty meczu Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. To już jest doliczony czas gry. Zagłębie prowadzi teraz 2-0. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina za kilka minut rozpoczną bój o wielkoszlemowy tytuł. Nowy Jork, finał US Open. Sabalenka z szansą na piąty triumf w wielkim szlemie. Rybakina na trzeci. Jedno jest pewne. Bez względu na wynik tego meczu, Rybakina zostanie po tym turnieju numerem 1 rankingu WTA.
9: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 Wrocław, kolejna godzina z programem O tym mówi Wrocław. I teraz zapowiadany Festiwal Opery Współczesnej, który po 9-letniej przerwie powrócił do Wrocławia. Trwa już od 5 września, a potrwa do 3 października. W programie festiwalu 5 przedstawień, o których więcej opowiada naszemu reporterowi Maciejowi Sasowi dyrektorka Opery Wrocławskiej Agnieszka Franków-Żelazny.
1: Pani dyrektor, Festiwal Opery Współczesnej wraca po kilkuletniej przerwie, chyba 9-letniej, o ile dobrze pamiętam. Co sprawiło te zmiany? To znaczy, że rosną szeregi nowych wielbicieli opery, czy coś innego się wydarzyło?
2: Wręcz przeciwnie. Musimy zadbać o to, żeby drastycznie nie malały szeregi wielbicieli opery nowej, opery współczesnej. W związku z tym zrobiliśmy wszystko, żeby po tych 9 latach trochę być może przełamać taką passę, bo wcześniej festiwal odbywał się co 2 lata, a teraz 6. edycja i chcemy pokazać, że dzieła współczesne są warte wystawiania i warte oglądania.
1: No, to drugie chyba nawet ważniejsze w tym przypadku, skoro mówimy o odbiorcach. Co będzie można zobaczyć i czy to będą tylko rzeczy z najbliższej okolicy? Na najbliższej okolicy mówię Dolny Śląsk, sąsiednie województwa? Nie, z całej Polski.
2: Tak, mamy w propozycji 5 wydarzeń. 2 prapremiery, czyli nasze produkcje, które my realizujemy, do których zamówiliśmy dzieła zarówno w warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Jest to Genom z muzyką Michała Ziółkowskiego i tekstem Justyny Miguły oraz Igranie z potworami z muzyką Mateusza Ryczka i do tekstu Justyny Skoczek. Mamy również spektakl gościnny właśnie, który jest wyprodukowany przez Operę Bałtycką. Głos potwora, jesteśmy tak potworni trochę w naszym festiwalu. Głos potwora z muzyką Alka Nowaka i w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.
1: Zaczęliśmy od tego, że te szeregi czasami, no nie czasami, szeregi topnieją. To normalne, ci ludzie, którzy byli nauczeni opery.
2: Serii Agnieszki Smoczyńskiej.
1: Zaczęliśmy od tego, że te szeregi czasami, no nie czasami, szeregi topnieją. To normalne, ci ludzie, którzy byli nauczeni opery.

0: Ale tutaj w tym, o czym pani powiedziała, widzę też przeszkodę. Oni potrafili się skupić przez 3 godziny na przedstawieniu operowym. Dzisiaj mówi się, że 30 sekund to za dużo bywa, więc jak sobie z tym poradzić?
1: To prawda, jest to wyzwanie. My jesteśmy coraz bardziej tacy nagłówkowi i trzeba do nas mówić drukowanymi literami i też
0: i
1: obrazami.
0: Krótko.
1: Tak, krótko i drukowanymi obrazami, że tak powiem. Opera ma to do siebie, że jest co do zasady dłuższa, Carmen, 3 godziny, prawda? Natomiast te nasze dzieła w Festiwalu Opery Współczesnej to są krótkie stosunkowo dzieła, bo Genom trwa 1:15, Głos Potwora 80 minut, również blisko tego czasu i granie z potworami godzinę.
0: Można powiedzieć, że to flesze operowe niejako.
1: Oczywiście i też taka to troszkę wyjście naprzeciw temu dzisiejszemu odbiorcy. Też z tego powodu, że wydaje mi się, że aby oswoić się z tym, co nowe, musimy dawkować trochę w czasie też te doznania.
0: Szczepionka.
1: Dokładnie tak. Musimy się zaszczepić.
2: Polecamy więc Festiwal Opery Współczesnej, który potrwa, przypomnijmy, do 3 października.

programie O tym mówi Wrocław teraz wydarzenie, obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie. Za nami premiera nowej rakiety stworzonej przez studentów z Politechniki Wrocławskiej, dokładnie z Koła Naukowego PWR in Space. Prezentacja najnowszej rakiety R8 Alkion odbyła się niedawno. Prace nad nią trwają.

0: Od listopada ubiegłego roku i zaangażowanych było w nie ponad 100 osób. Młodzi naukowcy liczą, że nowa maszyna spisze się w locie jeszcze lepiej. Na miejscu prezentacji była reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska i rozmawiała z Oliwią Opoń, prezeską koła naukowego PWR InSpace.
1: Premiera naszej najnowszej rakiety R8 Alcyon, która będzie miała za zadanie polecieć na zawodach międzynarodowych European Rocketry Challenge 2026 już w tym roku w październiku w Portugalii. Ta rakieta jest dla nas specjalną rakietą, ponieważ jest drugą konstrukcją z silnikiem na paliwo ciekłe tego koła, z czego pierwsza konstrukcja była pierwszą polską rakietą studencką, która poleciała na zawodach międzynarodowych. Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie.
2: Ile osób pracowało nad tą rakietą i ile to trwało?
1: Prace tak naprawdę trwają na przestrzeni paru lat, bo żeby taką rakietę dopracować do końca, to potrzebujemy doświadczenia kilku pokoleń, ale nad tą konkretną myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że parę ostatnich miesięcy naprawdę było intensywnej pracy i polepszania poprzedniej konstrukcji, a jeśli chodzi o nasz skład, to tworzymy koło 115 osób z różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej, a nawet też z innych uczelni.
2: W radiu nie możemy pokazać tej rakiety, gdybyś mogła ją tak mniej więcej opisać?
1: R8 Alcyon jest bazowana na podstawie znaczenia mitologicznego i greckiego tej nazwy i jest imitowana zimorodkiem, ale też ma bardzo takie płynne, morskie trochę odcienie i nawiązuje właśnie do powiedzenia Halcyon Days, czyli pogodna, bezwietrzna pogoda.
2: A jakiej jest wielkości tak mniej więcej?
1: Rakieta ma prawie 5 metrów, więc jest bardzo duża, a średnica to jest 150 mm, więc naprawdę robi wrażenie.
2: Jak ważne są dla Was te zawody?
1: Bardzo, bo jest to możliwość sprawdzenia naszej konstrukcji, sprawdzenia kilku miesięcy naszej pracy i tak naprawdę ostateczny test, żeby przetestować całą rakietę. To nie chodzi tylko o zwycięstwo czy właśnie dobry performance na zawodach, chodzi o to uhonorowanie tysięcy godzin pracy, nawet tą dziesiątką sekund lotu.
2: No właśnie, jak ten lot będzie wyglądał, jak to się w ogóle odbywa?
1: Nasze zawody polegają na tym, że przyjeżdżamy, jest to parę dni ciężkiej pracy w bardzo ciężkich warunkach, często atmosferycznych, no bo gorąc, pustynia. I na początku rozkładamy naszą platformę startową, przygotowujemy rakietę do startu, później odbywa się zdalne tankowanie, które zajmuje nam około godziny, to już jest pierwszy test naszej komunikacji, naszych systemów. Później odpalamy naszą rakietę i ona z prędkością 250 metrów na sekundę wznosi się w powietrze na 3000 metrów. Następnie otwiera się pierwszy spadochron, który ją delikatnie wyhamowuje nad ziemią 300 metrów albo 400, w zależności od warunków. Otwiera się drugi, który już ją ostatecznie zwraca na ziemię.
2: Ile drużyn bierze udział w takich zawodach?
1: Na te zawody, na których będziemy startować w październiku w Portugalii, było zgłoszone 60 zespołów, ale dostało się tylko i wyłącznie 25, ze względu na to, że są bardzo rygorystyczne, po pierwsze, regulaminy takich zawodów, ale też tak naprawdę czas na start, ponieważ drużyny nie mogą startować w tym samym momencie ze względu na bezpieczeństwo i wszystkie procedury PHP.
2: Jak wygląda praca nad taką rakietą?
1: Zaczyna się od projektowania, a na tym etapie koła już od zbierania tego, co się nauczyliśmy na poprzednich konstrukcjach, więc zbieramy wszystkie nasze wnioski, staramy się poprawić to, co poszło nie tak przy ostatniej. Także tak naprawdę od projektu. Później składamy to wszystko do kupy, przychodzimy do testów poszczególnych systemów, testy silnika, odzysku, sprawdzamy, czy one pojedynczo dobrze działają, a wszystkie takie testy kończymy taką próbą generalną, która nazywa się Wet Dress Rehearsal. To jest też próba robiona przez wielkie korporacje, które zajmują się rakietami, a po takiej próbie już lecimy na start.
2: Mówiłaś, że bierzecie wnioski z przeszłości, poprawiacie to, co nie wyszło. No właśnie, co jest poprawione w tej rakiecie? Czym ona się też różni od tej poprzedniej?
1: Przede wszystkim zwiększyliśmy ilość naszych propelantów w rakiecie, aby poleciała jeszcze wyżej. Paliwo i utleniacz, które są w tej rakiecie, które są konieczne do spalania i do wyniesienia jej w powietrze, zwiększyliśmy ilość dokładnie etanolu. Przede wszystkim też wykryliśmy problem, że w 50 stopniach nasze kompozyty też delikatnie się roztapiają, zaczynają mięknąć, więc zaczęliśmy je wygrzewać w specjalnym piekarniku, ale też zwiększyliśmy płaszczyznę klejenia, żeby ta konstrukcja była bardziej tak naprawdę wytrzymała. Zmieniliśmy też sposoby komunikacji z rakietą, zrobiliśmy więcej testów, dopięliśmy każdy szczegół i teraz możemy powiedzieć, że jest gotowa do lotu.
0: To my w RMF24 Wrocław trzymamy kciuki bardzo mocno za naszych studentów i ich rakietę.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: W RMF 24 Wrocław wracamy do początku września, dokładnie do ubiegłego piątku, czyli 4 września. Wtedy mury wrocławskiej siedziby 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekroczyli kolejni kandydaci na terytorialsów. Ich szkolenie jeszcze trwa. Z kolei dzień przed jego rozpoczęciem z dowódcą 16 Brygady, pułkownikiem Edwardem Chyłą, m.in. o tym, co czeka kandydatów, rozmawiał nasz reporter Maciej Sas.
1: Kolejną grupę ludzi wcielacie w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydawać by się mogło, że brygada właściwie jest ukompletowana. To 2000 ludzi, o których się mówiło, że z nich będzie się składała to komplet, ale jednak cały czas nowi przychodzą i to jest działanie planowe.
2: Oczywiście to jest działanie planowe, bo trzeba pamiętać, że nic nie trwa wiecznie. Każdy żołnierz terytorialnej służby wojskowej może służbę zakończyć z różnych przyczyn w każdej chwili zgodnie z jego decyzją. To nie jest przymus, jest to służba dobrowolna. Bardzo często żołnierze terytorialnej służby wojskowej rezygnują ze względu na to, że przechodzą do zawodowej służby wojskowej, uzupełniają stany osobowe wojsk operacyjnych. W związku z powyższym my musimy prowadzić regularne nabory do ukompletowania stanu brygady do nakazanego poziomu.
1: Ale tak naprawdę z tego, co widzę, to Państwo nie macie problemu z tym, żeby nowi ochotnicy zgłosili się, chcieli znowu spróbować. No, jutro spróbują, jutro się pojawią, spróbują potem.
2: Przyznam szczerze, że od kilku lat nie mamy problemu z pozyskiwaniem ochotników do służby. Ochotników jest więcej niż miejsc wolnych. W niektórych pododdziałach wręcz rzekłbym, kandydaci czekają w kolejce do tego, żebyśmy mogli ich przyjąć, aż się jakieś stanowisko zwolni.
1: Czasami to jest tak postrzegane, krótko zapytam o to, ale jednak, że to są ludzie, którym głównie zależy na tym, żeby zarobić pieniądze. Ale to nie tak przecież. Tutaj różni ludzie przychodzą, różnych płci, z różnych sfer społecznych, jeżeli możemy tak powiedzieć, różnych zawodów. Mieszanka jest ogromna.
2: Przekrój społeczny jest praktycznie jak w wybranej grupie zawodowej czy też społecznej w kraju. Bardzo często motywacją przeciwnie do finansów jest patriotyzm i chęć zrobienia czegoś dla kraju. Natomiast nie oszukujmy się, ta gratyfikacja drobna, finansowa, bo to nie są kokosy rzędu nie wiadomo ilu złotych, 1000 złotych miesięcznie, to nie jest jakiś ogromny zastrzyk finansowy, natomiast jest to dobry motywator dla żołnierzy, którzy są w szczególności uczniami szkół średnich czy też studentów, do dający im środki na takie bieżące wydatki umożliwiającym...
1: Normalne życie.
2: Tak, dokładnie, normalne życie.
1: Jeszcze jedna sprawa. Czy Państwo, bo zwykle jest też tak, że wojsko szuka konkretnych ludzi, są potrzebni tacy specjaliści z tych zawodów, czy z tych stron Dolnego Śląska, no bo brygada działa na całym Dolnym Śląsku, nie tylko we Wrocławiu.
2: Na początku my jakoś nie precyzujemy. Oczywiście Wojskowe Centra Rekrutacji otrzymują wykaz stanowisk i pod te stanowiska prowadzą nabór kandydatów, bo to w ten sposób wygląda. Natomiast ta setka, którą planujemy wcielić jutro, tak naprawdę dopiero po szkoleniu podstawowym i po weryfikacji ich umiejętności i kompetencji też będziemy jeszcze starali się w miarę możliwości po prostu dostosować ich pod konkretne stanowiska, bo czasami ci kandydaci nie mówią wszystkiego w ramach rozmowy kwalifikacyjnej w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym i później wychodzą różne ciekawe takie kompetencje, które bardzo dobrze można spożytkować tutaj w ramach brygady.
1: Większość z nas nie ma pojęcia o tym, co tak naprawdę robi się w Wojskach Obrony Terytorialnej, w ogóle w wojsku. Co czeka w dużym skrócie takim telegraficznym, co czeka tych ludzi, których, jak pan powiedział, setka jutro pojawi się u bram 16 brygady, zostaną wcieleni, co potem?
2: Pierwsze 16 dni czeka ich szkolenie podstawowe. Pierwszy dzień to jest mundurowanie, wszelkie czynności proceduralne, personalno-finansowe, szkolenia z ochrony informacji niejawnych, szkolenia z obseku i tak dalej.
1: Regulaminy muszą poznać.
2: A to już w następnych dniach. Regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc medyczna, podstawy z posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. I te 16 dni kończy się pętlą taktyczną, czyli takim sprawdzianem całodziennym tych wszystkich umiejętności, które powinni nabyć wraz ze sprawdzeniem wykonywania norm taktycznych w nakazanych reżimach czasowych, co pozwoli nam dopuścić ich do przysięgi wojskowej, która jest finalnym elementem szkolenia podstawowego.
1: A ta, sumując, odbędzie się pod koniec miesiąca w
2: Świdnicy. Na co serdecznie wszystkich mieszkańców Świdnicy i Dolnego Śląska zapraszam.
0: A my życzymy wytrwałości w trwającym szkoleniu kandydatom na dolnośląskich terytorialsów.

0: O tym mówi Wrocław. Tak nazywa się program, którego słuchacie w RMF 24 Wrocław i w nim na koniec dwa tematy. Najpierw tańsze przejazdy komunikacją miejską dla pracowników firm. Miasto przygotowało program Urban Card dla biznesu, czyli ofertę tańszych biletów okresowych dla przedsiębiorstw. Im większy pakiet kupi pracodawca, tym wyższy otrzyma rabat. O szczegółach rozmawialiśmy z Pauliną Tyniec-Piszcz, dyrektorką Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.
1: W 2021 roku wyszliśmy z propozycją oferty dla naszych mieszkańców, podatników i pojawiła się taryfa biletów okresowych Nasz Wrocław. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo ilość użytkowników programu Nasz Wrocław poszybowała w górę, a bilety okresowe stały się już takim elementem, z którego korzystają dzisiaj mieszkańcy, te bilety okresowe ze zniżką. W związku z tym zastanawialiśmy się nad ofertą dla biznesu, dla pracodawców, dla przedsiębiorców, bo dla podatników już taka oferta się pojawiła. I stąd też z inicjatywy naszych radnych miejskich zaczęliśmy pracę nad tym rozwiązaniem, żeby zaoferować taryfę dla pracodawców. Dla pracodawców, dla podmiotów, które chciałyby wykupić taki bilet w korzystnej cenie dla swoich pracowników, jako jeden z benefitów, które może się znaleźć w pakiecie wszystkich benefitów pracodawcy. I tak pojawiła się wypracowana przez nas oferta Urban Card dla biznesu. Wydaje nam się, że to jest bardzo prosta oferta. Została ona skonsultowana z różnymi przedsiębiorcami, i większymi, i mniejszymi, i z Wrocławską Radą do Spraw Przedsiębiorczości. Bardzo prosta oferta. Jeśli pracodawca będzie chciał zakupić bilety dla swoich pracowników w niższej cenie, wystarczy, że skorzysta z tej taryfy. Będą tam do wyboru trzy opcje biletów okresowych oraz trzy warianty zniżek, w zależności od tego, jak duży pakiet, jaka będzie wartość umowy zawartej z miastem. Ten rabat jest 5, 10, 15% i świadomie ten rabat jest mniejszy niż w przypadku naszych wrocławskich podatników, bo wiem, że mieszkańców interesowało, dlaczego te rabaty są inne. Preferujemy oczywiście indywidualną ofertę w ramach taryfy Nasz Wrocław, a tą ofertę biznesową w ramach taryfy Urban Card dla biznesu. Przedkładamy taką propozycję naszym radnym na najbliższej sesji. Jeśli zostanie ona uchwalona, to ta oferta stanie się faktem w styczniu 2027 roku i od tego momentu będzie można korzystać już z tego rozwiązania. I oczywiście mamy nadzieję, że to przyczyni się do tego, że więcej firm będzie korzystało z takich ofert biznesowych, że zdecydują się na zakup tych biletów w niższej cenie. Dla pracodawców może to oznaczać bilet za 0 zł, może to oznaczać bilet za jakąś symboliczną kwotę. Na pewno będzie to dla nich korzystne rozwiązanie.
0: No to zobaczymy, czy jeśli ten program stanie się faktem, czy zyska zainteresowanie wśród firm działających we Wrocławiu. A na koniec naszego programu dobra wiadomość dla podróżnych. Wrocławskiego lotniska port rusza z kolejnym etapem modernizacji i kupuje nowoczesne skanery CT. Dzięki nim podczas kontroli bezpieczeństwa nie trzeba już będzie wyciągać z bagażu laptopów czy elektroniki. Zniknie także uciążliwe przelewanie kosmetyków. Nowa technologia ma pozwolić na przewóz płynów w butelkach o pojemności nawet do 2 litrów. Jak mówi nam prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara, pierwsze urządzenia pojawią się w terminalu już w lutym.
2: I ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces, o którym za chwilę koledzy będą rozmawiali. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
0: Tyle wieści z wrocławskiego lotniska. Kończymy program O tym mówi Wrocław. Dziękuję za uwagę. Rafał Jędraszek. Kłaniam się.

0: Radio RMF 24.
1: We want stars. We want smart people.
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w Radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
2: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
0: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
3: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
4: Ogłoszenie RMF 24.

0: Punktualnie o godzinie 23 czas na fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Rosjanie wystrzelili od rana około 500 dronów na ukraińskie terytorium, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Poseł partii Razem, Maciej Konieczny, podkreślił na antenie RMF FM, że polskie państwo powinno szkolić obywateli i wzmacniać obronę cywilną w przypadku realnego zagrożenia. W faktach także podsumowanie dzisiejszych spotkań Ekstraklasy. Rosja przez cały dzień atakuje z powietrza cele na Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy od rana Rosjanie wystrzelili około 500 dronów w atakach na 10 ukraińskich regionów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważne zniszczenia są m.in. w Odessie i Kijowie. W samej Odessie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. Rannych jest co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Zełenski podkreśla, że Rosjanie uderzają także w obiekty cywilne i zagraniczne firmy, m.in. polską fabrykę Cersanit. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi obrony cywilnej. Tak przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
2: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować, tak żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Musimy bardzo poważnie zastanowić się nad zmianami w module gaśniczym GFFFFV. To zespół przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Takie wnioski napływają po zakończonej w Poznaniu konferencji White Fires. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, o jakie zmiany chodzi?
5: Mamy samochody, które sprawdzają się w warunkach polskich, ale jeśli ten moduł ma być wysyłany na południe lub zachód Europy, to musimy go dostosować do warunków, które panują w tych regionach, mówi starszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: My musimy być bardziej mobilni, też być w stanie prowadzić te działania w sposób ciągły. Na pewno przemodelujemy sobie pojazdy, które tam zabieramy. Zmniejszymy liczbę ludzi. W przyszłym roku też będziemy chcieli zrobić szkolenia takie specjalistyczne z obsługi tych pojazdów.
5: Komenda Główna podkreśla, że w dobrą stronę rozwija się moduł GFFF, czyli piesze zespoły do walki z pożarami lasów, które w sierpniu stacjonowały w Hiszpanii.
7: To także są fakty.
1: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
8: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe, czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Justyną Olko o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Zakończyło się ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 GKS Katowice. Przypomnijmy, we wcześniejszych dzisiejszych spotkaniach Korona Kierce wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Północ na zegarach, czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: O północy utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą drogą w kierunku Rzeszowa, dajcie głośniej. 76 osób to liczba ofiar pożaru na promie na zachodzie Filipin, do którego doszło w tym tygodniu. A zaczynamy od ustaleń dziennikarza RMF FM w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Sejm odłożył pracę nad ustawą Lex Szarlatan oraz kontrpropozycją prezydenta. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przepisy mające zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną nie trafią pod obrady w najbliższych tygodniach. Czego zatem możemy się spodziewać? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Do 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na promie u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin. Wczoraj ekipy ratunkowe odnalazły ciała kolejnych 41 ofiar. Do pożaru, przypomnijmy, doszło w nocy ze środy na czwartek. Prom płynął wtedy ze stolicy Filipin Manili do kurortu Koron. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat, pisze dziennik Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Swoje obozy tworzą też inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą islamistyczne bazy istnieją w co najmniej 14 z 34 afgańskich prowincji. Zdaniem ekspertów do spraw walki z terroryzmem, obecnie grupy szkolące się w Afganistanie wydają się bardziej skoncentrowane na konfliktach regionalnych niż na organizowaniu złożonych spisków wymierzonych w państwa zachodu. Teraz w faktach ostrzegamy kierowców na A4 w Podkarpackiem. Na odcinku między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód na wysokości miejscowości Wola Wielka osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Rodziny z małymi dziećmi, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami będą mogli łatwiej i wygodniej zwiedzać Szczecin. W ramach projektu Turystyka Dostępna w hotelach i centrach informacji turystycznej w Szczecinie pojawią się specjalne arkusze z piktogramami, które pomogą wyrazić swoje potrzeby w sytuacjach, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona.
4: Ma kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć nie tylko z osobami głuchymi, niedosłyszącymi, ale również z osobami, które nie znają naszego języka. Również z obcokrajowcami.
1: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka tego projektu. Miasto proponuje też specjalne trasy zwiedzania Szczecina, dostosowane do osób z różnymi potrzebami. Pod uwagę były brane takie kwestie jak dostęp do toalet czy przeszkody. Szczecin jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów, nie tylko w drodze nad morze. W zeszłym roku na co najmniej jedną noc zatrzymało się tam ponad 1 300 000 osób. Wojskowa Akademia Muzyczna wróciła do Łodzi po 25 latach przerwy. To jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło i na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM.
5: Jak już jest ten stopień oficerski, to tatusiowie co czują?
6: Duma rozpiera na pewno tak bardzo, że ciężko ubrać jakiekolwiek słowa.
7: Łzy, krew i pot. No ale ogromne wzruszenie. To przede wszystkim i szczęście.
8: Myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, podołamy naszemu zadaniu.
1: Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z dumnymi rodzicami i samymi nowymi oficerami. Pierwszym kierunkiem reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest ratownictwo medyczne, które dysponuje 50 miejscami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF.